0: Tu Alosza Awdiejew z Krakowa. Przekazuję serdecznie pozdrowienia wszystkim słuchaczom radio. Pogoda, sam słucham tego radia, kiedy tylko mam możliwość.
1: Adela już zakłada suknię cienką.
2: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
1: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
2: Dla kochanka.

0: związkiem ślub stwierdzony rejentalnie.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Dla kogoż to, z kim żyjesz tak moralnie?
1: Czy wstasz

Kamili. To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

0: Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.
1: Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię.

0: Marysę,
1: Marianna,
0: Marianna, biegnie znów nad morze,
1: Marianna,
0: Marianna, ze swoim chłopcem, Marianna.
2: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.

i w głowie zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak to

0: zawrócił mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam Państwa, wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy Radia Pogoda. Orina Krajewska.

0: Dziękujemy.
1: Radio Pogoda.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Radio Pogoda. Łączy pokolenia.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś niewaki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5.

0: się boi.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
2: O drogowych utrudnieniach, zwłaszcza w Alejach Jerozolimskich, a także o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu nocą po godzinie 22. Tymi tematami zajmiemy się w tej części programu. Będzie również o najstarszym mrówkojadzie na świecie, który zamieszkuje Warszawę. O tym też nieco więcej powiemy, a później będzie sport. Pochwalimy się sukcesem legionistek. Legia Ladies awansuje. Awansowała już właściwie do ekstraklasy, ale więcej na ten temat w kolejnej części programu. Teraz zapraszam Was na subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a to jest subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Moim i Waszym gościem jest mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Cześć Marcin.
3: Cześć, dzień dobry.
2: I tradycyjnie będziemy Was raczyć informacjami z Warszawy i z Mazowsza, tematami, które działy się ostatnio, w ostatnim tygodniu, w ostatnim czasie. Tutaj gwoli przypomnienia, myślę, że to jest taki ważny temat, przynajmniej dla niektórych z nas, już chyba za nieco ponad tydzień wchodzi zakaz sprzedaży alkoholu po 22, czyli ta nocna prohibicja w Warszawie.
3: W końcu rodziła się w bólach chyba przez 2 lata. Zaczęła się w zeszłym roku na Pradze Północ i w Śródmieściu.
2: Tak, dokładnie.
3: Dobrze pamiętam. No i teraz obejmie całe miasto. Zobaczymy, co się będzie działo. Czy faktycznie nadal ta liczba różnych incydentów będzie spadała. Jestem ciekaw sam.
2: Mamy chyba więcej zwolenników tego działania niż przeciwników. No na pewno zwolennikiem jest stołeczna policja, która ma chyba mniej interwencji.
3: Strażnicy miejscy,
2: tak. Ale mieszkańcy tych 2 dzielnic, które przeszły pilotaż, również są zadowoleni.
3: Pytanie, co z tymi z pozostałych dzielnic, chociaż radni już się... czy w ogóle myślę, że radni bardziej się zreflektowali, jak zaczęły być... Znaczy nie zostawiono na nich suchej nitki po tych różnych perypetiach związanych z nocną prohibicją, zwłaszcza ci z Koalicji Obywatelskiej, która rządzi Warszawą.
2: Oj, tak im się oberwało.
3: Im się bardzo oberwało, to była decyzja bardzo niepopularna i dużo lepiej Warszawa przyjęła jednak to, że w końcu ta prohibicja nocna będzie.
2: Mhm. Ja myślę, że to jest, tak jak powiedziałeś na początku, to jest dobry krok i w końcu nareszcie, tym bardziej, że chyba też coraz częściej odchodzimy od alkoholu, prawda?
3: Tak, już jest taka moda na no low, czyli bez alkoholu, tak? 0% różne napoje się jednak ostatnio kupuje coraz częściej.
2: W ogóle mamy chyba też coraz więcej knajp, które nie serwują alkoholu, gdzie na przykład przychodzisz na imprezę i dostajesz kawę, a nie alkohol. Są te poranne rejwy i to jest bardzo fajne. To jest taka fajna zmiana.
3: Jako pijący herbatę nie byłbym zadowolony z kawy na imprezie.
2: No, myślę, że herbatę też byś tam dostał.
3: No, mam nadzieję. No, świat się zmienia, wszystko się zmienia. Kiedyś uważano w zamierzchłych czasach, że nawet dzieci mogą pić alkohol. Z czasem to się zmieniło, tak? Mm. Bo były różne widoczne skutki, później pojawiły się badania, które potwierdziły to, że nie są to najlepsze pomysły.
2: No, to chyba Francuzi byli pionierami, prawda?
3: Tak.
2: Dobrze, odejdźmy od Francuzów. Wspomniałeś o zmianach. No i te zmiany będą widoczne między innymi na naszych warszawskich drogach. Sporo remontów przed nami, prawda?
3: Zgadza się, sporo remontów. W ten najbliższy nam weekend będą prowadzone prace przez tramwaje warszawskie w 2 miejscach. Na Placu Zbawiciela, który trzeba przygotować pod większy ruch tramwajów związany z kolejnymi utrudnieniami, o których za chwilę. Z kolei na węźle Andersa Stawki będzie wymieniana zwrotnica. No i na niektórych odcinkach tramwaje w najbliższy weekend jeździć nie będą. Niektóre będą zawieszone linie, niektóre będą jeździły objazdami, więc to jest bardzo ważna informacja. Zanim wyjdziecie z domu, sprawdźcie na wszelki wypadek wtp.pl i czy wasz tramwaj jedzie, na który przystanek musicie iść, na którą i tak dalej, bo będą zmiany. Dużo większy remont i dużo bardziej dotkliwy, dużo dłuższy zresztą, bo trwający aż 2 miesiące.
2: Aleje Jerozolimskie,
3: tak,
2: prawda?
3: Tak, szykuje się w Alejach Jerozolimskich na odcinku od Placu Starynkiewicza aż do Ronda Waszyngtona, czyli od okolic Dworca Centralnego aż do okolic Stadionu Narodowego. Cały ten odcinek jest zamykany, będą pracowały na nim 3 brygady, w tym 1 tramwajów warszawskich i 2 firmy podwykonawcze. Wszystko po to, żeby w 2 miesiące wymienić torowisko i podbudowę tego torowiska i tam płyty betonowe i tak dalej. Trzeba dylatację wymienić, bo drogowcy już to zrobili na moście Poniatowskiego, a tramwajarze jeszcze nie, a nakazał to Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. A że most Poniatowskiego, to jeszcze konserwator zabytków też musiał swoje powiedzieć. No i tak, tramwaje nie będą jeździły właśnie od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona, więc będzie masa tramwajowych objazdów od 30 maja aż do końca lipca i tramwajarze zaznaczają, że mogą się jeszcze pojawić prace w dwa, prawdopodobnie pierwsze weekendy sierpnia, jeśli nie zdążą ze wszystkim, zwłaszcza na moście Poniatowskiego, bo no to jest materia zabytkowa i bardzo dawno nieremontowana tak naprawdę, więc tam mogą się zdarzyć różne niespodzianki. Część linii będzie dojeżdżała od strony Ochoty tylko do placu Starynkiewicza, między innymi dziewiątka. Linia 7 z kolei będzie jeździła z Gocławka do Kawęczyńskiej Bazyliki, więc tylko po prawej stronie Wisły. Od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona będzie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z9, która będzie jeździła w godzinach szczytu naprawdę bardzo często, podobnie jak w godzinach szczytu jeżdżą tramwaje. Będzie też linia Z21, czyli takie trochę wydłużone 521, które ma pojechać z Falenicy aż do Stadionu Narodowego, gdzie można przesiąść się do metra i do pociągów szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich, no bo część tramwajów po prostu nie pojedzie też właśnie po prawej stronie Wisły i przy okazji przy Stadionie Narodowym z Z21 będzie można przesiąść się w autobus Z9, który też zawiezie nas do centrum Warszawy. Te prace są prowadzone dlatego, czy będą prowadzone dlatego, że bardzo długo tramwajarze z nimi zwlekali. No bo już kilka razy PKP, PLK zapowiadały przebudowę linii średnicowej, no ale też kilka razy te prace były przesuwane. No i tramwajarze stwierdzili, że skoro torowisko w niektórych miejscach jest już zużyte w 90%.
2: No to długo zwlekali.
3: Tak, długo zwlekali. Jest zużyte w 90%. Bardziej już być zużyte nie może, bo może dojść do wypadku tak naprawdę i do bardzo przykrych zdarzeń. Dlatego trzeba to zrobić już po prostu teraz. Szkoda, że nie lipiec-sierpień, tylko już czerwiec-lipiec, no ale przynajmniej te prace zostaną wykonane. Będą też utrudnienia dla kierowców, ponieważ skrajne pasy Alei Jerozolimskich wzdłuż całego torowiska będą wyłączone z ruchu. Jedna z tych jezdni będzie otrzymywała ten dodatkowy pas w godzinach szczytu między 14 a 17, ale w porannym szczycie nie będzie to już niestety możliwe do wykonania w żadną ze stron, więc na pewno mogą być korki, więc może lepiej faktycznie zostawcie mimo wszystko samochody w domu, przesiądźcie się do metra, do pociągów, do autobusów zastępczych. Niestety trzeba przeboleć te dwa miesiące, bo na Alejach Jerozolimskich po prostu będą tworzyć się ogromne korki, mimo tego, że chociaż jeden z tych miesięcy jest typowo wakacyjny.
2: Nie tak dawno narzekaliśmy na remonty na Marszałkowskiej, teraz będziemy narzekać na aleje, ale wszystko po to, żeby było nam po prostu lepiej. Skoro wspomniałeś o pociągach, to warto wspomnieć o tym, co dzieje się na dworcu Warszawa Wschodnia, bo tam zdaje się, jesteśmy coraz bliżej prac remontowych, prawda?
3: Zgadza się. Tam zostało odrzucone odwołanie jednego ze startujących w przetargu na przebudowę, modernizację dworca Warszawa Wschodnia i już jest jakby otwarta furtka do podpisania umowy z wykonawcą wybranym w tym przetargu. Teraz nazwy firmy nie pamiętam aktualnie. W każdym razie, jeżeli ta umowa zostanie podpisana prawdopodobnie w czerwcu, to jeszcze w tym roku te prace ruszą. Przede wszystkim tam trzeba przygotować dodatkowy peron tymczasowy na stacji Warszawa Stadion, która też będzie w ramach tej przebudowy przebudowywana, żeby pociągi na linii śródmiejskiej mogły kursować mimo trwającego remontu i żeby pasażerowie mogli korzystać z połączeń i z tej stacji Warszawa Stadion. Z kolei pociągi dalekobieżne będą przesunięte. Albo będą startowały z Warszawy Gdańskiej, albo z Warszawy Wschodniej przez Warszawę Gdańską, albo po prostu w kierunku wschodnim z Warszawy Wschodniej. Jest jeszcze też taka opcja, że w kierunku zachodnim będą startowały właśnie z Warszawy Gdańskiej, z Warszawy Głównej, albo po prostu z Warszawy Zachodniej. PKP PLK mają też przygotować peron zapomnianej już stacji na odnodze linii obwodowej, czyli w okolicach Wola Parku Warszawa Ulrychów, gdzie też będzie można przesiąść się z pociągów dalekobieżnych do metra, do linii drugiej, linii M2, która się znajduje tuż obok tej planowanej do zrewitalizowania stacji, żeby ten ruch pasażerów jednak rozłożyć trochę na dworzec zachodni, trochę właśnie na Ulrychów, trochę na linię obwodową, gdzie też linia M2 i M1 na dworcu gdańskim z kolei jest możliwa do osiągnięcia, żeby obsłużyć w miarę możliwości jak największą część miasta i pasażerów po prostu, tak, żeby pasażerowie nie wszyscy musieli tłoczyć się albo na dworzec Gdański czy na Dworzec Zachodni, ale żeby to jakoś było podzielone, priorytet właśnie na linii średnicowej ma mieć komunikacja miejska i regionalna, tak? Czyli szybka kolej miejska i koleje mazowieckie.
2: Trzymamy kciuki, żeby obyło się bez wpadek, jak to no, czasami ma w zwyczaju PKP. No i trzymamy kciuki za to, żeby ten remont jak najszybciej się rozpoczął, bo chyba pora już wejść nam w ten XXI wiek, jeżeli chodzi o Warszawę Wschodnią.
3: No tak, tam nie ma na przykład schodów ruchomych czy wind, które zdecydowanie pomogłyby osobom o ograniczonej mobilności czy rodzicom z dziećmi w wózkach po prostu dostać się na perony i dostać się do pociągu. Warto byłoby też nawierzchnię tych peronów w końcu wymienić, no bo o ile powiedzmy budynek stacji przygotowany w okolicach Euro 2012 spełnia większość współczesnych norm, no to jednak już przejście podziemne, jedno, drugie i chyba jest jeszcze jedno, trzecie, pod peronami Warszawy Wschodniej. No już tych standardów dzisiejszych współczesnych nie spełnia, tak samo jak zadaszenie nad peronami Warszawy Wschodniej.
2: My do tematu będziemy wracać i remont będziemy bacznie śledzić. Na koniec myślę, że warto zajrzeć nam również do warszawskiego zoo. Nie wiem, czy wiedziałeś, ja nie wiedziałam, że w Warszawie mamy najstarszą na świecie samicę mrówkojada. Mrówkojad, czy nie?
3: Mrówkojadkę?
2: Mrówkojadkę, tak. Juri ma na imię.
3: Tak, i ma 30 lat w tym roku. Wciąż jest młodsza ode mnie.
2: No właśnie, ale Juri świętowała swoje 30 urodziny. Jest rzeczywiście najstarszym mrówkojadem na świecie.
3: Żyjącym pod jakby opieką człowieka, bo nie wiadomo jak jest z mrówkojadami, które żyją na wolności. To jest zaznaczone przez zoo.
2: Chciałam tak to dodać, tak, oczywiście. No i można było świętować w warszawskim zoo. Można było zobaczyć, jak przyrządzane są posiłki dla takiego mrówkojada. Co tak naprawdę Juri
3: je.
2: Tak, był tort, były przypinki, było dużo niespodzianek, można było też sprezentować prezent Juri. Ale jeżeli macie ochotę zajrzeć do warszawskiego zoo, to oczywiście zachęcamy. Zachęcamy również do tego, żeby zajrzeć do Muzeum Króla Jana III w Wilanowie. No tam muzeum od 23 maja będzie otwarte, bezpłatnie otwarte.
3: Znaczy będzie otwarte, dziedziniec. Będzie otwarty dziedziniec, tak, muzeum.
2: Tak.
3: To trzeba powiedzieć, będzie otwarty dziedziniec, to taka próba przez nowego rządzącego tym muzeum zmazania winy poprzedniego dyrektora.
2: Przypudrowania winy, tak.
3: Tak będzie po ostatnio głośnym koncercie muzyki elektronicznej na dziedzińcu, który odbił się szerokim echem nie tylko w mieście, ale w całej Polsce tak naprawdę. No myślę, że okej, no bo wejście na ten dziedziniec to fajna sprawa. Bardzo ładny budynek zresztą, więc żeby sobie zrobić selfie na Insta, to nie trzeba będzie zapłacić.
2: Oj tak, tak, tak. Trwają teraz przygotowania. Pracownicy no właśnie przygotowują się do tego, żeby przyjąć zwiedzających i my oczywiście też serdecznie zachęcamy do tego, żeby zajrzeć może nie tylko na dziedziniec, ale też zajrzeć i zobaczyć, co dzieje się tak naprawdę w muzeum, jakie mamy teraz wystawy.
3: Ale wyszłaś z zoo, my rozmawialiśmy o pietruszce, która musi wyjechać z Warszawy i zastanawiałaś się, dlaczego w ogóle ją wywożą.
2: Znaczy, było mi bardzo przykro, bo wiesz, jak przyjechałam do Warszawy, to pietruszka się urodziła i pamiętam ten okres, kiedy wymyślano imię dla pietruszki i teraz jak się okazało, że pietruszka jednak nas opuszcza, no jest to jednak nieuniknione. Zastanawialiśmy się przed wejściem na antenę właśnie, jak przewozi się żyrafy.
3: No właśnie dobrze jest ją przewieźć, jak jest mała, dopóki nie ma aż tak długiej szyi, no bo potem by się pod żadnym mostem nie zmieściła i w żadnym pojeździe chyba.
2: Słuszność, tak. To tyle, jeżeli chodzi o nasze dywagacje odnośnie
3: transportu żyrafy, tak?
2: Tak, transportu żyrafy. Ja myślę, że to jest temat, do którego jeszcze powrócimy. No, temat jest warty zastanowienia się, jak to wygląda, albo zapytania w zoo, jak to wygląda. Tymczasem to już wszystko, jeżeli chodzi o subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Moim i waszym gościem był mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Dzięki, Marcin.
3: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
2: A teraz, tak jak mówiłam na początku, przenosimy się do świata sportu, bo są powody do świętowania. Na pewno maje Legia Ladies, legionistki awansowały do Ekstraklasy, ale właściwie świętują podwójnie, bo to nie tylko awans do Ekstraklasy, ale kilka dni temu drugi zespół legionistek również zapewnił sobie awans do drugiej ligi i o tym powiemy nieco więcej w kolejnej części programu.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
2: Teraz pora na sportowe emocje. Moimi gośćmi w studio są Legia Ladies, m.in. Justyna Bartman, środkowa obrończyni.
0: Dzień dobry.
2: I Klaudia Lach z marketingu, komunikacji, marketingowiec, prawda?
4: Tak można powiedzieć, dzień dobry.
2: I będziemy rozmawiać o waszym awansie, o waszym sukcesie, właściwie podwójnym awansie, ale również o świętowaniu, bo to przed nami 24 maja spotykamy się przy Łazienkowskiej 3. Powiedziałam o podwójnym awansie, bo nie dość, że pierwszy zespół Legia Ladies awansował do Ekstraligi, to niedawno, kilka dni temu, drugi zespół awansował do drugiej ligi.
4: Potwierdzam, zgadza się. Ten sezon jest dla Legia Ladies podwójnie wyjątkowy. Dwa wywalczone awanse. W sumie nawet nie, że wywalczone oczywiście na boisku tak, ale takie pewne, bo zarówno nasza pierwsza drużyna, jak i druga drużyna od samego początku ligi, rundy jesiennej, runda wiosenna, na pierwszym miejscu w tabeli biłyśmy się o te największe cele, więc cieszymy się, że podwójnie możemy zakończyć ten sezon i rozpocząć Orlen Ekstralidze w przyszłym roku z drużyną w drugiej lidze.
2: No właśnie, podwójne świętowanie. Później powiemy nieco więcej o świętowaniu i o tym, co będzie działo się przy Łazienkowskiej 3, ale powiedzmy trochę o tej drodze Legia Ladies właśnie do Ekstraligi. Kiedy tak naprawdę uwierzyłyście, że ten awans do Ekstraligi jest dla was możliwy?
0: Znaczy myślę, że nawet nie było w co wierzyć. Gdzieś tam na początku sezonu zakładałyśmy sobie, że jakby nie ma innego wyjścia, innej możliwości niż awans w tym roku. No i faktycznie taki, że chciałyśmy pokazać naszą dominację w lidze i jakby nie patrzeć na inne zespoły, tylko swoją grą, swoim takim zaangażowaniem jakby pokazać właściwie tylko i wyłącznie punktowo na boisku, że jesteśmy w stanie i możemy należeć do tego najlepszego grona zespołu.
2: A który mecz twoim zdaniem był tym meczem, który zapewnił wam ten awans?
0: Był to mecz z KKP Bydgoszcz, Bydgoszczy. To był nasz wyjazdowy mecz, o tyle cudowny, że gdzieś tam dwa lata temu na tym samym boisku zapewniłyśmy sobie również utrzymanie w tej pierwszej lidze, gdzie to był nasz początek tak naprawdę jako klubu i gdzieś tam, no nie był to łatwy początek, ale faktycznie to boisko w Bydgoszczy kojarzy nam się zdecydowanie dobrze i gdzieś tam można powiedzieć, że z tyłu głowy traktujemy go jako taki talizman.
2: Klaudia przed wejściem na antenę powiedziała, że historia trochę zatoczyła koło, jeżeli chodzi o mecz z Bydgoszczą, a ty powiedziałaś, Justyna, o trudnej drodze i o tą trudną drogę chciałam zapytać. No właśnie, presja, oczekiwania, udowadnianie swojej wartości, czy taka była droga Legia Ladies?
4: Zdecydowanie, w sensie

0: Nie jest to najłatwiejsza droga. Tutaj mam wrażenie, że nawet najlepsze drużyny, które są mistrzami Polski, z wieloma tytułami Pucharów Polski, też muszą udowadniać swoją wartość i to, że dziewczyny też mogą grać w piłkę. Więc niezależnie w jakim klubie się gra, ta dyscyplina taka jest. Widać tą zmianę, bardzo dużą zmianę, jeżeli chodzi o odbiór, czy to sponsorów, czy osób, które nam kibicują, kibiców. Wsparcie zewnętrzne też od osób, które do tej pory były przekonane tylko do tej męskiej części piłki nożnej. Jest to proces, który pewnie będzie trwał jeszcze długie lata, a my cieszymy się, że możemy być jego częścią i pokazywać, jak ta piłka nożna wygląda w tym kobiecym wydaniu.
1: Ta wasza droga była chyba też podwójnie trudna. Bardzo często spotykam się z takimi opiniami, że Legia Ladies weszła do pierwszej ligi tylnymi drzwiami. Czy tak było?
0: Zależy, co nazywamy tylnymi drzwiami. Nie jest tajemnicą, że my nie wyszliśmy faktycznie od najniższego szczebla i do tej pierwszej ligi trafiliśmy inaczej niż sportowo, zamiast tutaj jakby był wykup licencji Wodzisława Śląskiego. Jakby to nie jest tajemnicą, my o tym otwarcie też mówimy. Jednak, no tak jak już powiedziałam wcześniej nawet, my tą licencję, jakby grę w Orlen pierwszej lidze kobiet zaczęliśmy od rundy wiosennej. Więc my zaczynając rundę wiosenną mieliśmy okrągłe 0 punktów.
1: No właśnie, to jest coś, czego państwo możecie nie wiedzieć, że wy zaczęłyście wiosną, nie byłyście wcale jeszcze ze sobą ograne, nie wiedziałyście na co liczyć, jakie są przeciwniczki. Tak naprawdę kluby miały już pewne punkty na koncie, tak jak powiedziałaś, wy miałyście okrągłe 0.
0: Tak, bo tutaj faktycznie może dużo osób sobie nie zdawać z tego sprawy, że to, że my weszłyśmy w trakcie sezonu, nie oznacza, że przejęłyśmy po kimś punkty. Podejrzewam, że pierwsza drużyna wtedy miała w okolicach 20 punktów, my miałyśmy 0 i dosłownie kilka spotkań, żeby odbić się od tego przysłowiowego dna i odejść od strefy spadkowej. Tutaj każdy mecz dla nas się liczył, każdy punkt był na wagę złota, czy to remis, czy to oczywiście wygrana w najlepszym wypadku. Więc tak zbieraliśmy te punkty do meczów w Bydgoszczy, gdzie faktycznie wtedy utwierdziliśmy naszą wygraną i to, że utrzymujemy się w tej lidze i wtedy wiedzieliśmy, że teraz wszystko jest w naszych rękach i że wszystko jest możliwe. Bo do tej pory, do tego meczu w Bydgoszczy, to było nasze ogromne marzenie, zarówno nas, sztabu szkoleniowego, naszych zawodniczek, aby utrzymać się i grać o najwyższe cele. To też często były nasze marzenia, gdzie mówiliśmy, okej, teraz jesteśmy w pierwszej lidze, gramy następne dwa sezony w niej, następnie chcemy awansować. My też mamy bardzo wysokie cele i ambicje i chcemy być po prostu najlepszą drużyną w Polsce i też kluczową w Europie. Więc wtedy z perspektywy, kiedy my mówiliśmy bardzo głośno i otwarcie i odważnie też o tym, gdzie chcemy być, mając 0 na koncie wtedy w pierwszej lidze, ludzie bardzo często patrzyli na nas, okej, miejcie te swoje marzenia. I pamiętam akurat tutaj z opowieści, bo ja wtedy jeszcze nie byłam częścią tej drużyny, że ten mecz był absolutnie od samego początku, układał się tak, że w ogóle tam była jakaś ulewa z tego, co Justyna też może potwierdzić. Jest nawet takie piękne zdjęcie naszego trenera przygotowania motorycznego, gdzie on na kolanach wjeżdża z tą wodą na boisku po tym, jak zdobyliśmy kluczową bramkę. Więc mecz pełen emocji i też takiego utwierdzenia, że warto sięgać po swoje marzenia i konsekwentnie je realizować.
1: Jesteście ewidentnym dowodem na to, że marzenia po pierwsze trzeba mieć, a po drugie można je spełniać. Wystarczy odrobina chęci i ciężka praca. Ale chciałam jeszcze dopytać, no właśnie o ten awans do Ekstraligi, Justyna. Czy ten awans traktujesz jako sportową odpowiedź na wszystkie komentarze i wątpliwości sprzed 2 lat?
2: Myślę, że tak, absolutnie, absolutnie tak. Gdzieś tam faktycznie, jak chwilę temu Klaudia powiedziała, każdy mecz, który grałyśmy w tym sezonie, w którym walczyłyśmy o utrzymanie, był sprawą, że tak powiem, życia i śmierci, bo te punkty naprawdę się liczyły, a gdzieś tam te drużyny nam troszkę odjeżdżały, więc myślę, że tak, absolutnie pokazałyśmy to, że po pierwsze, nie ma rzeczy niemożliwych. Każdy wtedy zakładał, że przecież to jest nie do zrobienia, no żadna drużyna nigdy w życiu nie odrobiła tylu punktów, gdzieś tam przy faktycznie niewielkiej ilości meczy, więc z pewnością gdzieś tam pokazałyśmy osobom, które nie dowierzały, że można, że potrafimy, no i że gdzieś tam nasze miejsce jest po prostu na czele, tak, gdzieś tam w tej czołówce.
0: To ja tutaj też dodam, bo ten mecz Bydgoszczy, o którym przed chwilą wspominaliśmy, ta walka o utrzymanie była 2 lata temu, rok temu zakończyliśmy na 3. miejscu, też tam długo walczyliśmy o tym, żeby znaleźć się w tych dwóch pierwszych drużynach, które awansują. No a w tym roku już nie pozostawiliśmy żadnych wątpliwości i chyba to jest nasza odpowiedź na to wszystko, że faktycznie w ogóle my pobiłyśmy rekord, jeżeli chodzi w tym roku o bilans, gdzie najwięcej zdobyłyśmy bramek, bo my faktycznie bardzo dużą ilość spotkań wygrywałyśmy 6, 9, 8 i często z tyłu było albo 0, albo 1 i wydaje mi się, że to jest nasza odpowiedź. Więc jeżeli my chcemy na coś odpowiadać, to sportowo i na boisku.
1: Okej. Okay. Ja przypomnę, że moimi gościniami są Justyna Bartman, obrończyni środkowa i Klaudia Klaudia Lach, marketingowiec legionistek Legii Ladies. Chciałam dopytać jeszcze teraz o emocje, które wam towarzyszyły, kiedy okazało się, że macie tą ekstraklasę w zasięgu ręki. Jak wyglądały te pierwsze minuty, kiedy okazało się, że to macie, i kto najbardziej płakał?

0: wdrożenia.
1: Wydaje mi się, że najbardziej płaczącą osobą była nasza fizjoterapeutka, która była na meczu Dominika. Widać, że tak samo wiele to znaczyło dla niej, jak i dla nas. My wiemy, że poświęca się całą sobą tej drużynie. Emocje, no jakby nie do opisania. Myślę, że każda piłkarka chciałaby kiedyś jakby poczuć smak tej Ekstraligi i zobaczyć, jak to wszystko wygląda na tym najwyższym szczeblu rozgrywkowym, więc faktycznie no radość była zupełnie nie do opisania.
0: A czy pamiętasz ten moment, kiedy powiedziałyście sobie, kurczę, mamy to? Co się wtedy działo?
1: Tam nie było momentu jakby na rozmyślanie, to po prostu była euforia gdzieś tam w szatni, impreza, nie do opisania, aż brak mi słów na to, co tam się działo.
0: Skoro rozmawiamy o emocjach, powiedzmy jeszcze o poświęceniu, no bo rzeczywiście kibice widzą to, co dzieje się na płycie stadionu, ale bardzo często nie widzą tego, co dzieje się na zapleczu. Jakie poświęcenia stoją za tym sukcesem?
1: Z pewnością to, że gdzieś tam niektóre z nas po pierwsze jeszcze muszą łączyć pracę gdzieś tam poza piłką i trenowanie, a treningów w ciągu tygodnia mamy 4, plus gdzieś tam jeszcze siłownie, nie siłownie. No i oczywiście mecz w weekend, więc tego czasu, który musimy poświęcać na treningi, na bycie na boisku jest naprawdę ogrom. Zarówno też rodzinę musimy troszeczkę odstawić gdzieś tam na drugie miejsce, no bo liczy się to, co na boisku teraz. No jak dla każdej piłkarki, myślę, że no tak jak już wspomniałam, każda z nas chce zobaczyć, jak to jest na tym najwyższym szczeblu.
0: Przed wejściem na antenę mówiłyśmy również o tym, że ten awans jest oczywiście dla was ważny, ale z punktu kobiecej piłki nożnej również, ponieważ to pokazuje, że kobiety również grają na bardzo wysokim poziomie, osiągają awanse, osiągają niebywałe sukcesy. Macie nadzieję, że to rzeczywiście to, co zrobiłyście, zachęci młode piłkarki do tego, żeby trenowały?
2: Kobieca piłka nożna w Polsce jest na pewno na początkowym etapie rozwoju i patrząc też na zagraniczne, czy to na Bundesligę, czy to na ligę hiszpańską, francuską, widać, jak wiele jeszcze mamy do zrobienia pod kątem klubowym, ale też reprezentacyjnym. Jest to proces, który trwa i na pewno takie marki jak Legia, czy jak inne kluby ekstraklasowe, które mają swoje drużyny na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, jeżeli chodzi o kobiety, pomagają, ponieważ za nimi już stoi marka, za nimi stoją też baza kibiców, którzy też czasami potrzebują więcej lub mniej czasu, żeby przejść też na kibicowanie kobiecej, ale na pewno nasz awans też pokazuje, że można podejść trochę do piłki nożnej inaczej, bo my poza tym, że gramy w piłkę, to też staramy się działać bardzo mocno, jeżeli chodzi o współpracę z szkołami, gdzie wspieramy też jakieś akademie czy dziewczynki, też jesteśmy częścią projektu Legia w Twojej dzielnicy, gdzie odwiedzamy wraz z zawodnikami i zawodniczkami szkoły, żeby też pokazywać, że dziewczynki mogą grać w piłkę. I dla nas też to jest taka misja w naszym działaniu, poza już odstawiając ten aspekt sportowy, żeby pokazywać tym dziewczynkom, że one mogą być kimkolwiek chcą. Że to nie jest tak, że społeczeństwo narzuca im jakieś zawody, które muszą wykonywać, żeby być po prostu kobietą. Jeżeli chcesz być piłkarką, to bądź piłkarką. I chcemy dać też temu narzędzia. Fajnie, że coraz więcej powstaje akademii i drużyn dla dziewczynek, bo bardzo dużo część dziewczyn, czy to nawet z naszej drużyny, zaczynało grę grając z chłopakami, bo po prostu nie było drużyn, gdzie trenowały dziewczyny. Wiemy, że w wielu miejscach dalej to jest, ale coraz więcej pojawiają się osobne drużyny. I to jest super, że te dziewczynki po prostu widzą, że one nie muszą z tego rezygnować i mogą widzieć tę swoją przyszłość.
0: Zaraz przejdziemy do tego, co będzie działo się 24 maja przy Łazienkowskiej 3, ale mam jeszcze kilka takich luźnych pytań. Na przykład o to, w końcu jesteśmy w radiu, więc muszę o to zapytać. Kto jest DJ-em w szatni? Wiem, że to jest bardzo ważna funkcja.
1: Amelia Przybylska. Gdzieś tam mamy stworzoną oczywiście playlistę zarówno na mecz, jak i na moment, w którym jesteśmy w szatni, ale faktycznie osobą, która zarządza i gdzieś tam ten głośnik jest nieodłączną jej częścią, to Amelka zdecydowanie.
0: Co w tym głośniku gra?
1: Najróżniejsze rzeczy. Amelka jest fanką z Kolima, więc gdzieś tam jest to na pewno na piedestale u niej i na pewno na czubie tej playlisty. Sporo takich motywacyjnych oczywiście piosenek gdzieś tam. No na pewno musi być energicznie.
0: To teraz porozmawiajmy o świętowaniu. 24 maja widzimy się przy Łazienkowskiej 3. Właściwie chyba już od godziny 9 z tego, co czytałam, czy nie?
2: Tak. Jeżeli chodzi o niedzielę 24 maja, to jest bardzo rozbudowany dzień, bo świętowanie zaczynamy już o godzinie 9 rano, ponieważ cała ta niedziela jest świętem Łazienkowskiej i to jest coroczne święto, zawsze po zakończeniu sezonu męskiej drużyny jest świętowanie i różne sekcje Legii, bo jak wiemy, Legia jest klubem wielosekcyjnym, się wystawiają i mają różne atrakcje, więc samego rana zaczynamy treningiem oficjalnym Legia Soccer Schools, czyli dzieciaki wybiegają na murawę, mają treningi, mają jakieś różne mini turnieje, tak więc tam bardzo dużo się dzieje. Następnie scenę przejmuje Fundacja Legii wraz ze swoim zarówno koncertem, jak i taką akcją charytatywną, ponieważ tutaj też będzie osobna licytacja, więc wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Trybunę Wschodnią w takim w specjalnym namiocie. No i jakby takim deserem całego tego dnia, wisienką na torcie jest nasz mecz 19-16, więc też taka dla nas nietypowa data, ale bardzo zależało nam, żeby te legijne elementy znalazły się nawet w postaci tej godziny. Bardzo cieszymy się na ten mecz, tym bardziej, że będzie to nasz trzeci mecz na Łazienkowskiej i w zupełnie innym już wydaniu. Fajnie, bo za każdym razem jesteśmy tam na trochę innym etapie naszej drużyny, zarówno pod kątem sportowym, jak i w tabeli. Ten będzie wyjątkowy, tym bardziej cieszymy się, że my ten awans zapewniliśmy sobie na meczu wyjazdowym, a bardzo chcieliśmy się cieszyć z naszymi kibicami i razem z nimi świętować, bo to oni są z nami zawsze w naszych domowych meczach. Bardzo dużo z nich pojawia się też na meczach wyjazdowych i jeżdżą z nami po całej Polsce i chcemy świętować to w naszym domu, a nasz dom jest na Łazienkowskiej.
0: A moimi gośćmi były Klaudia Lach i Justyna Bartman z Legia Ladies. W kolejnej części programu zajrzymy na Saską Kępę, gdzie szary mur przeciął osiedle na pół.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
0: Szary mur rozciął jedno z osiedli Saskiej Kępy na pół i od tego tematu rzeczywiście, tak jak wspomniałam, zacznę tę część programu. Będzie również o targach książki, które przed nami. To jest ogromne literackie święto w Warszawie i o tym, co dokładnie będzie się działo, jakie są wydarzenia towarzyszące, o tym również powiem w tej części programu. Będzie również o mieszkalnictwie i patokawalerkach, no ale o tym już nieco później w dalszej części programu. Teraz przenosimy się na Saską Kępę, gdzie mieszkańcy zdenerwowali się, mówiąc najłagodniej, faktem pojawienia się ekranów akustycznych. To w związku z remontem trasy Łazienkowskiej. Szpaler ekranów akustycznych pojawił się na odcinku Alei Stanów Zjednoczonych między ulicami Bajańską i Międzynarodową. I najpierw oczom mieszkańców ukazały się szpalery wysokich czarnych słupów. W kolejnych dniach ruszyło mocowanie dźwiękochłonnych paneli. Niektóre z nich są półprzeźroczyste, a niektóre szare i wyglądają rzeczywiście jak szary mur, o którym wspomniałam wcześniej. Mieszkańcy mają nadzieję, że prezydent miasta wysłucha ich apelu i to się zmieni, bo to nie tylko chodzi o widok z okna, ale również o kwestie bezpieczeństwa. O tym mówi więcej radny dzielnicy Praga Południe, Robert Migas.
4: Mieszkańcy chcieli, żeby ten hałas był ograniczony i początkowo chcieli ekranów, ale chyba inaczej sobie wyobrażali je. Przede wszystkim obecnie to są duże, szare ekrany postawione w trzech rzędach. Tworzą one niebezpieczne zaułki. Zrobiło się tam ciemno wieczorami i w tych niższych mieszkaniach odrodziły mieszkańców od światła, więc ludzie myśleli, że one będą przezroczyste i że będzie ich trochę mniej. Problemem też z tymi ekranami jest to, że one są tak umiejscowione, że jadąc na rowerze nie widzimy w pewnym momencie samochodów i vice versa, więc będzie dochodzić do kolizji, zwłaszcza na skrzyżowaniu Saskiej i Alei Stanów Zjednoczonych. To, co my też uważamy, no to żeby trochę zmienić ten bardzo tranzytowy charakter, jaki teraz jeszcze mamy z tymi ekranami trasy Łazienkowskiej, czyli obniżyć prędkość z 80 do 50 i to pozwoliłoby na trochę zmniejszenie tych ekranów, zastąpienie ich na bardziej estetyczne, drewniane lub przezroczyste, albo ewentualnie obsadzenie pnączami. No to też jest możliwość, tylko to i tak wymagałoby niższych ekranów, bo teraz są po prostu za wysokie i jest to taki mur, który posiedzieli tą Saską Kępę na północną i południową. Jest to takie przygnębiające, jak się tam chodzi.
0: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta mówi o tym, że no poniekąd było to wskazanie marszałka województwa. Istnieją może jakieś alternatywne sposoby, żeby na przykład nie było tych ekranów, albo były, ale wyglądały zupełnie inaczej.
4: Znaczy ja myślę, że rzeczywiście ekrany jakieś będą musiały pozostać, natomiast my walczymy o to, żeby one były po pierwsze lepiej umiejscowione i nie było tych kolizji dróg rowerowych z samochodami, jak i żeby były właśnie przezroczyste, no bo te przezroczyste i nie będą odcinały mieszkańców od światła dziennego i nie będą powodować tych niebezpiecznych zaułków, że właśnie tam się będą zbierały śmieci, będzie potem tam śmierdziało różnymi zapachami i takie sytuacje często teraz są przy takich ekranach. Też ludzie po prostu nie będą się czuli bezpiecznie, gdy to właśnie będzie ciemno i z jakiegoś zaułka ktoś będzie wychodził, więc przede wszystkim, żeby były przezroczyste.
0: Mieszkańcy apelują, myśli pan, że ten głos zostanie wysłuchany?
4: Myślę, że tak. No myślę, że ta presja mieszkańców jest bardzo duża, więc myślę, że Stołeczny Zarząd myśli też, co da się z tym zrobić.
0: I o tym, czy głos mieszkańców został wysłuchany, będę informować na antenie radia i sama czekam na odpowiedź urzędników w tej sprawie.
3: Zmieniamy temat.
0: i zaglądamy na targi książki, ale zanim do tego, co będzie działo się na targach książki i ilu mamy wystawców, to warto powiedzieć, to jest informacja sprzed kilku dni, że Małgorzata Szejnert została uhonorowana przez Warszawę, została warszawską twórczynią tego roku. To reporterka, dziennikarka i pisarka, która przez całe życie uczyła czytelniczki i czytelników uważności wobec ludzi, miejsc i historii. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest w ramach Nagrody Literackiej Warszawy. Przed nami 19. edycja tego wydarzenia, a Małgorzata Szejnert nagrodę odbierze w czerwcu. Tutaj warto wspomnieć, że autorka jest związana z Warszawą przez całe swoje zawodowe życie. Pracowała w redakcjach Horyzontów, Kuriera Polskiego, Tygodnika Demokratycznego. Publikowała także w Polityce, gdzie ukazał się głośny reportaż Mitra pod kapeluszem. W latach 70. kierowała działem reportażu Tygodnika Literatura, a po wprowadzeniu stanu wojennego współpracowała z drugim obiegiem, a następnie wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracowała w nowojorskim Nowym Dzienniku. Po powrocie do Polski była współzałożycielką Gazety Wyborczej i przez 15 lat prowadziła dział reportażu, kształcąc kolejne pokolenia autorek i autorów. A teraz przenosimy się na PGE Narodowy, bo od 28 do 31 maja Warszawa będzie stolicą literatury, a to za sprawą właśnie Międzynarodowych Targów Książki, które w tym roku zajmują rekordową powierzchnię, a udział potwierdzili uczestnicy reprezentujący 33 kraje. Targom towarzyszy wyjątkowy program dla miłośników literatury, w tym festiwale i wydarzenia branżowe, między innymi Festiwal Komiksowa Warszawa, Festiwal Kryminalna Warszawa, Dzień Reportażu z nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego, Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej, Ojce i Dziadki. A jeżeli chodzi o samą Warszawę, to miasto stołeczne Warszawa razem z Domem Spotkań z Historią również wystawiają się podczas tych targów. Znajdziecie ich na stoisku 18C. W specjalnie zaprojektowanej przestrzeni znaleźć będzie można starannie wybrane książki poświęcone historii miasta, architekturze, literaturze, reportażowi, komiksowi i kulturze stolicy, a także publikacje nominowane do Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy i Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. I to wszystko, przypomnę, od 28 do 31 maja na PGE Narodowym.
3: Aktywnie w Warszawie.
0: I aktywni warszawiacy, bo o tym teraz chciałam powiedzieć. Aktywnych warszawiaków nie brakuje. Na ulicach osób, które uprawiają sport, które się ruszają, jest coraz więcej, zwłaszcza teraz, kiedy temperatura jest nieco wyższa, kiedy słoneczna aura nam dopisuje. Rzeczywiście i biegaczy, i kolarzy, i rolkarzy, i osób, które maszerują, które spacerują, jest coraz więcej i bardzo dobrze, ale chciałam teraz na moment skupić się na biegaczach, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale mamy taki trend. To nie jest tylko trend warszawski, bo to jest trend, który opanował i Polskę, i świat. A mowa o running clubach, o powstawaniu takich specjalnych społeczności, które zrzeszają biegaczy. Tutaj nie chodzi tylko o wspólne bieganie, chociaż również, bo w grupie chyba nieco raźniej się biega i na pewno jest dużo łatwiej o motywację. Ale na przykład w takich running clubach możecie skorzystać z pomocy profesjonalnej. I tutaj mowa o na przykład bardziej doświadczonych biegaczach, którzy doradzą wam, jakie obuwie do biegania jest najlepsze. Powiedzą, jaki rozmiar tego obuwia należy kupić. Powiedzą również o tym, jak biegać, jak się rozgrzewać, bo rozgrzewka przed bieganiem jest niesamowicie istotna, ale na przykład możecie również skorzystać bezpłatnie z pomocy trenerów, którzy podpowiedzą wam, jak usprawnić swoją technikę, aby na przykład biegało się szybciej, aby pokonywać swoje słabości i osiągać coraz lepsze czasy. To nie tylko jest taka osobista motywacja, ale na przykład też motywacja w momencie, kiedy startujemy w zawodach, startujemy w wyścigach, no i wtedy ten czas i spadek tego czasu jest niezwykle satysfakcjonujący i motywujący do tego, żeby biegać więcej i biegać lepiej. No właśnie, running cluby to są, tak jak wspomniałam, społeczności, gdzie otrzymacie pomoc, ale również możliwe są z pewnością przyjaźnie. To są też takie społeczności, gdzie po bieganiu możecie umówić się na obiad. I nieco więcej o running clubach, o tych społecznościach opowiada biegaczka, rekordzistka Polski na 10 km, reprezentantka Polski Elżbieta Glinka. Jedynka.
5: Jest dostęp do trenerów, jest dostęp przede wszystkim do super społeczności. Ja też bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby właśnie znaleźć taką grupę, żeby spróbować przejść się na zorganizowany trening, bo naprawdę można nawiązać super relacje. Ja do dzisiaj mam świetne relacje z Adidas Runners Warsaw, z ludźmi stamtąd. Mieliśmy dużo fajnych historii, dużo fajnych eventów. Zawierał się tam przyjaźnie na całe życie, fajne znajomości. Bardzo polecam. Jeśli ktoś się zastanawia, to niech się nie zastanawia, tylko po prostu dołączy i zobaczy na własnej skórze, jak to wygląda. W ogóle Adidas Runners Warsaw też ma na przykład tri dedykowany dla samych kobiet. Są teraz takie speed składy dla kobiet. Byłam na jednym z pierwszych, wspomagałam w prowadzeniu i no, atmosfera jest niesamowita. Więc no jest tych treningów bardzo dużo do wyborów, są od luźnych wybiegań, takich bardziej biegów właśnie społecznościowych, luźnych, po treningi tempowe, po właśnie speed squad dla kobiet, czy speed squady w sobotę, gdzie jeśli macie ochotę, to wpadajcie, bo też często na nich jestem, możemy sobie zbić piątkę i się motywować do tego, żeby się mocniej zmęczyć.
0: Czyli nie ma się czym przejmować i stresować, jeżeli byśmy na przykład odstawali jeszcze stamtąd,
5: absolutnie,
0: prawda?
5: Jest bardzo dużo grup, w ogóle nie zastanawiajcie się, że nie wiem, biegacie wolno, nie myślcie o tym. Jest, poziomy są zróżnicowane. Każdy tak naprawdę dostanie właśnie jakoś tipa od trenera, znajdzie osobę, która biega w podobnym tempie i zrobi trening w grupie. Naprawdę tempo nie jest problemem.
0: A Warszawa jest dobrym miejscem do biegania?
5: No ja uwielbiam biegać po Warszawie. No zresztą też wybrałam bieg półmaraton w Warszawie. Mogłam oczywiście jechać za granicę na biegi, które mają na przykład troszeczkę szybszą trasę, ale no ja chciałam biegać w Warszawie, jeśli chodzi o sam półmaraton. Natomiast jeśli mamy takie biegi, treningi codzienne, to ja
0: Skaryszak.
5: Ja myślę, że kurczę, czy Skaryszak, czy Las Kawacki, czy Pole Mokotowskie, czy ścieżka nad Wisłą. Mamy tyle bieżni. Teraz właśnie byłam bieżni lekkoatletycznych. Teraz byłam w tym Rzymie i kurczę, jak ja miałam problem, żeby zrobić trening na bieżni lekkoatletycznej. I tak sobie pomyślałam, że my w Polsce naprawdę mamy z tym luksus. I okej, czasami nie można biegać po pierwszym torze, bo jest wyłączony z ruchu, ale możesz wejść na tą bieżnię i zrobić tak naprawdę każdy trening, nawet po tym drugim. Więc mamy super infrastrukturę, super tereny do biegania w Warszawie, no nic, tylko biegać.
0: To była biegaczka, reprezentantka Polski Elżbieta Glinka, a teraz biegiem do...
3: Kryminalna Warszawa.
0: I powiem wam o tym, jak wolność potrafi rozczarować. Strażnicy miejscy pomogli młodemu mężczyźnie w powrocie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Uciekinier sam zwrócił się o pomoc do strażników. Do sytuacji doszło nieopodal Pałacu Kultury i Nauki. Tam pewien młodzieniec o pierwszej w nocy 20 maja podszedł do strażników miejskich i oświadczył, że ma na imię Daniel i jest uciekinierem z młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Jak stwierdził, smak wolności nieco go rozczarował i chętnie wróciłby do ośrodka. Wyjaśnił, że z ośrodka uciekł z kolegą dwa dni wcześniej. Kolega został złapany, a on sam, podróżując na gapę pociągiem, odwiedził Kraków, Wrocław, Częstochowę, aż wreszcie dotarł do Warszawy. Po jednym dniu pobytu w stolicy skończyły mu się pieniądze na jedzenie oraz pomysły. Dlatego poprosił o pomoc w zorganizowaniu transportu powrotnego. Po ustaleniu personaliów uciekiniera strażnicy potwierdzili podaną przez niego wersję wydarzeń i rzeczywiście skruszony został przekazany policji. A teraz sytuacja o nieco mniej żartobliwym kontekście. Kontekst dosyć poważny, bo nietrzeźwa pacjentka zaatakowała pielęgniarkę. Pamiętacie i protesty lekarzy i pielęgniarek, protesty medyków na ulicach Warszawy i to, do czego jeszcze niedawno dochodziło na terenie całego kraju, ataki na lekarzy, ataki na pielęgniarkę i jak się okazuje, te sytuacje dalej mają miejsce. Strażnicy miejscy przyjechali do szpitala po nietrzeźwą kobietę. Pijana pacjentka na odchodnym uderzyła w twarz pielęgniarkę. Sytuacja miała miejsce 19 maja, czyli stosunkowo niedawno. Na numer 986 zadzwonił personel SOR-u szpitala przy ulicy Cegłowskiej. Chodziło o pomoc w transporcie do stołecznego ośrodka dla osób nietrzeźwych pacjentce, której głównym problemem było nadużycie alkoholu. Przed przejęciem przez funkcjonariuszy 26-latka poprosiła o możliwość skorzystania z toalety. W kabinie niespodziewanie nabrała animuszu i wychodząc, zaatakowała pielęgniarkę, uderzając ją pięścią w twarz. Strażnicy natychmiast obezwładnili agresorkę, która w tej sytuacji, zamiast do stołecznego ośrodka dla osób nietrzeźwych, pojechała w kajdankach na policję i została zatrzymana. Tutaj warto przypomnieć, że pracownikom ochrony zdrowia podczas wykonywania zadań służbowych przysługuje ochrona przewidziana dla funkcjonariusza publicznego. Dlatego też atak na pielęgniarkę może zostać potraktowany jako poważne przestępstwo. To już tyle, jeżeli chodzi o tę część programu, ale to jeszcze nie koniec. Zostańcie ze mną, bo przed nami kolejna część programu, w której powiem, a właściwie wrócę do tematu, patokawalerek. Pamiętacie, jak kilka tygodni temu mówiłam o sytuacji z ulicy Chmielnej w Warszawie? No właśnie, o temacie jest dosyć głośno, temat eskaluje, głos mieszkańców jest coraz bardziej wyraźny. Do tematu odnoszą się politycy, parlamentarzyści i samorządowcy, ale pytanie, czy tylko na mówieniu się skończy, czy wejdą regulacje prawne, które dadzą więcej praw i możliwości spółdzielniom, wspólnotom, aby mogły decydować o miejscu, w którym żyją. O tym nieco więcej powiem w kolejnej części programu. Do tematu odnieśli się m.in. politycy partii Razem. Tymczasem przynajmniej na razie dziękuję za uwagę.
6: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
0: Tak jak wspomniałam, w tej części programu zajmiemy się tematem najmu krótkoterminowego. Ten temat towarzyszy mi od kilku dobrych miesięcy, bo na ten temat rozmawiałam z politykami, samorządowcami, rozmawiałam również z mieszkańcami kilka tygodni temu, mieszkańcami ulicy Chmielnej, którzy opowiadali mi o tym, jak to jest być sąsiadem lokatora, który korzysta z takiego najmu. I tu wcale nie chodzi o hałasy, choć te bywają uciążliwe, dochodzi do nieco bardziej drastycznych sytuacji, o których mogliście posłuchać kilka tygodni temu, ale również do zniszczeń. Prawo w Polsce mamy tak skonstruowane, że wiele spółdzielni, wspólnot ma związane ręce, ma ograniczone prawo do decydowania o miejscu, w którym żyje i nie ma absolutnie wpływu na to, kto jest jego sąsiadem albo nie. Ale wracając do tematu, bo tutaj głos zabierają ostatnio, w ostatnich dniach politycy, samorządowcy, którzy mówią o tym, że chcą uregulować najem krótkoterminowy w Polsce. Co się wydarzyło? Unijne rozporządzenie nakłada na Polskę obowiązek rejestracji lokali wynajmowanych na doby i to powinno już się stać kilka dni temu, jednak Krajowe Ministerstwo Sportu i Turystyki opóźnia wdrożenie przepisów. W Warszawie większość ofert pozostaje poza kontrolą, co przynosi, tak jak za moment usłyszycie, milionowe straty. I choć radni Razem kilka miesięcy temu wezwali miasto do działania, proponowana przez nich uchwała nie została procedowana. Przypomnę tylko, że pod wnioskiem radnych partii Razem podpisało się około 1200 mieszkańców Warszawy. W związku z tym, że ta uchwała nie znalazła się na obradach Rady Warszawy, partia Razem złożyła do sądu dwie skargi na tę sytuację, mówi posłanka Marcelina Zawisza.
7: Już w 2022 roku przygotowaliśmy projekt ustawy, który regulowałby najem krótkoterminowy w Polsce. Niestety wówczas poza partią Razem nie było odwagi, żeby ten projekt został złożony, żeby te prace się rozpoczęły. W tym czasie Komisja Europejska pracowała nad rozporządzeniem, które zostało wdrożone w życie, jeśli chodzi o poziom europejski, no ale niestety nie mamy przepisów krajowych. Ministerstwo Sportu i Turystyki zajmuje się głównie rekreacją i projektu nie przygotowało. Twierdzi, że te prace trwają, ale to, że trwają, słyszymy już od 2 lat. Dokładnie tyle miało ministerstwo na przygotowanie przepisów. Niestety ich nie przygotowało. Nie mamy prac rozpoczętych w Sejmie nad rządowym projektem, a projekt partii Razem został przekazany ponad rok temu na ręce marszałka Hołowni wówczas, chwilę po tym, jak założyliśmy koło partii Razem w Sejmie, tak żeby te prace mogły przyspieszyć. Naszym celem jest to, żeby uregulować to w imię dobra mieszkańców i miast, ponieważ wiemy jedno, najem krótkoterminowy niszczy tkankę miejską, powoduje, że ludzie wyprowadzają się z miejsc, gdzie ten najem krótkoterminowy jest, nie da się tam po prostu mieszkać. I kiedy mówimy o tym, że nie da się mieszkać, mamy na myśli na przykład kwestię młodych rodzin, które mają dzieci i kiedy po prostu za drzwiami toczy się nieustanna impreza. Nieważne, czy to jakiś wieczór kawalerski, czy panieński, czy po prostu turyści przyjechali na wakacje, żeby się wyszaleć. Ich miejsce jest w hotelu, a nie za ścianą normalnie funkcjonującej rodziny. Mamy sytuację, w której na przykład ludzie ciężko pracujący nie są w stanie normalnie chodzić do pracy, bo nie mogą się wyspać. Nasi pracownicy nie mogą się wysypiać, ponieważ za ich ścianami toczy się nieustanna impreza. Już nie wspominając o tym, że w sytuacji, w której rządzący bagatelizują problem i mówią, to proszę wezwać policję. My naprawdę mamy wakaty w policji. Policja ma ważniejsze rzeczy do roboty niż bieganie od mieszkania do mieszkania i uspokajanie ludzi i tłumaczenie im, że w Polsce obowiązuje cisza nocna i że ludzie chcą się wyspać, ponieważ następnego dnia idą do pracy. My potrzebujemy regulacji, która z jednej strony zorganizuje spis wszystkich tych mieszkań, które są przeznaczane na najem krótkoterminowy. Ale my potrzebujemy też regulacji, które dadzą możliwość normalnego funkcjonowania, czy to seniorom, czy rodzinom z dziećmi, czy po prostu pracownikom, którzy chcą móc normalnie funkcjonować. To jest kwestia, która jest traktowana poważnie. Nasza ustawa reguluje te kwestie bardzo, bardzo dokładnie, zarówno jeśli chodzi o możliwości zysku, jeśli chodzi o czas, który można przeznaczać na najem krótkoterminowy, liczbę mieszkań. Nasza ustawa po prostu była kompleksowa i można było z niej czerpać. I oczywiście, jeśli ktoś nie chciał wdrażać jej w całości, można było skorzystać z poszczególnych elementów. Już dzisiaj mogliśmy mieć ten element uregulowany i zapewnić po prostu bezpieczeństwo mieszkańcom. Ale to nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa mieszkańców, to jest też kwestia tego, że cierpią na tym samorządy. I samorządy, kiedy się ich o to zapyta, to oczywiście są chętni do tego, żeby popierać regulacje. Ale kiedy już trzeba zadziałać, no to usłyszymy, jak wygląda to działanie w praktyce.
8: W Śródmieściu teraz jesteśmy niedaleko ulicy Chmielnej.
0: Mówi radna dzielnicy Śródmieście Zofia Piotrowska.
8: Nocne hałasy, śmieci, czasem nawet powyrywane klamki, to są problemy, na które skarżą się na przykład mieszkańcy budynku przy ulicy Chmielnej, skarżyli się prasie, państwu, skarżyli się policji. Śródmieście to też według analiz samego Ratusza Warszawskiego najlepsza dzielnica do życia w Warszawie, bo tu są szkoły, tu są parki, tu jest transport publiczny. Ale Śródmieście w ostatniej dekadzie straciło ponad 20 tysięcy mieszkańców. Część z nich może wyprowadziła się, bo ciężko im tu mieszkać. Części mieszkańców po prostu nie stać na najem czy kupno mieszkania w Śródmieściu, a część, która tu została, musi znosić te wszystkie problemy związane z najmem krótkoterminowym. Problemy z najmem krótkoterminowym nie spoczywają tylko na barkach mieszkańców i sąsiadów. Konsekwencje dzikiego i nieuregulowanego najmu ponosimy wszyscy, ponosimy jako miasto. Bo dziki i nieuregulowany najem krótkoterminowy to ogromny problem finansowy. W Warszawie mamy 14 tysięcy lokali na portalach typu Airbnb, typu Booking. A tylko 2800 mieszkań, lokali jest zgłoszonych do obowiązkowej ewidencji. To oznacza, że tylko 20% mieszkań jest zgłoszonych do obowiązkowej ewidencji, a 80% mieszkań nie. Co za tym idzie, to że prawdopodobnie w dużej części właściciele tych lokali odprowadzają nieodpowiednie podatki. 30-krotnie niższy podatek od nieruchomości, który obowiązuje dla mieszkań normalnie wynajmowanych, dla mieszkań, które są użytkowane jako mieszkania, a nie takie usługi parahotelarskie. Możemy szacować, nie mamy dostępu do wszystkich danych, ale szacując naprawdę dość bezpiecznie, to może oznaczać stratę 16 milionów złotych rocznie do budżetu Warszawy. 16 milionów złotych. Dopiero co w zeszłym roku mieliśmy wybudowaną szkołę na Służewiu, która, okej, jest to mała szkoła, ale kosztowała 38 milionów złotych. Czy my możemy sobie pozwolić w Warszawie na to, żeby rocznie tracić do budżetu miasta pół szkoły? Bo to jest koszt, który my jako Warszawa ponosimy. Teraz oczywiście potrzebujemy regulacji i to jest skandal, że ten rząd, który mówił o tym, kiedy PiS rządził, że trzeba dopełniać wszystkich regulacji, które postuluje Unia Europejska, kiedy przyszło co do czego, sam się z tego wykręca i nie jest w stanie naprawdę prostej ustawy uchwalić. to jednocześnie wiemy o tym, że gminy mogą działać bez centralnej regulacji. Wiele gmin tak działa, wiele gmin zatrudnia urzędników, którzy weryfikują oferty znajdujące się na portalach, którzy weryfikują ewidencję podatkową, którzy robią publiczne ewidencje, weryfikują te informacje z mieszkańcami i są w stanie naliczać odpowiednie podatki, a karać osoby, które nieuczciwie nie zgłaszają swoich lokali do odpowiedniego opodatkowania. Warszawa tego nie robi. Warszawa nie robi kompletnie nic. I w związku z tym my jako Partia Razem, jako Okręg Warszawski, ale również ponad 1000 mieszkanek i mieszkańców sprzeciwiliśmy się tej bezczynności ratusza, jeśli chodzi o odpowiednie opodatkowanie nieruchomości.
9: Powiedzieć, że mieszkania w Warszawie są drogie i niedostępne, to jest truizm. To wynika z tego, że władze Warszawy zaniedbały kompletnie politykę mieszkaniową, inwestycje w nowe mieszkania komunalne, w TBS-y.
0: Mówi Konrad Wiśliczy-Węgorowski, warszawski aktywista, który działa na rzecz praw lokatorów oraz równych szans w stolicy.
9: Ale zaniedbały też drugą stronę tego medalu. W Warszawie mamy masę pustostanów. Niektóre badania sugerują, że nawet 100 tysięcy mieszkań w Warszawie to mogą być mieszkania puste, mieszkania niewykorzystywane na potrzeby mieszkaniowe. Tak ogromna wyrwa w zasobie mieszkaniowym powoduje skrajną niedostępność i skrajnie wysokie ceny dla mieszkańców, którzy chcą tu żyć, pracować, prowadzić swoje życie, uczyć się. Partia Razem uważa, że miasto jest w stanie zastosować rozwiązania, które doprowadzą do poprawy tej sytuacji. Pokazały nam to już samorządy w Katowicach, w Gdańsku, w Krakowie, które były w stanie wprowadzać różne kreatywne rozwiązania dotyczące opodatkowywania pustostanów, dotyczące walki z najmem krótkoterminowym, dotyczące pustostanów deweloperskich. Realizując, Szanowni Państwo, uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, która stwierdza, że mieszkania, które służą do działalności zarobkowej, powinny być opodatkowane 30 razy wyżej niż mieszkanie, które służy do mieszkania, samorządy są w stanie doprowadzić do walki z tą patologią, nawet bez rozwiązań ogólnokrajowych. Warszawa jest tutaj bezczynna, dlatego przygotowaliśmy projekt uchwały do Rady Miasta, która wzywa prezydenta Trzaskowskiego i pokazuje mu, jakimi narzędziami tak naprawdę dysponuje, żeby wprowadzić tą progresywną politykę mieszkaniową. Zebraliśmy w 2 tygodnie ponad 1200 podpisów mieszkańców, kilka razy więcej niż jest to wymagane do tego, żeby projekt uchwały przedłożyć Radzie Miasta i czekaliśmy uczciwie na swoją kolej, na to, kiedy Rada Miasta podejdzie do głosowania nad naszą uchwałą podatku od martwych mieszkań. Niestety nie doczekaliśmy się, ponieważ Rada Miasta w naszym zdaniem w sposób niezgodny z prawem po prostu postanowiła w ogóle nie głosować nad naszą uchwałą. Dlatego dzisiaj Partia Razem mówi, idziemy do sądu przeciwko Warszawie. Idziemy do sądu i składamy skargę na bezczynność Rady Miasta w zakresie uchwały podatku od martwych mieszkań.
10: Składamy dokładnie 2 skargi. Składamy skargi związane z tym, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy jest bezczynna, mimo że złożyliśmy obywatelski projekt inicjatywy uchwałodawczej i składamy też skargę na przepis, który jej na to pozwala. Krótko mówiąc, nie może być tak, że 1200 mieszkańców podpisuje się pod projektem uchwały, a Rada Miasta na podstawie decyzji przewodniczącej nic z tym nie robi. Pozwala na to regulacja lokalna, która jest sprzeczna z ustawą o samorządzie gminnym. Ustawa o samorządzie gminnym wymaga, aby jeżeli do Rady trafia inicjatywa uchwałodawcza, w ciągu 3 miesięcy zająć się taką inicjatywą. A Rada Miasta tego nie zrobiła, powołując się na jakieś lokalne przepisy.
0: Jak sąd odniesie się do tych skarg, będziemy to monitorować. Podobnie jak sytuację w Radzie Warszawy. Jak radni Warszawy odniosą się do najmu krótkoterminowego, do tego, co dzieje się w ich mieście, o to będziemy pytać. A skoro mowa o tym, co dzieje się w Warszawie, to warto powiedzieć o tym, że Warszawa wprowadza nowe zasady dla e-hulajnóg na wynajem. To dzięki porozumieniu Zarządu Dróg Miejskich z operatorami hulajnóg, w ramach których zostały wytyczone kolejne obszary z mniejszym lub całkowicie zabronionym ruchem tych pojazdów. A już 3 czerwca zostanie wprowadzony na terenie całego kraju obowiązek korzystania z kasku dla osób do 16 roku życia. Do tego tematu będę jeszcze wracać na antenie, ale w telegraficznym skrócie powiem Wam o tym, czego dokładnie dotyczy to porozumienie. Porozumienie, które, tak jak wspomniałam, zawarł Zarząd Dróg Miejskich i to jest na przykład zwiększenie liczby miejsc z ograniczeniem prędkości do 12 km na godzinę na ulicy Złotej, Zgoda, Bracka, na Placu Centralnym czy moście pieszo-rowerowym, a także zwiększenie liczby miejsc z całkowitym zakazem poruszania się na e-hulajnogach i parkowania. Nowe lokalizacje to Park Sowińskiego i Lasek na Kole. W tych miejscach hulajnogi nie będą działać. W zapisie pojawiły się również kary umowne za nieprzestrzeganie zapisów, w tym rozmieszczanie pojazdów poza wyznaczonymi miejscami. Ale tak jak wspomniałam, do tematu szczegółowo będę wracać w kolejnych programach. Tymczasem zachęcam gorąco do tego, żeby skorzystać z pogody, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu, czy to na hulajnodze, czy może, tak jak wspominaliśmy wcześniej, biegiem, a może warto udać się do Pałacu Króla Jana III Sobieskiego, który jest od soboty 23 maja otwarty dla zwiedzających.
6: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: 3,17, 41...
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15...
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Została ostatnia reklama.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest, 100 krotka.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: 88,4 i 99,5 FM.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem?
3: Za panią, bynajmniej za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
3: Przez panią, bynajmniej przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
3: Przystanią, bynajmniej

Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa

Panie, proszę Panią w życiu, wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholera, nie mnie ranią.

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią,

0: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.
1: W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc. Przegapiłem, zaspałem, zapomniałem na śmierć.

Monsieur dame, monsieur dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
3: Sprawdź to sam, check it out.
2: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda. Została ostatnia reklama.
11: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
12: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
13: Reklama.
14: Do Polski dotarły nasze pierwsze samoloty F-35. Są zeznania kolejnego świadka w sprawie śmiertelnego wypadku na A1. Dzisiaj zakończenie sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Kto w pucharach, a kto spadnie?
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji F-35 dotarły do Polski. To nasze pierwsze trzy sztuki zamówione 5 lat temu, powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Dlatego na lotnisku w Łasku pod Łodzią było uroczyście.
16: Panie premierze, zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych trzech F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
17: Dzięki, panie generale. Gratulacje. Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35, polskie husarze.
14: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie mamy 3 maszyny. Jeszcze w tym roku doleci kolejnych 11, a w ciągu 3 lat komplet 32 samoloty. Świadek w sprawie śmiertelnego wypadku na A1 sprzed 3 lat zeznał: jechałem z oskarżonym ponad 300 km na godzinę. Kiedy jeździliśmy w delegację, jeśli się dało, jeździliśmy około 200 km. Przypomnijmy, w Piotrkowie Trybunalskim toczy się proces przeciwko Sebastianowi M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Holandia potwierdziła nowy przypadek zakażenia hantawirusem. Wykryto go u członka załogi ewakuowanego statku MV Hondius. Na wycieczkowcu z powodu wirusa zmarły 3 osoby. Jak dotąd zdiagnozowano 12 chorych. Mistrza Polski już znamy, Lech obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. Michał Waszkiewicz.
18: Lech obronił tytuł, ale za nim jest ścisk. Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
19: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
18: Ciekawie też będzie na dole tabeli. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie Jasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
20: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
18: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
14: Finałowa kolejka Ekstraklasy o 17:30.
21: Radio Pogoda.
15: Pogoda.
14: 23 stopnie nad morzem i na wschodzie Polski, w centrum i w górach dziś 24, a na zachodzie do 27. Wszędzie sporo słońca, zachmurzenie delikatne i nigdzie nie powinno padać. Za to jutro może już trochę popadać, a w przyszłym tygodniu ochłodzenie.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klęska.

nie wiem jak. Taki fakt, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślniej. I teraz nawet miewam lęku stał.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: 3, 17, 41...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15...
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: Ach, to niska cena.
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5

0: 5 lat. Uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Reklama.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To Twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. Flowarchi.pl.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
13: Miesiąc zamknięty na plusie?
14: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
13: A jak to działa?
14: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
13: To rzeczywiście jasny wybór.
14: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
15: Została ostatnia reklama.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Została ostatnia reklama.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Reklama.
15: Słuchaj, gorące lato przed nami. Już teraz z braku opadów zaczyna się susza. Wieczorem gala, rozdanie nagród na festiwalu filmowym w Cannes. Nowoczesny katamaran zasilił flotę polskich meteorologów.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tegoroczne lato ma być wyjątkowo ciepłe i suche. Takie są długoterminowe prognozy synoptyków. Spodziewamy się suszy, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
17: Sami zauważamy, że to już zaczęło się niestety od wiosny, bo mimo to, że mieliśmy dosyć srogą zimę i dosyć dużo opadów, od marca nie mieliśmy żadnych opadów, dopiero teraz są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju, która jest nadal bardzo niepokojąca.
15: Żeby złagodzić skutki suszy, fundusz przekazuje pieniądze samorządom na budowanie zbiorników retencyjnych. Jeszcze przed wakacjami ma ruszyć też program dofinansowania do zbierania deszczówki w domach jednorodzinnych. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Trwał 2 tygodnie. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Po pierwszym pokazie publiczność nagrodziła polskiego reżysera i ekipę filmową kilkuminutową owacją na stojąco. Ponad 80 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w Chinach. Trwa operacja ratunkowa. Do eksplozji doszło, gdy pod ziemią przebywało około 250 osób. Niektórzy wydostali się spod ziemi samodzielnie. Po 3-tygodniowej przerwie technicznej wznawia kursy kolej linowa na Kasprowy Wierch. Podczas przestoju przeprowadzono przeglądy, a także ćwiczenia ewakuacyjne. Brali w nich udział ratownicy Topru i strażacy. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nazywa się Cumulus. Wczoraj w Gdyni odbył się chrzest. Przeprowadzanie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i bezpieczniejsze, mówi szef IMGW Robert Czerniawski.
14: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak inne urządzenia, z tym, że służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, bojami, które znajdują się na Bałtyku.
15: Wcześniej korzystaliśmy z pontonowej motorówki, mówi kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski.
18: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
15: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmur, która jest zwiastunem dobrej pogody.
19: Radio Pogoda.
16: Pogoda.
15: Piękna sobota, dziś od 21 stopni. Piękna sobota, dziś 23 stopni na wschodzie i na północy Polski, 24 w centrum, na zachodzie nawet 27. Nigdzie nie powinno padać, mnóstwo słońca. Jutro deszcz możliwy, przelotny. Na południu Polski także burze.

okrywałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

0: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Została ostatnia reklama.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Reklama.

0: Słuchaczy Radia Pogoda, pozdrawiam sam osobiście Krzysztof Materna. Bardzo Państwa pozdrawiam.
1: Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego chleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99. 99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To Twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. Flowarchi.com.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa BEMO, Aleja Krakowska 8, Janki koło Warszawy. www.omoda.grupabemo.pl.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
2: Ciao Warszawo! Sprzedaż gotowych mieszkań w Modern Mokotów przyspiesza. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań. Wykorzystaj pakiet korzyści do 100 tysięcy złotych. A do wybranych mieszkań odbierz wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Zobacz gotowe mieszkania na własne oczy. Festiwal gotowych mieszkań. 21, 22 i 23 maja. Czekamy na Ciebie od 8 do 20. Salon sprzedaży Modern Mokotów Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
4: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
0: Została ostatnia reklama.
5: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce? W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami Clip-On i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.
6: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Witam serdecznie Państwa w nasz sobotni poranek w koncercie życzeń w Radiu Pogoda. Pięknie będzie, będą piękne dedykacje, dobre słowa i wspaniała muzyka na cały weekend. A najpierw co? Najpierw wiadomości i prognoza pogody.
7: Media i politycy ze świata komentują decyzję o wojskach USA w Polsce. 14 lat więzienia chce prokurator za śmiertelny wypadek po alkoholu. Coraz częściej latamy w podróż, większy ruch na lotniskach.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowe media komentują słowa Donalda Trumpa o Polsce. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5 tysięcy żołnierzy USA. Opiniom z zagranicy przyjrzał się Tomasz Orchowski.
8: New York Times przekazał, że decyzja zaskoczyła Pentagon. Niemiecki Spiegel uważa, że wysyłając teraz wojska do Polski, Trump przedstawia wcześniejszą wpadkę jako gest. Po ogłoszeniu decyzji przez Trumpa, a zrobił to w swoim stylu w mediach społecznościowych, kolejne rządy naszego regionu wyrażają zadowolenie. Popieram, to prezydent Łotwy. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO, to już przywódca Litwy. Zadowolenie wyraził także Johann Wadephul, szef dyplomacji Niemiec, skąd Trump ogłosił wcześniej wycofanie 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
7: Prokuratura domaga się 14 lat więzienia za spowodowanie pod wpływem alkoholu katastrofy drogowej. Zginęło w niej 2 osiemnastolatków. W ubiegłym roku oskarżony przewoził 9 osób, w tym 3 w bagażniku. Jechał 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Miał 2 promile alkoholu. Wyrok 3 czerwca. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami, a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem leków przeciwbólowych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A w Oslo dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzyń, już 6 dla największej gwiazdy naszej reprezentacji Ewy Pajor. 5 poprzednich takich finałów przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympique Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór.
9: Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko.
7: Barcelona Olympic o 18:00.
1: Radio Pogoda.
4: Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
0: Pogoda.
7: Ciepło i bardzo słonecznie. Dziś od 23 do 27 stopni, nigdzie nie powinno padać. Ciśnienie wysokie, a wiatru właściwie nie ma. A to wszystko powinno dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Jutro mogą się już pojawić przelotne opady deszczu, a na południu także burze.
4: Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
6: Drodzy Państwo, zaczynamy. Mam nadzieję, że ten majowy weekend upływa Państwu spokojnie, że jesteście w dobrych nastrojach. Przed nami 4 godziny pełnych serdecznych życzeń i wspaniałych przebojów. Przypomnę, swoje życzenia możecie przesyłać przez nasz formularz radiowy na mojego maila robert@radiopogoda.pl albo 22 444 4004. Moja Basia będzie wdzięczna za każde Państwa słowo. Zacznijmy od Ewy Bem. Moje serce to jest muzyk.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I pierwszy telefon dzisiaj do pani Edyty.
2: Halo.
1: Dzień dobry, pani Edytko.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Żeby złożyć pani serdeczne życzenia z okazji urodzin w imieniu twojego męża Adama.
2: Jezu, nie, to niemożliwe.
1: Dlaczego?
2: To się nie dzieje naprawdę.
1: Dzieje się.
2: Nie, to jest jakieś obłęd.
1: A jesteś ukochana przecież, Edytko. Jesteś ukochaną osobą twojego męża Adama, który pisze: moja ukochana żono, z okazji urodzin życzę ci samych pięknych chwil w życiu, aby na twej twarzy nie malowały się żadne troski, lecz gościł tylko uśmiech, i aby nasza miłość nadal była wielka. Dziękuję ci, że jesteś. Twój kochający mąż Adam.
2: Jezu, to jest jakiś obłęd. Nie, to nie dzieje się naprawdę. Nie, słów mi brak po prostu.
1: To nie szkodzi, to nie musimy mówić. Możemy kontemplować w ciszy tę radosną wiadomość. Myślę, że Adaś wierzę, że słuchasz naszego radia i chciał ci zrobić niespodziankę, może dlatego już.
2: No, to jest moje ulubione radio. No, to jest moje ulubione radio, bez dwóch zdań. Ja go wszędzie zabieram z sobą, gdzie tylko mogę.
1: Cieszę się bardzo. Cieszę się.
2: To jest jakieś, jeszcze pana słyszeć na żywo, no to nie, no to jest jakieś... Jezu, no, życzyłam się nie spodziewa. Czary, nie, no to jakieś... Czuł mi po prostu tak, brak.
1: Żebyś miała takie dni piękne, pełne niespodzianek i czarodziejskich rzeczy, które będą zawsze, zawsze dobre.
2: To, panie Robercie, to jest jakieś... Nie wiem, po prostu ja jestem w szoku. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Nigdy w życiu mi się coś takiego nie zdarzyło.
1: Mnie też nie, żeby ktoś tak reagował wspaniale jak ty.
2: Jezu, nie, to jest... Jezu,
1: o to chodzi. O to chodzi. Tak mają działać niespodzianki. Pani Edytko, jadę dalej, kochana. A Mieczysław Fok zaśpiewa ci: w kalendarzu jest taki dzień. No to czyli dzień twoich urodzin. Wszystkiego najlepszego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

gdy w ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać

już taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda.

się sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

0: taki dzień, taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, no to co? Basieńko, co tam się nagrało? Sprawdźmy.
2: Dzień dobry. Chciałam złożyć mojemu kochanemu mężowi życzenia z okazji urodzin 74. Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, radości, miłości, ciekawych podróży i wszystkiego, co najlepsze, kochająca żona Zenia, a dla Brunusia te życzenia.
1: Zenia dla Brunusia, jakie to urocze. A Państwo przecież już nie macie po 20 lat. No ale jak się tak ładnie zdrobniale do siebie mówi, to znaczy, że się jest tam jeszcze iskierka miłości i aniołki latają z łukami i strzelają. No i się Zenia się żachnęła. A propos wspólnych wyjazdów, to pewnie coś Was czeka, bo wakacje coraz bliżej. No, życzymy wszystkiego dobrego. Za chwilkę, proszę Państwa, ciąg dalszy, a teraz sobie posłuchamy czegoś pięknego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny.

0: jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest 100-krotka. Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
7: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
5: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Została ostatnia reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Teresa dla pani Emilki tutaj pisze do mnie. Kochana Emilko, z racji twoich urodzin chcę cię z najwyższą czułością przytulić do serca i podziękować opatrzności za ciebie. I tak jak ty siejesz wokół siebie dobro i miłość, niech życie odwzajemniać się tym samym. Myślę, że to są życzenia nie tylko moje, ale wszystkich pacjentów, którzy tak dużo ci zawdzięczają. No to pani Emilka, no to z powołania. Pani doktor z powołania, oby jak najwięcej takich ludzi. Pozdrawiamy serdecznie. A jeszcze Tereska dopisuje, 26 maja, czyli całkiem niedługo, będzie rocznica, bo się urodziło twoje szczęście, Marysia. Najpiękniejsze życzenia dla twojej córki. Niech się spełniają jej marzenia. Teresa z rodziną. A śpiewa Ben i King, Stand By Me.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I na mojego maila robert@radiopogoda.pl dostałem wiadomość od pani Madzi, która chciała na naszej antenie pogratulować swojej przyjaciółce, Katarzynie, wprowadzania się w końcu do nowego mieszkania. No, to musiał być piękny dzień. Sam niedawno przechodziłem przez remont i przeprowadzkę i się prawie skończyło rozwodem. Poszło o klamki, proszę państwa. O klamki i takie te dzióbki, te do otwierania szuflad, te, jak to się nazywają, te takie tam, co się otwiera, szuflady, uchwyty takie, no tak, że tu chcieliśmy się rozwieść. Także rozumiem, pani Katarzyno, gratuluję. Proszę teraz tylko leżeć i parapetówkę zaplanować. Szkoda, że nie wpadnę, ale zasłużyła pani na parapetówkę. Wracamy, proszę państwa, po 11:00 z kolejnymi życzeniami.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: Obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
7: Super! Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Została ostatnia reklama.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.

0: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Została ostatnia reklama.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Reklama.
15: I 11 na zegarze, a my nadal jesteśmy, jeszcze będziemy 3 godziny w koncercie życzeń naszym sobotnim. No to co, za chwilkę wrócimy. Poproszę o wiadomości teraz i prognozę pogody.
16: W stolicy powstanie super nowoczesne Centrum Cyberbezpieczeństwa. Lublin dołączył do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Siatkarki przegrały towarzysko z Turcją, a siatkarze wygrali z Ukrainą.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK, mówi dyrektor Instytutu Radosław Nielek.
17: To zarówno laboratoria dotyczące szkolenia, także laboratorium badań czy fuzzingu aplikacji, czyli takie laboratorium, które pozwala szukać podatności w istniejących systemach informatycznych. To laboratorium odzyskiwania danych, to laboratorium bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.
16: Budowa kompleksu budynków ma ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. 40 tysięcy osób ewakuowano po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej z fabryki w Kalifornii. Amerykańskie służby starają się zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Nie ma doniesień o tym, by ktoś ucierpiał. Lublin dołączył do miast z nocną prohibicją. Tej nocy sklepy nie sprzedawały już alkoholu. Tak zdecydowali radni. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
18: Chodzi właśnie o to, żeby ta cisza nocna mogła wszystkich mieszkańców obowiązywać, uspokojenie tych punktów w okolicy, których się coś działo, prawda?
19: A także przede wszystkim ograniczenie, że tak powiem, klientów, pacjentów na SOR-ach.
20: Jeśli ktoś z mieszkańców zauważy, że po tej godzinie jest sprzedawany alkohol, mieszkaniec może zadzwonić na policję do straży i zgłosić ten fakt, a stwierdzenie faktu jest dowodem i to powoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
16: Statystyki policji z innych miast wskazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji zmniejsza liczbę interwencji. Pogoda zachęca do spacerów, dobre warunki są w Karkonoszach, w wyższych partiach jest bezwiecznie, a przelotne opady prognozowane są dopiero na wieczór. Pomimo tego szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie. Grały nasze siatkarki i grali siatkarze. Biało-czerwone we Włoszech zaczęły sezon reprezentacyjny. Na towarzyskim turnieju w Genui przegrały z Turcją 2-3, mówi libero Justyna Łysiak.
21: Był to pierwszy nasz oficjalny mecz, dużo zmian, dużo rotacji. Musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć, mało miałyśmy czasu, także na pewno jest to materiał do analizy, z którego wyciągniemy wnioski.
16: Na turnieju w Katowicach grają panowie. Wygrali z Ukrainą 3-1, o 20:00 zmierzą się z Brazylią.

0: Sponsorem programu jest Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
1: Pogoda. Już teraz około 20 stopni, a maksymalnie dzisiaj od 23 do 27 nawet. Niebo bardzo słoneczne, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane, ciśnienie wysokie, a warunki biometeo korzystne. I warto korzystać z tej pogody, bo jutro możliwe już przelotne opady, a nawet burze.
0: Sponsorem programu był Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Dzisiaj swoje imieniny obchodzi Iwona, Michał, Emilia i Jan. Nie mam zbierzmowania, Jan, teraz sobie przypomniałem. Tak jest, wszystkim solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia i Państwo też możecie złożyć im życzenia, jak macie takich znajomych. Ale możecie właśnie też nagrać na mojej sekretarce 22 444 4004. Dzisiaj obchodzimy także Światowy Dzień Żółwia. Nikt by nie zgadł, nie? Może więc warto właśnie a propos żółwia na chwilę zwolnić tempo i po prostu odpocząć sobie przy oczywiście najpiękniejszych melodiach, tak? Czyli z nami. Zatem zapraszam do takiego odpoczynku, na przykład przy piosence Urszuli Sipińskiej. Gdzie ten świat?
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije, nie

boją, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

0: koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dobra, dzwonimy do pani Iwony.
2: Po sygnale nagraj wiadomość.
1: O, pani Iwonko, już po sygnale. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Szkoda, bo chciałem bezpośrednio pani przekazać życzenia od męża, od Janusza. Akurat dzisiaj, ale rozumiem, że może pani zajęta, bo trzeba przygotowywać urodziny i imieniny, bo masz 23 maja jedno i drugie. No, piękny dzień. No i w związku z tym twój mąż pisze: drugi człowiek to prawdziwy skarb. Poza nim nie ma w życiu nic cenniejszego. Kochanej żonie w dniu urodzin i imienin Janusz oraz wnuki nasze Basia i Kasiu. Pani Iwonko, to dla pani serdecznie pozdrawiamy, pięknego dnia życzymy. No już nie nagrywam, ale zaśpiewa pani na antenie Elvis Presley, Love Me Tender.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Na mojego maila przyszła wiadomość dla pani Basi. Ukochana mamo, z okazji twojego święta pragnę ci podziękować za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Dziękuję za ciepło, za mądrość, za wsparcie, którym obdarzasz mnie każdego dnia. Jestem dumna, że mam taką wspaniałą mamę. Życzę ci zdrowia, pogodę ducha i spełnienia wszystkich marzeń, synek Paweł. Dla każdej mamy to synek to szczególna postać, osoba. Zwykle to są mamusi, synkowie, nie? Więc mamusia bardzo szczęśliwa musi być. Dziękujemy bardzo, Pawle.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik.
3: Ciao Warszawo! Sprzedaż gotowych mieszkań w Modern Mokotów przyspiesza. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań. Wykorzystaj pakiet korzyści do 100 tysięcy złotych. A do wybranych mieszkań odbierz wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Zobacz gotowe mieszkania na własne oczy. Festiwal gotowych mieszkań. 21, 22 i 23 maja. Czekamy na Ciebie od 8 do 20. Salon sprzedaży Modern Mokotów Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
4: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips.

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonimy do pani Agnieszki.
2: Halo.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda.
2: Tak.
1: Droga Agnieszko, poczekaj, ty masz... Nie, myślałem, że to urodziny czy imieniny, a to jeszcze coś bardziej ważnego.
2: Nie, to operacja kolana
1: no
2: była.
1: No właśnie. Boże, co ci się stało? Gdzie ty skakałaś? Gdyby kózka nie skakała, to pamiętasz, co mówi przysłowie.
2: Tak, to by nie złamała, ale nie złamała. Skakałam, a samo się uszkodziło.
1: To twoja siostrunia kochana napisała do mnie, do radia, do nas, dla ciebie. Kochanej Agnieszce, z życzeniami powrotu do zdrowia po operacji kolana. Z każdym dniem będzie coraz lepiej, siostra. Dużo uśmiechu i humoru mimo wszystko i mam nadzieję, że piosenka, którą pan Robert ci puści, i w stronę słońca, troszkę ci rozweseli. No, mam nadzieję. No dobrze, tylko bo to myśmy mieli ostatnio challenge takich w pracy, kto zrobi więcej pompek i przysiadów, no to ja chyba raczej nie będę w to wchodził tutaj, jak patrzę.
2: Nie, raczej nie.
1: Nie. Ale miałaś poważna operacja, bolało cię? Miałaś narkozę?
2: Nie narkozę, miałam znieczulenie z kręgosłup. Sama operacja nie bolała, ale po operacji bolało bardzo.
1: Kurczę. Trzymamy kciuki, Agnieszka.
2: Dziękuję bardzo.
1: Idziemy w stronę słońca?
2: Idziemy, musimy.
1: Dobrze, dziękuję ci. Wszystkiego dobrego życzę.
2: Dziękuję, wzajemnie.
1: Pa, pa. No to 2+1 i lecimy do słońca prosto.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Na mojego maila robert@radiopogoda.pl napisała pani Kinga: Panie Robercie, mój mąż Andrzej 23 maja, czyli dzisiaj, obchodzi 78 urodziny. Życzę mu dalszych pogodnych, długich, słodkich, cieplutkich lat życia. Ciągle pierwsza żona, jak on to mówi, przedstawiając mnie, ciągle pierwsza żona. Jesteś autorem najpiękniejszych chwil mojego życia, pisze pani Kinga. O panu Andrzeju, o nich, o ich życiu. Jesteś dla mnie wszystkim, co najpewniejsze i najprawdziwsze. Piękne. O Jezu, moja żona też mi kiedyś tak napisze, a co? Dziękujemy bardzo, za chwilę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Reklama. Siedzi w upale Kasia Szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Tymczasem w salonie Filman.
11: Wolałby pan jednak inne okulary?
12: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
11: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
10: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
15: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Została ostatnia reklama.
20: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Reklama.

0: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Reklama. Proszę Państwa, w samo południe witam Państwa w koncercie życzeń sobotnim. Za chwilkę wiadomości, prognoza za pogodę i potem ciąg dalszy naszych dedykacji.
7: Zaginęła 12-latka w Krakowie. Od czwartku nie wróciła do domu. Trump rozważa wznowienie ataków na Iran, chyba że dojdzie do przełomu w negocjacjach. Sprawa małżeństw jednopłciowych. Polacy podzieleni w opiniach pół na pół.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaginęła 12-latka w Krakowie. Nie wróciła do domu ze spotkania z przyjaciółmi. Od wczoraj szukają jej policja, terytorialsi i straż. Ostatni sygnał obecności zaginionej odnotowano w Lesie Wolskim. Służby poszukują już jej w całym powiecie krakowskim. Zaginiona to 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Ma 161 cm wzrostu, długie blond włosy. Wyszła z domu w czwartek w czarnej bluzie z kapturem. Amerykański prezydent rozważa wznowienie ataków na Iran, twierdzi portal informacyjny Axios. Według niego Trump zrezygnuje z kolejnego uderzenia tylko w przypadku nagłego przełomu w negocjacjach z Teheranem. Cezary Jaszczyk.
9: Część mediów spekuluje, że do przełomu i podpisania porozumienia może dojść niebawem. O postępach mówi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wiem, że to dopiero początek, ale jest pewien niewielki postęp. Nastąpił pewien ruch i to dobrze. Iran nigdy nie może mieć broni jądrowej. Do tego dochodzi oczywiście kwestia cieśniny Ormuz. Twardsze stanowisko prezentuje sam Iran. Rzecznik tamtejszego MSZ-u podtrzymuje, że różnice między stronami nadal są głębokie i znaczące.
7: Polacy mocno podzieleni w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Z badania CBOS-u wynika, że 45% Polaków uważa transkrypcję za krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek osób jest przeciwnego zdania. Transkrypcję, czyli uznanie pary za małżeństwo przez Urząd Stanu Cywilnego, częściej popierają kobiety niż mężczyźni. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wszystkie mecze odbędą się o tej samej godzinie, o 17.30. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na drugie miejsce liczą Górnik Jagiellonia i Raków, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
10: My przede wszystkim musimy ze spokojną, chłodną głową podejść, my jako zawodnicy i cały nasz klub do tego meczu i nie narzucać sobie niepotrzebne presje, tylko wiemy, co mamy robić i każdy musi się skupić na swoim zadaniu.
7: Z ligi spadną Brukbet i Arka i jeszcze jeden zespół. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast.
11: Radio Pogoda.
3: Sponsorem programu jest Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
8: Pogoda.
7: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, mamy dużo słońca, a temperatura maksymalna od 23 do 27 stopni. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, za to możliwe przelotne opady deszczu, a na południu Polski także burze.
3: Sponsorem programu był Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
8: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
6: Proszę Państwa, no zaczynamy kolejną godzinę. Tradycyjnie czekam na Wasze życzenia. Na moim mailu robert@radiopogoda.pl albo mamy też formularz bardzo łatwy do wypełnienia na naszej stronie radiowej. Albo oczywiście Basia chętnie przyjmie Państwa życzenia pod numerem 22 444 4004. Bo to właśnie dzięki Państwa wiadomościom tworzymy razem ten program. Teraz kolejna piękna piosenka. Glenn Miller.
8: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonimy do pani Rozalii.
2: Tak, słucham.
1: Pani Rozalio, dzień dobry. Robert Janowski dzwoni z Radia Pogoda. Jak ja bym chciał mieć taką koleżankę jak ty, taką uśmiechniętą. Ale jesteś moją koleżanką.
2: Nie będę.
1: Trochę jesteś moją koleżanką, bo przecież słuchasz Radia Pogoda, nie?
2: Codziennie.
1: No widzisz.
2: I codziennie ten głos słyszysz.
1: O Boże. Przepraszam cię.
2: A nie wiem, jeszcze i w soboty, i w niedzielę słucham także.
1: No tak.
2: Wreszcie jaka się to melodia też, no ten głos jest rozpoznawalny na całym świecie.
1: Boże mój, jaka ty jesteś. Zarumieniłem się, nie mów mi takich rzeczy. To ja do ciebie dzwonię, nie ty do mnie. Rozalio, słuchaj. Dzień matki się zbliża, więc dostałaś życzenie od swojej córki, która pisze przepięknie.
2: Ale od której córki tylko?
1: Marleny.
2: A, Marleny.
1: No to twoja Marlenka pisze: gdybym, mamo, moja mamo, matko, moja mamo, gdybym miała opisać miłość, to opisałabym ciebie. W twoich dłoniach zawsze było ciepło, w twoich słowach spokój, a w sercu miejsce, do którego zawsze mogę wrócić. I nie potrzebuję wielu słów, bo najważniejsze noszę w sobie od dawna, bo to dzięki tobie wiem, jak kochać, ufać i iść dalej. Nawet gdy droga jest trudna. A dzisiaj chcę tylko, żebyś wiedziała, że jesteś dla mnie wszystkim, co najpewniejsze, najprawdziwsze i że w każdym... A to piękne zdanie, słuchaj. I że w każdym moim jutro jest cząstka ciebie. Kocham cię, mamo, najbardziej na świecie. Marlena. Ja bym na twoim miejscu po prostu teraz wziął i zemdlał.
2: Nie, no nie mogę, bo mam dziecko przy sobie małe.
1: Wnusio, tak?
2: Nie, ja jako opiekunka pracuję,
1: opiekunką,
2: tak, podopiecznym jestem na spacerku.
1: O Boże, ale to... czyli nie możemy się przytulić, bo masz zajęte ręce.
2: Nie, mogę puścić wózek.
1: Pójść wózek na chwilę, to się przytulimy. O Boże, jaka ty fajna jesteś, Boże, no cudna. Cudna, no, Rozalio.
2: Dzięki.
1: Rozłączamy się, bo wracam do pracy. Kocham cię.
2: Dziękuję, ja cię też kocham. Pozdrawiam całe radio i ciebie szczególnie.
1: Pa. O jest, co za cudowna osoba. Anna German śpiewa, być może.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dobrze, Basieńko, co tam się nagrało? Pokażmy.
2: Kochany babciu i Zuniu, w dniu twoich 73 urodzin życzymy ci pogody ducha, siły, zdrowia i radości.
3: Dziękujemy ci za przygody w łebie i za to, że możemy zawsze na ciebie liczyć. Twoje szalone wnuczki, Amelka i Ela.
1: No szalone, to prawda, babciu i Zuniu. Już sobie wyobrażam. No bo tak po prostu babcia wzięła swoje wnuczki nad morze, do łeby, a tam stragany, kuleczki, piłeczki, lody, gofry, warkoczyki, baloniki i to wszystko babunia i Zunia swoim wnusiom zapewniała. No więc po prostu uwielbienie dla takich babci. No ale babcie są po to. Jak będę kiedyś dziadkiem, to będę robił dokładnie tak samo. Serdecznie Państwa pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: nadzwyczajne wie.
1: Autopromocja.
2: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
4: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej

0: na imię?
1: Ania.
0: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
1: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: Została ostatnia reklama.
12: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pięknie pisze pani Magdalena dla swojego syna Krzysia. Chciałbym złożyć życzenia panie Robercie mojemu synowi, który ma 21 lat. To jest te pierwsze urodziny. Może wiekiem odbiega od większości słuchaczy naszego radia, ale wewnętrznie lubi to samo co my. Stare Mercedesy, domowe ciasta, wyprasowane koszule, wykrochmaloną pościel. Wow! No ale Magda, chyba ty tego trochę go nauczyłaś, co? No i życzenia, aby świat każdego dnia odkrywał dla niego nowe dobro, odsuwał wszystko, co złe. Niech nieznane dni serwują mu ciepło, miłość i radość. Życzymy ci, parafrazując słowa Marka Grechuty, aby śpiewały ci drzewa, liście, ptaki wszystkie, abyś tańczył, bajki opowiadał, a świat słońce w swoje dłonie składał. No tak, rzeczywiście Grechuta. Mama, dziadkowie i wujkowie, będziesz moją panią w takim razie, co śpiewa Marek Grechuta dla Krzysia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A i taki mail przyszedł do mnie. Drogi Robercie, z okazji 41. rocznicy ślubu moich rodziców, Anity i Zbyszka, proszę cię o przeczytanie tej wiadomości na antenie. Rodzice mieszkają w Londynie na co dzień i tam słuchają Radia Pogody dzięki aplikacji. Jest taka aplikacja, za darmo się, proszę państwa, ściąga się, już ma na zawsze, wszędzie, na całym świecie nasze radio. Kochani, jesteście, jeśli słuchacie, pamiętajcie, że mieszkanie tak daleko od siebie nie jest problemem, jeśli tylko się o kimś myśli. A właśnie, święte słowa. A słowa te wysłał Karol, Alicja i Olga. O, wszyscy z rodzinami, zresztą z pieskami i z kotami. Dla swoich rodziców, dla Anity i Zbyszka. 41. rocznica ślubu. A mogliby przyjechać, chociaż pewnie byli na 40. rocznicę ślubu w Polsce, domyślam się. Więc jeszcze 4 lata, będzie 45. i znowu Londyn przyjedzie do Warszawy. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action. Niskie ceny. Duży uśmiech.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
12: Została ostatnia reklama.
13: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od trzech.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
3: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.pl.
6: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Krzesła z technoratanu, wygodne, stabilne, łatwe w czyszczeniu. Teraz tylko za 69 zł zamiast 159. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Została ostatnia reklama.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Proszę Państwa, wybiła 13, to znaczy, że przed nami jeszcze tylko godzina sobotniego koncertu życzeń. No dobrze, no więc nie traćmy czasu, poproszę szybko wiadomości, powiązę pogody.
11: Wielki wyciek toksycznych odpadów koło Disneylandu. 5-letni chłopiec przypadkowo postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. To już będzie ostatni z ostatnich meczów Lewego w Barcelonie. Dziś koniec sezonu La Liga.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka ewakuacja w Stanach Zjednoczonych. 40 tysięcy osób musi opuścić swoje domy niedaleko Los Angeles. Doszło do wycieku niebezpiecznych substancji z fabryki produkującej plastikowe części do samolotów. Rozszczelnił się zbiornik toksycznych chemikaliów. Strażacy próbują go schładzać, ale jest ryzyko dalszych pęknięć, a nawet eksplozji. Zakłady stoją 2 kilometry od słynnego Disneylandu. Będzie prognozować pogodę i prowadzić pomiary na morzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wzbogacił się o nowoczesny katamaran. W gdyńskiej marinie odbył się uroczysty chrzest jednostki.
12: Służ nauce, bezpieczeństwu i ludziom morza. Nadaje ci imię Cumulus.
13: Chrzest to jak narodziny. Wreszcie jest, wreszcie pływa, są już papiery i szampan rozbił się za pierwszym razem. W porównaniu do tego, czym teraz dysponujemy, no to jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. To jest zupełnie inna jakość.
12: Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów, a proszę mi wierzyć, jest to ogromne wyzwanie.
13: Cumulus to chmurka. To zwiastun dobrej pogody. I taką pogodę chcemy mieć zawsze. A niebawem ruszamy już do liniowej pracy. Możemy robić to bezpiecznie.
11: Mówili matka chrzestna i kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Tamara Zalewska oraz kapitan Cumulusa Bartosz Zakrzewski. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. W wielkopolskim Odolanowie prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Według policji 13-latek strzelał do tarczy w przydomowym ogrodzie. 5-latek przypadkowo wbiegł na linię strzału, został trafiony w podbrzusze i trafił do szpitala. Przeszedł operację, jest w stanie stabilnym. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, Fatherland. Publiczność nagrodziła go kilkuminutową owacją na stojąco. Robert Lewandowski szykuje się do ostatniego meczu w Barcelonie. Tydzień temu pożegnał się z kibicami na Camp Nou, a dzisiaj zakończenie sezonu w La Liga. Wszystkie mecze o 21:00. Barsa gra na wyjeździe z Walencją. Radio
5: Pogoda. Sponsorem programu jest Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
14: Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
5: Pogoda.
11: Jeszcze mamy kalendarzową wiosnę, choć pogoda dzisiaj letnia. Niebo tylko trochę zachmurzone, a na termometrach od 23 do nawet 27 stopni. Poza tym sucho, a ciśnienie wysokie, to wszystko dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Jutro jeszcze cieplej, ale może padać, a nawet burze.
5: Sponsorem programu był Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
14: Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
9: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
10: Dzisiaj obchodzimy, proszę Państwa, przypomniałem sobie, Dzień Teścia. O, Dzień Teścia. Więc wszystkim teściom składamy życzenia i zachęcamy do przesyłania życzeń dla teściów. Jeszcze nie tylko dla teściów, ale proszę bardzo, można o nich pomyśleć. Ostatnia godzina, proszę Państwa, by przekazać życzenia przez formularz na naszej stronie. Albo przez maila, którego możecie do mnie wysłać. Albo się nagrać do Basi pod numerem 22 444 4004. Oczywiście nie może zabraknąć i nie zabraknie najpiękniejszych melodii, więc specjalnie dla Państwa Irena Santur i Serce.
9: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Piotrusia dzwonimy.
2: Halo?
1: Witam, panie Piotrze.
2: Dzień dobry.
1: Nazywam się Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Proszę pana, żeby panu złożyć życzenia z okazji 40 urodzin, które nie wiem, czy były, ale może będą, więc może jestem pierwszy albo ostatni z życzeniami.
2: Pierwszy, za chwilkę będą. Bardzo mi miło.
1: No to dziś, Piotrek, od dzisiaj zaczynamy imprezkę. Czekaj, najpierw przeczytam ci życzenia od Maryśki, dobra?
2: Słucham uważnie.
1: Bracie, z okazji okrągłych 40 urodzin życzę ci pogody ducha i dalej tak wybitnego i inteligentnego poczucia humoru. Wielu radości z życia codziennego z gromadką głośnych, radosnych i energicznych dzieciaczków, czyli waszej Klary, Krzyśka i Ani. Żeby twoja żona Katarzyna nie czepiała się wszystkiego, a nowe mieszkanie dawało dodatkową przestrzeń na chwilę spokoju i odpoczynku od pracy w lesie. Pracujesz w lesie?
2: Tak, jestem leśnikiem.
1: Kurczę. Które okolice, które leśnictwo, nadleśnictwo?
2: Nadleśnictwo Drewnica, tutaj okolice Warszawy, Ząbki.
1: Mhm. Piotrek, jak ty się czujesz przed tą 40?
2: Niewiele chyba to zmienia. No, może po 40 będzie się jakoś inaczej życie toczyć.
1: Szybciej.
2: Pewnie troszkę tak, troszkę tak.
1: Szybciej.
2: Ale doceniam, no moja siostra też ma niezłe poczucie humoru z tym wszystkim. Bardzo mi miło i w ogóle bardzo się cieszę, że Radio Pogoda, bo jestem słuchaczem.
1: No, fajnie.
2: I nie tylko ja, bo koledzy z pracy również.
1: Słuchaj, polecamy się. Jak chodzicie po lesie, no to słuchaweczki małe i to dużo tych piosenek nie koliduje z naturą, że jakby nie przeszkadza jedno drugiemu, tak powiem.
2: Troszkę tak, ale sporo też poruszamy się samochodem. A tutaj, jak wiadomo, w samochodzie to trochę to radio gdzieś tam fajnie jak brzęczy i fajnie jak jest to Radio Pogoda.
1: Cieszymy się, że tak mówisz. Piotrek, no to piąteczka przybijam ci na te 40.
2: Bardzo dziękuję.
1: Trzymajcie się.
2: Bardzo miła rozmowa.
1: Dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Pa, pa. Mama Lorraine. To jest tytuł utworu, którą zaśpiewa Gigi Anderson specjalnie dla Piotrka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz wiadomość z mojego maila, proszę państwa. Serdecznie proszę o życzenia z okazji 85. urodzin moich rodziców. Dzisiaj obchodzimy ich święto i życzę im, by zawsze mogli cieszyć się naszą obecnością, zdrowiem, radością ze wspólnych chwil. Henryka i Eugeniusz z Łuczyn mają urodzinki dzisiaj. Są cudownie wyjątkowi. Razem idą przez życie od 60 lat. Są moim wzorem i kocham bardzo córkę Alicję. Pozdrawiamy państwa i wszystkiego życzymy tego samego, co wasza córka Alicja.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na

0: Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Została ostatnia reklama.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu mam piękny wierszyk dla pani Joli od Sylwii. Nie wiem, jakie tu są relacje, ale nieważne. Z okazji urodzin życzę ci zdrowia. Radość ci daje działka bombowa. Niech ci ślimaki sałaty nie zjedzą, a ptaszki, pszczółki niech z tobą tam siedzą. Kondycję masz boską mimo swych lat. Radosna Jolantko, żyj nam 100 lat. Życzy córka, a to była córka Sylwia. I jest ze swoim mężem Dawidem. Razem ten wierszyk pewnie wymyślali. A swojej mamusi. No to serdecznie pozdrawiamy. A Sława Przybylska zaśpiewa pani Joli Gdzie są kwiaty. Zresztą z tamtych lat.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiaj. Boże, zawsze mi tak pod koniec myśl mam jedyną, że szybko to przeleciało. Kiedy te 4 godziny z Państwem? Ale już się cieszę na jutro, na 10, bo będzie kolejne 4 godziny. Mam nadzieję też wiele wzruszeń i uśmiechów, dobrych słów. A szybko minie. Jutro o 10, tak? Za dzisiaj dziękuję. Miłego Państwu życzę. Popołudnia, Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plama odporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
10: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
9: O, muszę mieć ten stolik.
10: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
0: Została ostatnia reklama.
18: Kanter spakowany? Jedziemy?
19: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
18: Znowu? Przecież już brałeś.
19: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: No i jak twój kręgosłup?
20: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Nazywam się Tomasz Raczyk i życzę Państwu bardzo miłego czasu podczas słuchania Radia Pogoda.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio, jesteś

panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Reklama. Słuchają Państwo Radia Pogoda, tego pięknego sobotniego popołudnia. Za chwilę usłyszymy najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak, ale na razie na naszej antenie najnowsze wiadomości. Jest 14.
10: Plum to nowy model polskiej sztucznej inteligencji. Susza zagraża rolnikom, szczególnie w 3 województwach. Kto marzy o pracy na kolei, ma szansę spełnić to marzenie na Śląsku.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pojawił się polski model sztucznej inteligencji. Wprowadza go Ministerstwo Cyfryzacji. Nazywa się Plum. Powstał, by usprawnić pracę polskiej administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
12: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
10: Ministerstwo Cyfryzacji planuje zwiększanie inwestycji w sektorze sztucznej inteligencji. Susza daje się we znaki rolnikom. Najgorsza sytuacja jest w 3 województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. Dane przejrzała Anna Gmiterek-Zabłocka.
13: Z danych instytutu wynika, że susza najbardziej dała się we znaki uprawom zbóż jarych. Chodzi w szczególności o pszenicę, jęczmień czy owies. Analiza w systemie monitoringu suszy objęła okres od 21 marca do 20 maja. I na przykład w województwie kujawsko-pomorskim liczba gmin zagrożonych skutkami suszy to prawie połowa, a na Mazowszu 34%, mówi rolnik Marek Szuster.
14: Ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
13: Inny z rolników, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
15: One nie wydadzą takiego plonu już, jak mogłyby. I to jest odczuwalne.
13: Teraz po opadach sytuacja na polach nieco się poprawiła, a analizy suszowe z Instytutu w Puławach od teraz będą już regularne.
10: Wyjątkowa fala upałów zalewa Francję. W większości kraju temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni i będzie o 10-15 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Najgoręcej na południu, nawet 35 stopni. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę dostać ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1500. Spółka szybko się rozwija, zamówiła właśnie 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści.

0: Sponsorem programu jest Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
1: Pogoda.
2: Przeważnie pogodnie, dużo słońca, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane, a temperatura dzisiaj od 23 do 27 stopni, ciśnienie wysokie, a wiatru właściwie nie ma. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, ale jutro mogą już pojawić się deszczowe chmury, deszcze raczej przelotne, ale możliwe też burze.
0: Sponsorem programu był Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Witam serdecznie po godzinie 14 w Radiu Pogoda. Monika Targa, dzień dobry. Świnki 3 nadal na urlopie, ale już niedługo wracają. A tymczasem w Radiu Pogoda przypomnimy sobie najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak. Pani Halina opowie o swoich piosenkach, poznamy historię ich powstania. No i oczywiście posłuchamy tych utworów na antenie Radia Pogoda, także zapraszam serdecznie.
2: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, oela, ej ja.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Halina Frąckowiak. Witam pani Halino ponownie.
2: Dzień dobry.
1: Utwór live, czyli z koncertu, Uścisk miłosny. Dlaczego ten utwór jest dla pani taki ważny?
2: To jest kompozycja Włodka Korcza do wiersza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Bardzo piękny wiersz. Włodek zaproponował mi tę piosenkę. Śpiewaliśmy wiele koncertów wspólnych. Kolędy z Andrzejem Zauchą, ze Zbyszkiem Wodeckim, Salą Majewską. Dla mnie napisał Włodek ten utwór. Jeszcze jedną piosenkę, którą zaśpiewałam w Opolu, ale mówimy w tej chwili o Uścisk miłosny. Piękny wiersz.
1: No ale ja myślę, że tutaj nacisk należy położyć na to wykonanie na żywo, bo to jeden z pierwszych występów po wypadku. Taki powrót na scenę.
2: Tak, no był wcześniej po wypadku jeszcze. Nie pamiętam właśnie dokładnie, czy to było tego samego roku, jak wyszłam ze szpitala. Chyba tak, i to jest nieprawdopodobne. Mieliśmy pojechać z Włodkiem Korczem, właśnie z Andrzejem Abusią, na koncerty kolęd do Stanów, do Kanady. I ja mówię, ale ja nie dam rady, w ogóle nie mogę, się chodzić. Włodek mówi, jesteś niekoleżeńska. Po prostu jak ty nie pojedziesz, to my nie pojedziemy. Wiedział, jak mnie
1: jak panią podejść.
2: Tak. No i powiedziałam, dobrze, no i pojechałam o kulach na wózku. Koncerty się odbyły oczywiście, ale potem na tej scenie zaśpiewałam. To przepiękna piosenka. Piękny wiersz, nie tylko piękny wiersz, piękna muzyka Włodka.
1: Posłuchajmy w takim razie już teraz w Radiu Pogoda.
0: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.

Jesus.

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
17: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Reklama.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda oczywiście Halina Frąckowiak, która opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. Kolejny tydzień z panią Haliną i z jej piosenkami przed nami. Pani Halino, no teraz właściwie nie wiem, jak określić ten rodzaj muzyki. Jazz rock, rock progresywny. No taka muzyka dosyć skomplikowana, którą grała pani z zespołem ABC.
2: Tak, z drugim składem ABC.
1: Tak,
2: z Marianem Zimińskim. No oczywiście Andrzej Nebeski. Mirosław Męczyński grał na gitarze, zastępując saksofony. Gitara zastąpiła saksofony.
1: Takie bogate instrumentarium, prawda?
2: Tak. Tam są wpływy właśnie tych moich sympatii do soulowej muzyki.
1: Mhm.
2: Ona jest bardzo ekspresyjna, bardzo mocna w treści. Przede wszystkim Janusz Kondratowicz, który pisał teksty dla mnie zawsze, teksty dla mnie o mnie. I tam też tam zawierał takie fragmenty. Lubiłam ten utwór i nawet film powstał. Wtedy poznałam Krzysia Bukowskiego, który przyszedł na koncert. Akurat ja śpiewałam tę piosenkę na próbie, a on przyszedł, żeby zaproponować mi tylko film o mnie. On kończył szkołę wtedy akurat filmową na Wydziale Reżyserii w Łodzi. No i ja zachwycona byłam oczywiście, bo brzucił temat filmu jakiegoś, prawda?
1: No i był film i potem był ślub.
2: Za rok.
1: No właśnie, więc to, czyli to ważny moment w pani karierze i ważna piosenka.
2: To bardzo ważna piosenka, bardzo ważny człowiek oczywiście, bardzo ważna osoba też, artysta, twórca i osobowość. Człowiek.
1: Ale piosenka też ważna z tego powodu, że ona też pokazała taką pani trochę inną twarz, wydaje mi się. Bo tam po tej płycie pojawiły się takie komentarze, że pani powinna śpiewać jazz. A w ogóle na płycie chyba jest takie zdanie, że nikt, tak jak Halina Frąckowiak, nikt z białych tak nie śpiewa.
2: Tak, ale to było po płycie Na szkle malowane, ja śpiewam na sianie. No po tej piosence rzeczywiście taka była tam tendencja jakaś. Tak, miałam zawsze skłonności do tego kierunku muzyce i to idę dalej. No, też było wyrazem takiego też i dramatu, prawda?
1: Posłuchajmy, proszę państwa, idę dalej z zespołem ABC, Halina Frąckowiak w Radiu Pogoda.
0: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka ZOO.
4: Mam ogród teraz zupełnie odmieniony, pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras, rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości, lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Została ostatnia reklama.
14: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
15: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Autopromocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
6: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce? W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami Clip-On i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Została ostatnia reklama.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Słuchają Państwo w sobotnie popołudnie Radia Pogoda i naszych najpiękniejszych melodii, w tym również tych, o których opowiada Halina Frąckowiak. Wracamy do tego już za kilka minut, ale na razie wiadomość. Jest 15.
11: Nie żyje poszukiwana od wczoraj 12-latka z Krakowa. Do Łotewskiego jeziora spadł nieznany dron i eksplodował. Można już bezpłatnie zwiedzić dziedziniec Pałacu Króla Jana w warszawskim Wilanowie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje poszukiwana 12-latka z Krakowa. Strażnik miejski odnalazł ciało dziewczynki w Lesie Wolskim. Jak mówi krakowska policja, wstępne oględziny wskazują na to, że nie było tu udziału osób trzecich. Natomiast nie można tego wykluczyć i przyczyny śmierci zostaną zbadane przez specjalistów. Na Łotwie do jeziora spadł niezidentyfikowany dron. Po wpadnięciu do wody eksplodował. Takie informacje podaje Łotewska Agencja Informacyjna. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jezioro znajduje się 60 km od granicy z Rosją. To bardzo ważny zakup, który zmienia współczesne pole walki. Tak o dostawie nowych myśliwców F-35 dla polskiej armii, mówi wiceminister obrony. Wczoraj wieczorem w bazie lotniczej w Łasku wylądowały trzy pierwsze maszyny, ochrzczone już mianem husarzy.
12: Jest to rzeczywiście latające centrum dowodzenia, ale i jednocześnie punkt odniesienia dla różnych innych rodzajów wojsk. Nie tylko siły powietrzne, ale jest to kompatybilne na przykład z Abramsami. A więc bezpośrednio można prowadzić działania związane z koordynacją wszelkich ruchów.
11: Mówi wiceminister Stanisław Wziątek. W tym roku polskie lotnictwo otrzyma 12 samolotów F-35, a do 2029 mamy mieć 32 takie maszyny. Warszawski Zabytek, jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy, można zwiedzić już bezpłatnie. Minister kultury Marta Cienkowska otworzyła bramy dziedzińca Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jak mówi szefowa resortu kultury, to nowe otwarcie tej instytucji.
13: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj.
11: 2 tygodnie temu, mimo protestów Ministerstwa Kultury, mieszkańców i społeczników, wynajęto teren dziedzińca i zorganizowano tu imprezę dla fanów muzyki techno. Sport. Portugalczyk Bruno Fernandes najlepszym piłkarzem sezonu w Anglii. Kapitan Manchesteru United wyrównał w tym sezonie ligowy rekord 20 asyst i strzelił 8 goli. Bardzo przyczynił się do powrotu Czerwonych Diabłów na podium. United zajęli 3. miejsce w Premier League.

0: Sponsorem programu jest Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.
1: Pogoda. Dziś i jutro bardzo ciepło, od 23 do 27 stopni. I o ile sobota bardzo też sucha i słoneczna, to jutro mogą się już pojawić przelotne opady deszczu, głównie na południu Polski, a także burze. W poniedziałek znowu gorąco i bez opadów.
0: Sponsorem programu był Archicom, oferujący mieszkania w inwestycji Flow New City Center w Łodzi.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Witam Państwa serdecznie po 15:00 w Radiu Pogoda. Przypominam, Świnki 3 na urlopie, więc my słuchamy najpiękniejszych melodii Haliny Frąckowiak. Pani Halina opowie za chwilę między innymi o jednym ze swoich największych przebojów. Także zapraszam serdecznie. Proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda. Monika Tarka, dzień dobry.
2: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duch.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Oczywiście w studiu Radio Pogoda Halina Frąckowiak. Dzień dobry, witam Pani Halino. Ja się też uśmiecham, dlatego że dzisiaj, proszę Państwa, taka piosenka, którą gramy bardzo często na antenie Radia Pogoda, bo to jest wielki przebój, jeżeli jeden nie z największych lat 80., czyli Dancing Queen.
2: Dancing Queen. Tak, to kompozycja Wojtka Trzcińskiego ze słowami również Janusza Kondratowicza.
1: Tak.
2: Ja też bardzo lubię tę piosenkę, ale ona coraz większej wagi nabiera w moim śpiewaniu, ponieważ trochę się zmieniła aranżacja. Już nie jest taka właśnie dyskotekowa, tylko pozostaje więcej miejsca i więcej jak gdyby wycofania się tej mocnej muzyki na rzecz tekstu i śpiewu.
1: To jest bardzo ciekawa piosenka, bo w tej piosence łączą się takie dwa zupełnie przeciwstawne uczucia. To znaczy, z jednej strony ona jest bardzo gorzka i smutna, ale z drugiej strony pełna nadziei i jednak światła. Prawda? To jest, dlatego ten utwór jest taki, myślę, wartościowy.
2: Wartości.
1: Tak, to też prawda.
2: Tak, ona, no tak jak te wszystkie moje piosenki, o których mówię, miłość.
1: No właśnie, mówiła pani, że o rozstaniu, tak.
2: Tak, element takiego smutku. Natomiast wciąż, kiedy ja kończę ten utwór, śpiewając na koncertach, mówię jakoś Dancing Queen, jakby do każdej kobiety. Każda jest tą Dancing Queen, ma swoje przeżycia, doświadczenia i czas płynie, ale ona wciąż tętni życiem.
1: Wciąż jest królową swojego życia.
2: Tak.
1: I wciąż ma siłę na to, żeby tańczyć. Mamy nadzieję. To posłuchajmy w takim razie Dancing Queen, Halina Frąckowiak, jej kolejna, najpiękniejsza melodia w Radiu Pogoda. Bardzo dziękuję pani Halino za tą opowieść.
2: Dziękuję.
0: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.

0: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad.
5: Hmm.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Zestaw stolik kawowy z dwoma krzesłami, drewniane, składane, stabilne. Teraz tylko za 179 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Miesiąc zamknięty na plusie?
10: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
9: A jak to działa?
10: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
9: To rzeczywiście jasny wybór.
10: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
11: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To Twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czegoć chcę od ciebie,

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Studio Radia Pogoda, oczywiście Halina Frąckowiak. Dzień dobry pani Halino, witam ponownie. Dzisiaj pani Halino, piosenka z tekstem nie byle kogo, bo Wojciecha Młynarskiego, czyli Kup bilet powrotny.
2: To jest piosenka, która nie była rozpieszczona przez radio, prawda? Mhm.
1: No ale właśnie po to jest ten program, żebyśmy pokazywały takie piosenki, które gdzieś tam być może zaginęły, schowały się w cieniu, ale my je chcemy pokazać.
2: Wojciech Młynarski jakby zawarł w niej tę taką możliwość, że no dobrze, rozstajemy się, ale kup bilet powrotny, bo zawsze możesz wrócić. Czyli z taką nadzieją, prawda? Z taką refleksją i z takim trochę spojrzeniem, spokojem, że to może się dobrze potoczyć.
1: Ale ten tekst pisał specjalnie dla pani?
2: Czy? Tak, tak. Dla mnie bardzo mu za to dziękuję.
1: Ale sam tak postanowił? Czy to było na pani prośbę? Jak to było?
2: Być może, dokładnie nie pamiętam, rzadko się zdarzało, żebym ja prosiła, chociaż z muzyką najczęściej kompozytorzy przychodzili do mnie, a potem ktoś musiał napisać tekst. A więc ci autorzy byli w pewnym sensie przeze mnie wybierani, bo ja wiedziałam, od kogo chcę śpiewać, od kogo chcę dostać te słowa.
1: Mhm. Czy pani jakby zasugerowała temat tej piosenki?
2: Nie. Nie, natomiast na pewno zaproponowałam, żeby pan Wojciech Młynarski napisał ten tekst. Jak już powiedziałam, bardzo mu za to dziękuję. Bardzo lubię ten utwór. Leszkowi również bardzo dziękuję za tę muzykę.
1: Leszek Paszko, kompozytor.
2: Kompozytor
1: tej piosenki, tak. No to w takim razie posłuchajmy pani Halino i dowiedzmy się, dlaczego pani Halina tak bardzo tę piosenkę kocha. Kup bilet powrotny, Halina Frąckowiak w Radiu Pogoda. Pani Halina, dziękuję za dziś.
0: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super. Kiedy płyniemy?
14: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
15: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
16: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
20: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Została ostatnia reklama.
21: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
22: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: sama.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Została ostatnia reklama.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Reklama.
10: Za miesiąc albo dwa mamy znać szczegóły dotyczące wojsk USA w Polsce. W studni na Mazurach właścicielka posesji znalazła ciało. Jutro rusza wielkoszlemowy French Open. Mamy 6 reprezentantów.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, mówi wiceminister obrony. Stanisław Wziątek nawiązał do decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy. Jak dodał, realnych szans na ich stałą obecność w naszym kraju.
11: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze, czy to będą określone brygady bojowe.
10: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4 000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5 000 wojskowych. Policja ustala tożsamość człowieka, którego ciało odnaleziono w studni we wsi Skajboty na Mazurach. Ciało odnalazła właścicielka posesji. Policja nie udziela informacji o tym, jak długo ciało mogło leżeć w studni, ani tego, czy w okolicach w ostatnim czasie ogłoszono czyjeś zaginięcie. Jutro zaczyna się tenisowy French Open. Po raz pierwszy od 2022 roku Iga Świątek nie wystąpi w roli obrończyni tytułu. W turnieju wystąpią jeszcze Magdalena Fręch, Magda Linet, Maja Chwalińska, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Po zimowej przerwie palmy wróciły na rynek w Katowicach. Każda ma 10 metrów wysokości i osobną donicę.
12: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
13: It's really cool. We really like this city.
14: No, już się robi się cieplej, to od razu.
15: Jeżeli nie możesz nigdy się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
16: No, ale to chyba nie zwraszali, czy jak, bo przecież w zeszłym roku były bardzo ładne. Ta ostatnia była, bo te tu zawsze były takie coś nie tak. Teraz jak będzie lało trochę, to odżyją, o.
10: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwic w 1924 roku. Te konkretnie katowickie wyrosły z ich nasion 70 lat temu.
17: Radio Pogoda.
18: Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
9: Pogoda.
10: równo. Dzisiaj słoneczko grzeje w całej Polsce od 23 do 27 stopni. Jutro nadal bardzo ciepło, ale pojawią się też deszcze, a na południu możliwe nawet burze. W poniedziałek wracamy do bezdeszczowej pogody, ale w ogóle w przyszłym tygodniu będzie lekkie ochłodzenie.
18: Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
5: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
4: Sprawdź to sam, check it out.
5: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Przepraszam, pani Gołębiowo, a ta ulica to czemu rozkopana?
11: Nie pytaj, gołębia. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays. Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
18: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
19: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
20: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
19: Cały rok. Od zawsze.
20: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
1: Została ostatnia reklama.
21: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
22: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.

0: to promocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku. A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Shorty robocze, mocne, przewiewne i odporne na zużycie, teraz tylko za 49,99 zamiast 89,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
12: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
11: O, pyszna zapiekanka.
12: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
11: To rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
14: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
15: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
16: Została ostatnia reklama.
17: Kanter spakowany? Jedziemy?
18: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
17: Znowu? Przecież już brałeś.
18: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
20: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: No i jak twój kręgosłup?
22: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
20: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.

0: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Została ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41...
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15...
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama.
15: Nie żyje 12-latka, której od wczoraj szukano w Krakowie. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, za chwilę ostatnie mecze. Premier żąda wyjaśnień w sprawie influencera, który wjechał samochodem nad morskie oko, by zrobić sobie selfie.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja już ostatecznie potwierdza. Poszukiwana 12-letnia Elżbieta nie żyje. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich w śmierci dziecka. 12-latka nie wróciła do domu w czwartek wieczorem. Do dzisiaj szukali jej policjanci, strażacy, żołnierze i mieszkańcy Krakowa. Odnalazł ją w Lesie Wolskim strażnik miejski.
17: W terenie bardzo trudno dostępnym natrafił na ciało młodej kobiety. Wiemy już w tym momencie, że jest to ciało poszukiwanej 12-latki. Teren został zabezpieczony. Tutaj na pewno decyzją prokuratora ciało zostanie skierowane na sekcję.
15: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Okoliczności śmierci dziecka spróbuje wyjaśnić śledztwo. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na wicemistrzostwo liczą Górnik, Jagiellonia i Raków, a szanse na europejskie puchary ma nawet siódma Legia, mówi trener Marek Papszun.
18: No matematycznie chyba ktoś tam wyliczył, nie, że to jest 15,5% szans, ale to jest piłka. Widzieliśmy, co w tym sezonie się działo.
15: Z ligi spadną na pewno Bruk, Bet i Arka. I jeszcze jedna drużyna. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast. O pilne ustalenie wszystkich szczegółów rajdu ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka i o wyciągnięcie surowych konsekwencji zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych premier Donald Tusk. Jak ocenił, sprawa ta budzi zrozumiałe oburzenie. Ukraiński influencer wjechał ekstrawaganckim sportowym samochodem nad Morskie Oko. Przejechał 8 kilometrów przez Tatrzański Park Narodowy trasą objętą zakazem ruchu. Policja ukarała go mandatem 100-złotowym, choć za takie wykroczenie grozi 5 tysięcy. Jak podała policja, mężczyzna oszukał funkcjonariuszy. Powiedział, że wjechał tylko za szlaban i od razu zawrócił. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami, a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem środków nasennych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku.
19: Radio Pogoda.
16: Pogoda.
15: Przed nami jedna z najcieplejszych nocy w tym roku jak dotąd, nawet 15 stopni, a jutro znowu bardzo ciepły dzień od 23 do 27, sporo słońca, ale także deszczowe chmury na południu, możliwe nawet burze. W poniedziałek znowu ciepło i znowu bez deszczu.

0: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz pionowy bezszczotkowy silnik z turboszczotką i opcją odkurzacza ręcznego. Teraz tylko za 199 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku. Nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow! Tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
9: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Przepraszam, pani Gołębiowo, a ta ulica to czemu rozkopana? Nie pytaj, Gołębia. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
16: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
2: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
2: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Miesiąc zamknięty na plusie?
14: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
13: A jak to działa?
14: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
13: To rzeczywiście jasny wybór.
14: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
0: Została ostatnia reklama.
15: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce? W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami Clip-On i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
1: Została ostatnia reklama.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama. Ukraińcy kontynuują ataki w głębi Rosji, celują w obiekty przemysłowe. USA i Iran z optymizmem mówią o szansach na porozumienie kończące wojnę. Influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, straci prawo pobytu w Polsce.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraina uderzyła w rosyjski zakład położony 1700 kilometrów od granicy, potwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To kolejny ważny obiekt przemysłowy Rosji zaatakowany w ostatnim czasie przez Kijów. Więcej o sytuacji za naszą wschodnią granicą Cezary Jaszczyk.
11: Zełenski przekazał, że zakład Metafrax położony w okolicach Permu odpowiada za produkcję na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki, w tym komponentów do dronów i samolotów. Prezydent określił atak jako ukraińską formę sankcji na Rosję. Niemalże w tym samym czasie doszło do uderzenia na terminal naftowy w Noworosyjsku. Na terenie obiektu wybuchł pożar. W nocy ukraińskie drony uderzyły też w skład ropy w Teodozji na Krymie. Miejscowe media donoszą już o problemach z dostępnością benzyny w Sewastopolu.
10: Wojna z Iranem może zakończyć się nawet dziś lub za kilka dni, ocenił szef dyplomacji USA Marco Rubio. W podobnym tonie wypowiada się Iran. Teheran poinformował, że w negocjacjach ze stroną amerykańską pojawiła się tendencja dążąca do zbliżenia. Sprawca rajdu nad morskie oko zostanie rozliczony, poinformował minister spraw wewnętrznych. Przekazał, że na wniosek policji trafi on na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren Polski na 5 lat. A to wszystko przez naruszenie porządku publicznego. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem nad morskie oko, gdzie jest oczywiście zakaz wjazdu. Chwalił się tym w internecie. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Na jednym z największych w Polsce rynku hurtowym są już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
12: Bardzo popularna kapusta młoda, tak? Jeszcze tam 10 dni temu trzeba było za nie zapłacić 5, 6, 7 zł za sztukę. Obecnie to już można taką młodą główkę kupić w okolicach 3 zł. Młode ziemniaki, brzodkiewki, koperek, rabarbar, tak? Taki typowy symbol lata. Pomidory malinowe, specjalność polskich plantatorów. Chyba najsmaczniejsze na świecie obecnie kosztują około 7-8 zł za kilogram.
10: I jak dodaje ekspert, wystarczy jeszcze trochę słońca, żeby pojawił się wysyp tanich truskawek.
3: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
10: Zachód słońca dziś około 20:30. Jest szansa, żeby go zobaczyć, bo mamy bardzo pogodne niebo. Jutro dalej cieplutko, od 23 do 27 stopni i nadal pogodnie, ale jutro pojawią się już przelotne opady deszczu, a na południu Polski możliwe też burze.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Przepraszam, pani Gołębiowo, a ta ulica to czemu rozkopana? Nie pytaj, Gołębia. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Została ostatnia reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
16: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Chcecie wygrywać więcej?
19: Tak!
18: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
19: Ale to kręci!
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

Długoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Temu słyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy,

jak filmowy kadr swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Kryzys demograficzny zagraża przedszkolom, konkurują o dzieci. Coraz częściej latamy w podróż, większy ruch na lotniskach. Bibliotekarze będą dostarczać czytelnikom książki do domu. Taką usługę mają gdynianie.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedszkola pustoszeją. Niż demograficzny sprawia, że przedszkola, by przetrwać, muszą walczyć o dzieci. W Łodzi miasto przygotowało 15 tysięcy miejsc. Ponad 700 nadal jest wolnych, mówi Tomasz Korowczyk z łódzkiego magistratu.
11: Ten trend spadkowy widoczny jest od kilku lat. Te dane wyraźnie pokazują, że niż demograficzny coraz wyraźniej wpływa na liczbę najmłodszych mieszkańców Łodzi. I podobne zjawisko obserwujemy oczywiście w całej Polsce i w wielu krajach Europy.
9: Co roku władze Łodzi przygotowują o 1000 miejsc mniej. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A kto wybiera się do Zakopanego, może wreszcie wjechać kolejką na Kasprowy Wierch. Po 3-tygodniowej przerwie uruchomiono znów kolejkę. Przestój spowodowany był remontem, a także ćwiczeniami ewakuacyjnymi z udziałem ratowników TOPR-u i strażaków. Kolejka kursuje codziennie od 8 do 18. Jak udostępnić bibliotekę tym, którzy nie mogą jej odwiedzić? Przykład daje Gdynia. Bibliotekarze do swojej oferty dopisali opcję książka do domu. Skorzystać z niej mogą osoby mające problemy z poruszaniem się, a więcej na ten temat reporter Paweł Radzewicz.
12: Dostęp do księgozbioru Biblioteki Gdynia wszedł na nowy poziom, przyznaje wicedyrektorka Magdalena Kruszyńska.
13: Tak, dostarczamy książki pod drzwi.
12: Oferta jest skierowana do osób, które chcą, ale nie mogą same wybrać się po książki.
13: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
12: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki. Żeby skorzystać z bezpłatnej dostawy, wystarczy zadzwonić albo napisać do biblioteki.
9: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki. Żeby skorzystać z bezpłatnej dostawy, wystarczy zadzwonić albo napisać do biblioteki.
14: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
9: Przed nami bardzo ciepła noc, jedna z najcieplejszych chyba w tym roku jak dotąd, około 15 stopni. Jutro na termometrach od 23 do 27. Niebo częściowo zachmurzone, sporo słońca, ale przywędrują też deszczowe chmury, przyniosą trochę przelotnego deszczu, miejscami może padać intensywnie. Na południu na przykład możliwe burze.

0: Miesiąc zamknięty na plusie?
1: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
0: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Przepraszam, pani Gołębiowo, a ta ulica to czemu rozkopana? Nie pytaj, Gołębia. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
6: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: Przepraszam, pani Gołębiowo, a ta ulica to czemu rozkopana? Nie pytaj, Gołębia. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Została ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.

0: Przepraszam, pani Gołębiowo, a ta ulica to czemu rozkopana? Nie pytaj, Gołębia. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Została ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
7: Mężczyźni zostali sami. No cóż, widział pan i słyszał wszystko, rzekł pan Morel, opadając na krzesło. Nic już więcej nie potrzebuje panu tłumaczyć. A tak, zobaczyłem, odparł Anglik, że dotknęło pana nowe nieszczęście, równie niezasłużone jak poprzednie. To mnie utwierdza w chęci uczynienia panu przysługi. O drogi panie, wyszeptał Morel, jestem teraz głównym pana wierzycielem, czy tak? Tak, masz pan weksle o najkrótszych terminach spłaty. A nie chciałbyś pan przedłużenia tych terminów? Zwłoka mogłaby ocalić mi honor, a tym samym i życie. O ile czasu pan prosi? Morel zawahał się. 2 miesiące, rzekł. Dobrze, zgodził się cudzoziemiec. Daję panu 3 miesiące. Ale czy jesteś pan pewny, że dom Thompson i French... Bądź pan zupełnie spokojny, biorę to na siebie. Mamy dziś 5 czerwca, tak? Tak. No to dobrze. Przepiszże pan wszystkie te weksle z terminem 5 września. 5 września o godzinie 11. Wskazówka zegara wskazywała właśnie 11. Stawię się u pana. Będę na pana czekać, odparł Morel. I albo otrzymasz pan pieniądze, albo zginę. Ostatnie słowa wymówił tak cicho, że cudzoziemiec nie mógł ich dosłyszeć. Wystawiono nowe weksle, dawne zniszczono, tym sposobem nieszczęśliwemu armatorowi zostało 3 miesiące na zgromadzenie wszystkich swoich środków. Anglik wysłuchał podziękowań z flegmą właściwą swemu narodowi i wyszedł, odprowadzany przez Morela, który obsypywał go błogosławieństwami. Na schodach spotkał Julię. Dziewczyna udawała, że schodzi na dół, gdy tak naprawdę czekała tu na niego. O, proszę pana, rzekła składając ręce. Pani, rzekł cudzoziemiec, pewnego dnia dostanie pani list z podpisem Sindbad Żeglarz. Wypełnij co do joty wszystkie polecenia zawarte w tym liście, choćby ci się wydawały dziwne. Dobrze, proszę pana, odpowiedziała Julia. Przyrzeka mi pani, że zrobi to wszystko? Przysięgam. Wybornie. Do widzenia, pani. Bądź pani nadal taka dobra i dzielna, a wierzę, że Bóg cię za to nagrodzi, dając ci Emanuela za męża. Julia westchnęła, zarumieniła się jak wiśnia i musiała oprzeć się o poręcz, żeby nie upaść. Cudzoziemiec poszedł dalej, ukłoniwszy się Julii. Na dziedzińcu spotkał Penelona, który trzymał w rękach 2 stufrankowe rulony, jakby nie mógł się zdecydować, czy je zatrzymać. Chodź no ze mną, przyjacielu. Zwrócił się doń Anglik. Chcę z tobą pogadać. Zwłoka, na którą zgodził się agent firmy Thompson i French w chwili, kiedy Morel mógł się najmniej czegoś takiego spodziewać, wydała się Morelowi znakiem, że wraca do niego pomyślność. Jednym z owych znaków, które oznajmiają człowiekowi, że los zawzięty przestanie go wreszcie prześladować. Tego samego dnia Morel opowiedział wszystko żonie, córce i Emanuelowi. I jeśli nie odrobina spokoju, to przynajmniej promyk nadziei zagościł w tym domu. Niestety, Morel miał interesy nie tylko z firmą Thompson i French, co tak szlachetnie względem niego postąpiła, a jak sam utrzymywał, w handlu nie ma przyjaciół, tylko wspólnicy. Zastanowiwszy się nad tym wypadkiem głębiej, nie pojmował jednak tej wspaniałomyślności panów Thompsona i French'a, tłumaczył więc to sobie ich mądrym egoizmem. Lepiej pomóc człowiekowi, który jest nam winien 300 tysięcy franków i dostać tę kwotę w 3 miesiące później, niż przyspieszyć jego ruinę, uzyskując jedynie 5 lub 6% kapitału. Na nieszczęście nie wszystkie firmy związane z panem Morelem interesami czy to z nienawiści, czy przez głupotę, doszły do tak roztropnej refleksji, a niektóre nawet były przekonane o czymś zupełnie przeciwnym. Przedstawiano więc do kasy weksle z podpisem pana Morella z największą punktualnością i tylko dzięki prolongacie, jakiej udzielił Anglik, Kokles wypłacił je natychmiast co do grosza i żył jak dotąd w proroczym spokoju. Tylko Morel widział z przerażeniem, że jeśli by mu 15 przyszło zapłacić panu de Bovy 100 tysięcy franków, a 30 wykupić weksle na 32 500 franków, na które uzyskał odroczenie terminu, byłby zgubiony bez ratunku. Cały światek kupiecki w Marsylii utrzymywał z największą pewnością, że Morel nie będzie dalej w stanie wytrzymywać tylu ciosów. Zdziwiono się tedy niemało, gdy pod koniec miesiąca jego kasa wypłaciła wszystko ze zwyczajową skrupulatnością. Ludzie jednak nie odzyskali zaufania do Morela i przesunęli termin upadłości jednogłośnie na koniec następnego miesiąca. Cały ten miesiąc upłynął Morelowi na niesłychanych wysiłkach, aby zgromadzić wszelkie środki, jakie tylko mógł. Niegdyś jego weksle z jakąkolwiek datą były przyjmowane z zaufaniem, a nawet poszukiwane. Morel chciał wystawić kilka obligów na 3 miesiące, ale wszystkie banki zamknęły przed nim drzwi. Na szczęście sam jeszcze miał otrzymać jakieś wpływy. Wpływy te dopisały, mógł więc znów stawić śmiało czoła swoim zobowiązaniom pod koniec lipca. Tymczasem wysłannik firmy Thomson i French nie pokazał się już w Marsylii. Zniknął na drugi czy trzeci dzień po wizycie u Morela, a skoro podczas pobytu w Marsylii nawiązał był stosunki jedynie z merem, inspektorem, więzień i panem Morelem, jego wizyta nie pozostawiła innych śladów, jak tylko różne wspomnienia, jakie te trzy osoby z jego odwiedzin zachowały. Co się tyczy marynarzy z Faraona, chyba musieli znaleźć sobie jakąś robotę, bo i oni zniknęli. Kapitan Gomart, przyszedłszy do zdrowia, powrócił z Palmy. Nie spieszył się jakoś z wizytą u pana Morela, ale ten, dowiedziawszy się o jego przybyciu, sam się do niego udał. Zacny armator wiedział z opowiadania Penelona, ile szlachetnej odwagi okazał kapitan podczas owego tragicznego wypadku i sam przeto zapragnął go pocieszyć. Zaniósł mu także zaległą garzę, po którą kapitan nie śmiał pójść. Schodząc już w dół, spotkał Penelona, który szedł właśnie na górę. Widać było, że Penelon zrobił dobry użytek ze swych pieniędzy, bo był od stóp do głowy ubrany jak spod igły. Spostrzegłszy Morela, biedny majtek mocno się zakłopotał. Usunął się jak najdalej w kąt podestu, przekładał prymkę to z lewej na prawą stronę, to z prawej na lewą, nie wiedząc gdzie podziać przerażone oczy, i uścisnął bojaźliwie rękę, którą pan Morel podał mu ze swoją zwykłą życzliwością. Morel przypisywał całe to zakłopotanie Penelona wykwintnemu ubiorowi. Oczywiście, biedak nie zdobyłby się własnym kosztem na tak wystawne odzienie, musiał więc już się zaciągnąć na jakiś statek, a teraz się zawstydził, że tak prędko zrzucił żałobę po faraonie. Być może szedł nawet do kapitana Gomarda, aby go powiadomić o swoim szczęściu i złożyć mu propozycję w imieniu nowego pryncypała. Poczciwi ludzie, rzekł do siebie Morel, oddaliwszy się. Oby was tylko nowy pryncypał kochał tak jak ja i żeby mu się lepiej szczęściło. Sierpień zszedł panu Morelowi znów na próbach odzyskania dawnego kredytu lub otwarcia nowego. 20 sierpnia wiedziano już w Marsylii, że Morel wykupił sobie miejsce w dyliżansie pocztowym. Ludzie powtarzali między sobą, że pod koniec miesiąca będzie ogłoszona upadłość firmy i że Morel opuści Marsylię dlatego, by nie być świadkiem owego przykrego aktu. Mieli go przy tym zastąpić Emmanuel i Kokles. Wbrew jednak wszelkim oczekiwaniom, gdy nadszedł 31 sierpnia, kasę Morela otwarto jak zwykle. Kokles stał za okratowanym okienkiem, spokojny niczym ów sprawiedliwy Horacego, przeglądał z taką samą jak zawsze skrupulatnością wręczane mu weksle i spłacił wszystkie. Zdarzyły się nawet dwie wypłaty, które zresztą pan Morel przewidział i te Kokles spłacił, podobnie jak osobiste weksle armatora. Nikt już nic z tego nie rozumiał, ale jak to zwykle bywa u proroków zwiastujących złe nowiny, z uporem krakali o plajcie na koniec września. 1 września powrócił pan Morel. Cała rodzina oczekiwała go z wielkim niepokojem. Podróż do Paryża miała stanowić ostatnią deskę ocalenia. Morel liczył na Danglara, dziś milionera, któremu się niegdyś mocno przysłużył. Za rekomendacją bowiem Morela, Danglars został przyjęty przez pewnego bankiera hiszpańskiego i tam zaczął zbijać swoją ogromną fortunę. Dzisiaj Danglars posiadał podobno 6 do 8 milionów kapitału i nieograniczony kredyt. Danglars mógł ocalić Morela, nie wyłożywszy jednego grosza z kieszeni. Wystarczyłoby, gdyby poręczył za niego, a Morel otrzymałby pożyczkę i byłby ocalony. Od dawna już Morel myślał o Danglarsie, ale miewamy czasem jakiś instynktowny wstręt, nad którym nie jesteśmy w stanie zapanować, i Morel rzeczywiście zwlekał, ile tylko mógł, nim chwycił się tego ostatniego środka. Miał słuszność. Powrócił przywalony upokarzającą odmową. Ale nie skarżył się wcale, ani nie złorzeczył nikomu. Ucałował ze łzami w oczach żonę i córkę, po przyjacielsku uścisnął dłonie Manuela i zamknął się w gabinecie na drugim piętrze, prosząc, aby przyszedł do niego Kokles. Teraz, powiedziały obie kobiety do Emanuela, wszystko już stracone.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
7: Z krótkiej narady między matką i córką wynikło, że Julia napisze do brata, który przebywał w garnizonie w Nim, aby natychmiast przyjeżdżał. Biedne kobiety dobrze wyczuwały, że trzeba im zebrać wszystkie siły, aby sprostać ciosowi, który miał ich uderzyć. Zresztą Maksymilian Morel, choć miał zaledwie 22 lata, wywierał jednak na ojca wielki wpływ. Młodzieniec ten miał charakter wyjątkowo stały i prawy. W chwili, gdy miał wybrać sobie karierę, ojciec jego nie chciał mu narzucać niczego i zapytał o jego upodobania. Młodzieniec oświadczył, że pragnie poświęcić się karierze wojskowej, skończył więc jako jeden z pierwszych szkołę średnią, zdał egzaminy do szkoły politechnicznej i wyszedłszy stamtąd w stopniu podporucznika, wstąpił do 53. Pułku Piechoty. Od roku już służył w tej randze i obiecano mu przy pierwszym wakansie stopień porucznika. W pułku uważano Maksymiliana za wzór żołnierza, ale i człowieka, który posiada wszystkie cnoty, które powinny cechować człowieka porządnego, i nazywano go stoikiem. Naturalnie wielu, co go tak nazywało, nie miało najmniejszego pojęcia o znaczeniu tego epitetu. Powtarzali go ze słyszenia. Takiego to młodzieńca matka i siostra wzywały, aby im dopomógł w tak wielkim nieszczęściu, które, jak się spodziewały, musiało nieuchronnie nastąpić. Nie omyliły się wcale co do powagi sytuacji. Wkrótce potem Julia ujrzała, jak z gabinetu ojca wychodzi Kokles, blady i drżący, z mocno zmienioną twarzą. Chciała pytać, kiedy koło niej przechodził, ale poczciwina zbiegał po schodach tak prędko, jak mu się to nigdy nie zdarzyło, i zawołał tylko, wznosząc ręce do nieba: ach, panienko, panienko, co za okropne nieszczęście. I kto by się spodziewał? Po chwili Julia zobaczyła, jak wracał, niosąc kilka grubych ksiąg, portfel i worek z pieniędzmi. Morel przejrzał rejestry, otworzył portfel i przeliczył pieniądze. Cała gotówka nie przekraczała 8000 franków, a wpłaty, jakich się spodziewał przed 5 września, wyniosłyby najwyżej 5000. Słowem, założywszy nawet jakąś nadwyżkę, miał w aktywach 14000 franków, podczas gdy w debecie figurował weksel na 287500 franków. Nie wypadało nawet proponować takiej zaliczki. Pomimo to Morel wydawał się w czasie obiadu zupełnie spokojny. Spokój ten zatrwożył żonę i córkę bardziej, niż by to uczyniło największe przygnębienie na twarzy Morela. Po obiedzie armator zwykł wychodzić, aby spotkać się na kawie w gronie znajomych i przejrzeć semafor. Tego dnia nie wyszedł wcale, udał się od razu do gabinetu. Kokles wydawał się zupełnie ogłuszony. Cały dzień prawie spędził na dworze, siedząc na kamieniu z odkrytą głową, nie zwracając uwagi na 30-stopniowy upał. Emanuel starał się uspokoić kobiety, ale nie był zbyt przekonywujący. Znał zbyt dobrze sytuację firmy, aby nie zdawać sobie sprawy, że rodzinie armatora groziła katastrofa. Nadeszła noc. Panie czuwały nadal w nadziei, że Morel, wychodząc od siebie, wstąpi i do nich. Usłyszały jednak tylko, jak przechodził koło ich drzwi ciszej, dużo niż zwykle, jakby się lękał, że go zawołają. Natężyły słuch, wszedł do swego pokoju i zamknął się od wewnątrz. Pani Morel kazała córce pójść spać. W pół godziny później podniosła się, zrzuciła pantofle i cicho wymknęła się na korytarz, aby zobaczyć przez dziurkę od klucza, co robi mąż. Na korytarzu spostrzegła jakiś cień, który cofnął się na jej widok. Była to Julia, równie niespokojna jak matka. Przebiegła tu przed matką. Dziewczyna podeszła do pani Morel. Pisze, rzekła. Nic więcej nie powiedziały do siebie, ale się zrozumiały obie. Pani Morel pochyliła się do dziurki od klucza. W istocie Morel ciągle pisał, ale czego córka nie dostrzegła, ona zauważyła natychmiast. Mąż pisał na papierze stemplowym. Przemknęła jej okropna myśl. Mąż pisze testament? Zadrżała, ale miała tyle silnej woli, że nie rzekła ani słowa. Na drugi dzień pan Morel był równie spokojny. Siedział jak zwykle w gabinecie, zszedł na obiad jak zwykle i tylko po kolacji posadził przy sobie córkę, ujął w dłonie jej głowę i tulił długo do siebie. Wieczorem Julia powiedziała matce, że chociaż ojciec był z pozoru tak spokojny, serce biło mu nadzwyczaj gwałtownie. Dwa następne dni upłynęły podobnie jak ten. 4 września wieczorem Morel poprosił córkę, aby oddała mu klucz do gabinetu. Na to żądanie Julia zadrżała, tak złowróżbne jej się wydało. Na co ojciec potrzebuje klucza, który nosiła przy sobie zawsze i który odbierano jej w dzieciństwie tylko gdy coś przeskrobała? Dziewczyna spojrzała na ojca. Cóż ci zrobiłam złego, tatku? Spytała, że mi go chcesz odebrać. Nic, dziecinko, nic, odpowiedział nieszczęsny Morel i łzy puściły mu się z oczu na to tak niewinne pytanie. Po prostu potrzebuję go teraz. Julia udała, że szuka klucza. Musiałam go zostawić u siebie, rzekła. I wyszła, ale zamiast pójść do siebie, pobiegła poradzić się Emanuela. Julio, nie dawaj mu tego klucza, powiedział jej Emanuel, i jeśli to będzie możliwe, nie opuszczaj go ani na chwilę jutro od samego rana. Usiłowała jeszcze wypytać Emanuela, ale ten czy nic nie wiedział, czy też nie chciał nic więcej powiedzieć. Przez całą noc, z 4 na 5 września, pani Morel stała z uchem przytkniętym do boazerii w swoim pokoju. Aż do 3 rano słyszała, jak mąż chodzi nerwowo tam i z powrotem. Dopiero o 3 rzucił się na łóżko. Matka i córka spędziły całą noc razem. Od wczorajszego wieczora czekały na przyjazd Maksymiliana. O 8 rano przyszedł do nich pan Morel. Był znów opanowany, ale ta burzliwa noc wycisnęła piętno na jego bladej i zniszczonej twarzy. Nie śmiały zapytać, czy dobrze spał. Morel okazywał więcej niż kiedykolwiek miłości żonie i więcej niż kiedykolwiek czułości córce. Nie mógł się nasycić widokiem dziecka, tulił ją i całował. Julia przypomniała sobie radę Emanuela i chciała pospieszyć za ojcem, gdy wychodził, ale odepchnął ją łagodnie i rzekł: zostań przy matce. Julia usiłowała się upierać. Zostań, tak sobie życzę. Pierwszy to raz Morel powiedział do córki: tak sobie życzę, ale wyrzekł te słowa z tak wielką, ojcowską serdecznością, że Julia nie śmiała postąpić ani kroku. Pozostała na miejscu, niema i nieruchoma. Nagle otwarły się drzwi, objęły ją czyjeś ręce i ktoś ucałował ją w czoło. Podniosła oczy i krzyknęła z radości: Maksymilian, braciszku! Na ten okrzyk przybiegła pani Morel i rzuciła się synowi na szyję. Matko, odezwał się młodzieniec, wpatrując się na przemian to w matkę, to w siostrę, cóż tu się dzieje? Wasz list przeraził mnie i oto jestem. Julio, rzekła pani Morel, dając synowi porozumiewawczy znak, idź i powiedz ojcu, że przyjechał Maksymilian. Dziewczyna wybiegła, ale na pierwszym stopniu schodów natknęła się na jakiegoś człowieka, który trzymał list w ręku. — Czy może panna Julia Morel? — zapytał z mocnym włoskim akcentem. — Tak, proszę pana — wyjąkała Julia — ale czego pan chce ode mnie? Nie znam pana. — Niech pani przeczyta ten list — rzekł, podając jej papier. Julia zawahała się. — Idzie tu o ocalenie pani ojca — dodał posłaniec. Julia wyrwała mu list. Rozerwawszy kopertę, przeczytała: — proszę udać się natychmiast na Aleje Mejlhańskie, wejść do domu numer 15, poprosić odźwiernego o klucz do mieszkania na 5. piętrze, pójść do tego mieszkania. Znajdzie tam pani na kominku sakiewkę z czerwonego jedwabiu. Proszę ją wziąć i zanieść ojcu. Jest to bardzo ważne, aby otrzymał ją przed godziną 11. Przypominam, że przyrzekłaś mi pani ślepe posłuszeństwo. Sindbad żeglarz.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
7: Dziewczyna wydała okrzyk radości. Uniosła oczy, chcąc o coś zapytać człowieka, który jej oddał ten bilet, ale zdążył już zniknąć. Zwróciła więc jeszcze raz oczy na list, chcąc go odczytać powtórnie i spostrzegła, że było tam jeszcze postscriptum. Musi pani to polecenie wykonać osobiście i sama. Jeśli pani przybędzie w towarzystwie albo kto inny zgłosi się zamiast pani, odźwierny powie, że o niczym nie wie. Ten przypisek ochłodził znacznie radość Julii. Czy aby nie powinna się czegoś obawiać? Czy to nie była jakaś zasadzka na nią? W swojej naiwności nie wiedziała, jakie może grozić niebezpieczeństwo młodej dziewczynie w tym wieku, ale przecież niekoniecznie trzeba znać niebezpieczeństwo, aby się go lękać, a nawet warto zauważyć, że to zazwyczaj niebezpieczeństwa nieznane budzą w nas największą trwogę. Po chwili wahania postanowiła zapytać kogoś o radę. Ale wiedziona dziwnym przeczuciem nie poszła ani do matki, ani do brata, tylko do Emanuela. Zeszła na dół, opowiedziała mu, co jej się przytrafiło, gdy wysłannik firmy Thomson i French odwiedził jej ojca, opisała mu scenę na schodach, powtórzyła obietnicę, jaką wtedy złożyła i pokazała mu list. Trzeba tam pójść, Julio, rzekł Emanuel. Pójść? Szepnęła Julia. Tak, a ja pójdę z tobą. Ale nie zrozumiałeś, że mam tam iść sama. I wejdziesz tam sama, odpowiedział młodzieniec, a ja będę czekał na rogu ulicy Musée. I jeśli tak długo nie będziesz wracała, że zacznę się tym niepokoić, pójdę tam i zapewniam cię, biada tym, na których mogłabyś się poskarżyć. Sądzisz, Emanuelu, że naprawdę mam iść na to spotkanie? Tak. Czy posłaniec nie powiedział ci przecież, że chodzi tu o ratunek dla twojego ojca? Ależ powiedz mi w końcu, Emanuelu, jakie niebezpieczeństwo mu zagraża? Emanuel wahał się chwilę, ale wzięło nad nim przewagę pragnienia, aby Julię przekonać. Słuchaj, rzekł do niej, dziś jest 5 września, nieprawdaż? Tak. Dzisiaj o 11 twój ojciec ma zapłacić prawie 300 000 franków. Tak, wiem o tym. Ale w kasie nie ma nawet 15 000. I co się stanie? To, że jeśli twój ojciec nie znajdzie do 11 kogoś, kto by mu podał rękę, o 12 będzie musiał ogłosić się bankrutem. Ach, chodźmy, chodźmy, zawołała dziewczyna, ciągnąc Emanuela za rękę. Tymczasem pani Morel wszystko opowiedziała synowi. Wiedział on już, że z powodu kolejnych nieszczęśliwych wypadków w wydatkach firmy zaprowadzono duże ograniczenia, ale nie zdawał sobie sprawy, że rzeczy tak daleko już zaszły. Ta wiadomość go zdruzgotała. Zerwał się nagle, rzucił do drzwi, wbiegł szybko po schodach, sądził bowiem, że ojciec jest w gabinecie, ale stukał na próżno. Za chwilę usłyszał, jak skrzypnęły drzwi od sypialni Morela, odwrócił się i ujrzał ojca. Na widok Maksymiliana Morel krzyknął ze zdziwienia. Nie wiedział bowiem nic o przybyciu syna, ale stał, nadal nieruchomy, przytrzymując lewym ramieniem jakiś przedmiot ukryty pod surdutem. Maksymilian zbiegł szybko ze schodów i rzucił się ojcu na szyję i nagle odskoczył, dotykając dalej prawą dłonią piersi ojca. Ojcze, zawołał blednąc śmiertelnie. Dlaczego chowasz pod surdutem parę pistoletów? O, tego właśnie się obawiałem, westchnął Morel. Ojcze, ojcze, na Boga, wykrzyknął młodzieniec, po co ci ta broń? Maksymilianie, odpowiedział Morel, patrząc prosto na syna. Jesteś mężczyzną, jesteś człowiekiem honoru, chodź ze mną, a ci wyjaśnię. I podążył pewnym krokiem do gabinetu, a Maksymilian, chwiejąc się, poszedł za nim. Morel zamknął za synem drzwi, przeszedłszy przed pokój, skierował się prosto do biurka, położył pistolety na brzegu i wskazał synowi palcem otwarty rejestr. Księga ta zawierała dokładny obraz sytuacji. Za pół godziny Morel miał zapłacić 287 000 franków, a posiadał tylko 15 257. Czytaj, rzekł Morel. Młodzieniec przeczytał i znieruchomiał, zdruzgotany. Morel nie mówił nic. Cóż by mógł dodać wymowniejszego niż wyrok tych nieubłaganych liczb? Czy wszystko już zrobiłeś, ojcze, aby przeciwstawić się temu nieszczęściu? Wszystko, odpowiedział Morel. I nie możesz liczyć na żaden już wpływ? Nie. I za pół godziny, dodał posępnym głosem, nasze nazwisko okryje hańba. Krew zmywa niesławę, rzekł Morel. Masz rację, ojcze, rozumiem wszystko. I sięgnął do pistoletów. Jeden dla ciebie, a drugi dla mnie, rzekł. Dzięki. Morel zatrzymał mu rękę. A twoja matka? A siostra, kto je wyżywi? Młodzieniec zadrżał. Ojcze, rzekł, zdajesz sobie sprawę, że każesz mi żyć? Tak, mówił dalej Morel, bo to twój obowiązek. Jesteś silny, Maksymilianie, umiesz myśleć trzeźwo. Nie jesteś człowiekiem przeciętnym, niczego ci nie nakazuję i nie narzucam. Powiadam tylko, zastanów się nad sytuacją, jakbyś był tu obcy i osądź sam, co robić. Młodzieniec zastanawiał się przez chwilę, po czym szlachetna rezygnacja ukazała się mu w oczach i tylko wolno, smutnym gestem zdjął z ramion szlify oficerskie. Dobrze, rzekł wyciągając rękę do ojca. Umieraj w pokoju, ojcze, ja będę żyć. Morel chciał się niemal rzucić synowi do nóg. Maksymilian przyciągnął go do siebie i te dwa szlachetne serca przez chwilę biły tuż przy sobie. Wiesz, że to wszystko nie jest z mojej winy, upewnił się Morel. Maksymilian uśmiechnął się. Wiem, żeś najuczciwszy z ludzi, jakich znam. Cóż, to dobrze. Wszystko sobie powiedzieliśmy, wróć teraz do matki i siostry. Ojcze, rzekł młodzieniec, przyklękając na kolano, pobłogosław mnie. Morel ujął głowę syna w obie ręce, przyciągnął ją do siebie, ucałował kilkakrotnie i rzekł. O tak, tak. Błogosławię cię we własnym imieniu i w imieniu trzech pokoleń ludzi nieskazitelnych. Posłuchaj więc, co ci mówią przez moje usta. Opatrzność może podnieść na nowo budowlę, którą zburzyło nieszczęście. Ulitują się nade mną najbardziej nieubłagani, gdy ujrzą, że poniosłem taką śmierć i dadzą ci może czas, którego mnie odmówili. Postaraj się, aby nie padło słowo zhańbiony. Weź się do dzieła. Pracuj, synku, walcz odważnie. Ty, matka, siostra, żyjcie jak najoszczędniej, aby majątek moich wierzycieli codziennie się powiększał w twoich rękach. Pomyśl, jak piękny, jak wielki i uroczysty będzie ów dzień rehabilitacji, w którym powiesz, mój ojciec umarł, ponieważ nie mógł uczynić tego, co mnie się udało, ale umarł spokojnie, bo mnie to dzieło przekazał. A mój ojcze, zawołał młodzieniec, a może jednak nie musisz odbierać sobie życia? Wtedy wszystko przepadnie. Jeżeli będę żyć, współczucie przejdzie w powątpiewanie, litość w zawziętość. Będę tylko człowiekiem, który nie dotrzymał słowa. Uchybił swoim powinnościom. Będę tylko bankrutem. Ale jeśli umrę, pomyśl, Maksymilianie, moje ciało będzie już tylko zwłoką.

westchnął, jakby pogodził się już ze wszystkim. Ale ojciec przekonał tylko jego rozum, nie serce. Teraz, rzekł Morel, zostaw mnie samego i postaraj się zatrzymać matkę i siostrę na dole. Nie chciałbyś jeszcze zobaczyć się z Julią? Spytał Maksymilian. Młodzieniec widział w tym spotkaniu swoją ostatnią, cichą nadzieję, ale Morel potrząsnął głową i rzekł: widziałem ją dziś rano i już ją pożegnałem. Czy masz mi, ojcze, coś jeszcze do powiedzenia? Spytał Maksymilian zmienionym przez wzruszenie głosem. Tak, synu, mam dla ciebie święte polecenie. Mów, ojcze, mów. Firma Thomson i French jest jedyną, która przez ludzkość czy przez egoizm, ale nie do mnie należy czytać w sercach, ulitowała się nade mną. Jej wysłannik, który za 10 minut przybędzie tu, aby zrealizować weksel na 287 tysięcy franków, przyznał mi, o nie, ofiarował mi sam 3 miesiące zwłoki. Niech ta firma, synu, będzie spłacona jako pierwsza, a tego człowieka przyjmij z największym szacunkiem. Dobrze, ojcze. A teraz żegnaj raz jeszcze, rzekł Morel. Idź, chcę być sam. Testament znajdziesz w sekretarzyku w mojej sypialni. Młodzieniec stał w miejscu, jak gdyby brakło mu siły, by wykonać wolę ojca. Słuchaj, Maksymilianie, rzekł ojciec. Przypuśćmy, że jestem żołnierzem, jak ty, i że otrzymałem rozkaz zdobyć szturmem szaniec. Wiesz, że ta wyprawa będzie mnie kosztować życie i czy wtedy nie powiedziałbyś mi tego, coś już mówił przed chwilą? Idź, mój ojcze, bo okryjesz się hańbą, jeżeli zostaniesz, a śmierć jest lepsza od hańby. Tak, tak, wyszeptał młodzieniec, a ściskając kurczowo ojca dodał: idź, ojcze. I wybiegł z gabinetu. Gdy Maksymilian zniknął, Morel stał jakiś czas nieruchomo, wpatrując się w drzwi, potem wyciągnął rękę, znalazł, nie patrząc, sznurek dzwonka i zadzwonił. Po chwili przyszedł Kokles. Nie był to już ten sam człowiek. 3 dni, w których już był przekonany o nieszczęściu, zupełnie go strawiły. Myśl dom Morel i syn zawiesza wypłaty przygięła go bardziej do ziemi, niż by to zrobiło dodatkowych 20 lat życia. Mój dobry Koklesie, rzekł Morel, a ton jego głosu niepodobna byłoby opisać. Stań tutaj, w przedpokoju. Jak tylko przyjdzie ten pan, który już tu był przed 3 miesiącami, no wiesz, wysłannik firmy Thomson i French, zameldujesz mi go zaraz. Kokles nie odpowiedział. Skinął głową, usiadł w przedpokoju i czekał. Morel opadł na krzesło, przeniósł wzrok na zegar. Zostało mu od 7 minut. Wskazówka posuwała się naprzód z niepojętą szybkością. Zdawało mu się, że widzi jej ruch. Niepodobna wyrazić, co się działo w owej ostatniej chwili w duszy tego człowieka, który nie był jeszcze stary, a miał rozstać się ze wszystkim, co kochał na ziemi i skończyć z życiem, które tyle jeszcze miało dlań radości, jakich doznaje się, przebywając wśród najbliższych. Aby wyobrazić sobie, co przeżywał, trzeba byłoby widzieć tę twarz pełną rezygnacji, to czoło zroszone potem i te oczy mokre od łez, a jednak wciąż wzniesione ku niebu. Wskazówka posuwała się ciągle, pistolety były już nabite. Wyciągnął rękę, wziął jeden i wyszepnął imię swej córki. Odłożył z powrotem broń, wziął pióro i napisał kilka słów. Zdawało mu się, że nie pożegnał wystarczająco ukochanego dziecka. Następnie spojrzał na zegar, nie liczył już życia na minuty, lecz na sekundy. Wziął znowu broń i z rozchylonymi ustami patrzył na wskazówkę. Wzdrygnął się, usłyszawszy trzask odwodzonego kurka. W tej chwili pot jeszcze zimniejszy zrosił mu czoło, jeszcze większa trwoga ścisnęła serce. Usłyszał skrzyp schodów. Otwarły się drzwi do gabinetu. Zegar miał już uderzyć na 11. Morel nie odwrócił się, czekał na słowa Koklesa. Mandatariusz domu Thomson i French. Zbliżył lufę pistoletu do ust. Nagle usłyszał krzyk. Był to głos córki. Odwrócił się i spostrzegł Julię. Pistolet wypadł mu z ręki. Ojcze! Zawołała dziewczyna, zadyszana, niemal nieprzytomna z radości. Ocalony! Jesteś ocalony! I rzuciła.

0: się na szyję, podnosząc do góry sakiewkę z czerwonego jedwabiu. Ocalony, zapytał Morel, co mówisz, dziecko? Tak, ocalony, patrz, patrz. Morel wziął sakiewkę i zadrżał, bo przypominał sobie, jakby przez mgłę, że przedmiot ten kiedyś do niego należał. W jednej przegródce był weksel na 287 tysięcy franków. Weksel był anulowany. W drugiej zaś diament wielkości orzecha i kawałek pergaminu ze słowami posag Julii. Morel przetarł czoło, był pewien, że śni. W tej chwili zegar wybił 11. Dźwięk ten odbił się echem w uszach Morela, jakby stalowy młotek uderzał prosto w jego serce. Ale wytłumacz mi, dziecko kochane, gdzie znalazłaś tę sakiewkę? W domu, przy alejach Mejlhańskich, pod 15, na kominku w ubogim mieszkaniu na 5. piętrze. Ależ to nie twoja sakiewka, zawołał Morel. Julia podała ojcu list, który tego dnia odebrała. I poszłaś sama do tego domu? Spytał Morel, przeczytawszy go. Był ze mną Emanuel i czekał na mnie na rogu ulicy, ale rzecz dziwna, gdy wracałam, już go nie było. Panie Morel! Krzyczał ktoś na schodach. Panie Morel! To on! Rzekła Julia i do pokoju wpadł Emanuel, a na jego twarzy rysowała się radość i uniesienie. Faraon! Wołał. Faraon! Jak to faraon? Postradałeś zmysły? Faraon zatonął. Faraon, proszę pana, sygnalizują, że faraon wchodzi do portu. Morelowi zabrakło nagle sił. Upadł na krzesło, nie był w stanie pojąć, jak mogło dojść do tylu wydarzeń tak nieprawdopodobnych, niesłychanych, iście baśniowych. Ale wreszcie nadbiegł i syn. Ojcze, zawołał Maksymilian, czemu mi mówiłeś, że faraon zatonął? Strażnik morski go sygnalizuje właśnie, jak wchodzi do portu. Najdrożsi, wyszeptał Morel, jeżeli to jest prawda, będzie nam trzeba uwierzyć w cud boski, to niemożliwe. Niemożliwe! Ale czymś równie nieprawdopodobnym, a jednak realnym była owa sakiewka, którą trzymał w ręku, był ten pokwitowany weksel i ten niezwykły diament. A proszę pana, rzekł na koniec i Kokles, jak to faraon? Chodźmy, dzieci, rzekł Morel wstając, chodźmy przekonać się sami i niech się Bóg nad nami zlituje, jeśli to jest fałszywa wiadomość. Zeszli na dół, w połowie schodów czekała pani Morel, biedna kobieta nie śmiała pójść na górę. Po chwili doszli do portu. Na brzegu zgromadził się tłum, ludzie rozstąpili się przed Morelem. Faraon! Faraon! Wołali wszyscy. W istocie działa się rzecz cudowna i niepojęta. Naprzeciw wieży świętego Jana zarzucał kotwicę i zwijał żagle statek z białym napisem na rufie Faraon, Morel i syn Marsylia. O tej samej pojemności, co faraon zatopiony i tak samo wyładowany koszel Nilą i indygo. Na mostku rozkazy wydawał kapitan Gomart, a stary Penelon machał przyjaźnie do pana Morela. Nie można już było wątpić. Zmysły świadczyły, że to prawda, a potwierdzało to jeszcze świadectwo 10 000 osób. Gdy Morel ściskał syna przy oklaskach całego miasta, człowiek jakiś z twarzą do połowy zakrytą czarnym zarostem, ukryty za budką szyldwacha, przypatrywał się tej scenie ze wzruszeniem, a na koniec szepnął: bądź szczęśliwy, szlachetny człowieku. Niech cię Bóg błogosławi za całe dobro, jakieś czynił do tej pory, jakie nadal będziesz czynił, i niech moja wdzięczność skryje się w cieniu, tak jak twój dobry postępek. I uśmiechając się, a w uśmiechu tym przebijały się radość i szczęście, wyszedł z kryjówki i nie zwróciwszy niczyjej uwagi, tak dalece wszyscy byli przejęci tym nadzwyczajnym wydarzeniem, zbiegł po schodkach przystani i zawołał: Jacopo! Jacopo! Jacopo! Wnet do brzegu przybiła szalupa, wsiadł do niej i popłynął na bogato urządzony jacht. Wskoczył na pomost z lekkością marynarza, stamtąd spojrzał raz jeszcze na Morela, który płacząc z radości kolejno ściskał wyciągnięte ręce i błądząc oczyma po niebie zdawał się jednocześnie szukać swego nieznanego dobroczyńcy i dziękować mu. A teraz, rzekł nieznajomy, Żegnaj dobroci, ludzkości, wdzięczności, żegnajcie uczucia, od których raduje się serce. Wyręczyłem opatrzność, aby nagrodzić dobrych. Teraz niech Bóg zemsty ustąpi mi miejsca, abym ukarał złych. I dał znak, a jacht, jakby tylko czekał na ten sygnał, wypłynął na pełne morze.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Na początku 1838 roku przebywało we Florencji dwóch młodych ludzi, należących do śmietanki towarzyskiej Paryża. Wicehrabia Albert de Morcerf i baron Franz de Pinay. Postanowili spędzić karnawał w Rzymie, gdzie Franz, który od 4 lat mieszkał we Włoszech, miał służyć za Cicerona Albertowi. Że zaś niemało potrzeba przygotowań, aby spędzić karnawał w Rzymie, szczególnie gdy ktoś nie ma zamiaru nocować na Placu Ludowym lub na Campo Vaccino, nasi młodzieńcy napisali do pana Pastriniego, właściciela hotelu londyńskiego, z prośbą, aby zarezerwował dla nich przyzwoity apartament. Pan Pastrini odpisał, że ma do dyspozycji już tylko 2 pokoje i alkowę, i to na 2. piętrze, które może im wynająć za nader umiarkowaną sumę ludwika dziennie. Młodzi przyjaciele zgodzili się, po czym Albert, chcąc wykorzystać czas, jaki mu jeszcze pozostał, udał się do Neapolu, Franz zaś został we Florencji. Kiedy się już dość nacieszył życiem stolicy Medyceuszy, kiedy się już dosyć naspacerował po tamtejszych ogrodach podobnych do ziemskiego Edenu, gdy już został przyjęty na wspaniałych salonach, które czynią we Florencji honory domu, zdjęła go fantazja, aby zwiedzić Elbę, ten wielki etap historii Napoleona. Na Korsyce, kolebce Bonapartego, zdążył być już wcześniej. Pewnego więc wieczoru odczepił z żelaznego pierścienia linę przytrzymującą małą barkę w porcie liworneńskim, owinął się w szeroki płaszcz i ułożył się na dnie łodzi, rzucając do przewoźników tylko krótki rozkaz na Elbę. Barka odpłynęła z portu, jak ptak morski wyfruwa z gniazda, i na 2 dzień Franz wysiadał już w Portoferraio. Przewędrował cesarską wyspę po śladach olbrzyma i w Marsjanie znów się zaokrętował. W 2 godziny po opuszczeniu lądu łódź zawinęła na Pianozę, gdzie, jak mówiono, miały nań czekać ogromne stada czerwonych kuropatw. Polowanie jednak nie powiodło się. Nasz strzelec z wielkim trudem ubił 2 kuropatw, i to wychudzonych, i jak każdy myśliwy, który pofatygował się na polowanie na darmo, wrócił na łódź w najgorszym humorze. A gdyby wasza wielmożność sobie tego życzył, mógłby naprawdę sobie nieźle zapolować. Rzekł doń właściciel łodzi. Gdzież to? Widzi pan tę wyspę? Rzekł właściciel, wyciągając rękę w kierunku południa i wskazując palcem na stożkowaty skalisty kształt, wyłaniający się z fal zabarwionych najpiękniejszym odcieniem indygo. Tak, i cóż to za wyspa? Zapytał Franz. Wyspa Monte Cristo, odpowiedział Liwornańczyk. Ale ja nie mam pozwolenia na łowy na tej wyspie. Pan hrabia nie potrzebuje pozwolenia, bo to wyspa bezludna. Ejże, zawołał młodzieniec, bezludna wyspa na Morzu Śródziemnym? Coś takiego. To bardzo naturalna rzecz. Wyspa ta jest jedną kupą skał. Nie ma tam ani jednej piędzi ziemi uprawnej. Do kogo ta wyspa należy? Do Toskanii. A jaką zwierzynę można tam spotkać? 1000 kozic. Które żywią się kamieniami, zrypostował Franz z uśmiechem niedowierzania. Nie, żywią się krzewami, mirtami i lętyszkami porastającymi skały. Gdzież będę spał? W grotach na ziemi, albo też rozścielimy panu płaszcz w łodzi. Zresztą, jeśli wasza wielmożność będzie sobie życzył, moglibyśmy trochę zapolować, a potem zaraz odpłynąć. Wie pan, dobrze, potrafimy żeglować równie dobrze w nocy jak za dnia. Jako że Franz miał jeszcze dość czasu do spotkania się z przyjacielem, a o dach nad głową w Rzymie już nie musiał się niepokoić, przyjął propozycję, chcąc sobie wynagrodzić pierwsze niepomyślne polowanie. Wobec wyrażonej przez Franca zgody marynarze zaczęli cicho naradzać się między sobą. No i cóż tam znowu? Zagadnął Franc. O co jeszcze chodzi? Czyżby to było jednak niemożliwe? I nie, odrzekł właściciel. Musimy tylko uprzedzić pana hrabiego, że z tą wyprawą może się wiązać pewne ryzyko. To znaczy? Bo Monte Cristo jest niezamieszkana i dlatego często służy za schronienie dla przemytników i korsarzy, którzy wracają z Korsyki, Sardynii lub Afryki. Gdyby więc ktokolwiek doniósł o naszym pobycie na tej wyspie, musielibyśmy po powrocie do Livorno odbyć przynajmniej 6-dniową kwarantannę. No, do diabła 6 dni. To zmienia stan rzeczy. To tyle, ile Bóg potrzebował na stworzenie świata. Moje dzieci, to jednak trochę za długo. Ale któż by się wygadał, że pan hrabia był na Monte Cristo? O, ja na pewno nie, zawołał Franz. Ani my, zawtórowali majtkowie. A więc dalej, na Monte Cristo. Właściciel wydał rozkazy, kurs został wzięty na wyspę i łódź pomknęła w jej kierunku. Franz poczekał, aż skończy się manewr, a skoro łódź wypłynęła na morze, wiatr wydał żagle, a 4 majtkowie zajęli stanowiska, 3 na przodzie, a 4 u steru. Franz nawiązał znowu rozmowę. Mój kochany Gaetano, mówiłeś mi, że wyspa Monte Cristo jest przytułkiem dla przemytników i piratów morskich, a zdaje mi się, że to zupełnie inny rodzaj zwierzyny niż kozice. To prawda, panie hrabio. Wiedziałem, że przemytnicy istnieją, ale myślałem, że gdy teraz zdobyliśmy i opanowaliśmy Algier i Tunis, piraci grasują już tylko w romansach Coopera i Marriotta. No cóż, wielmożny pan się myli. Z piratami jest tak jak z bandytami, z którymi jakoby rozprawił się papież Leon XII, a przecież oni co dnia niemal u samych bram Rzymu napadają podróżnych. Czy pan nie słyszał, jak 5 roku temu napadli na dyplomatę francuskiego przy stolicy apostolskiej i obrabowali go doszczętnie? Tak, słyszałem. Więc gdyby wielmożny pan mieszkał, jak my, w Livorno, posłyszałby od czasu do czasu, że stateczek wyładowany towarem lub piękny jacht angielski, którego spodziewano się w Basti, w Portoferraio lub Civitavecchia, jakoś nie dotarł tam wcale i nikt nie wie, co się z nim stało. Pewnie rozbił się gdzieś o skałę. Ale tą skałą, którą napotkał, bywa płaska, wąska łódka z 5 ludźmi na pokładzie, którzy go zaskoczyli lub zrabowali w ciemną, burzliwą noc przy jakiejś dzikiej i bezludnej wysepce. Ale, rzekł Franz, wyciągnięty na dnie łodzi, czemuż ci, którym się coś takiego przydarzy, nie wniosą skargi? Czemu nie zgłoszą tego do rządu francuskiego, sardyńskiego lub toskańskiego, aby piraci zostali ukarani? Czemu? Powtórzył z lekkim uśmiechem Gaetano. Tak, czemu? Temu, że najpierw piraci przenoszą z takiego statku czy jachtu wszystko, co warto wziąć na swoją barkę, potem zaś związują ręce i nogi całej załodze, przyczepiają każdemu 24-funtową kulę do szyi, robią dziurę w kadłubie statku na szerokość beczułki, wychodzą na pokład, zamykają luki i wracają na barkę. Po 10 minutach statek zaczyna stękać, jakby pojękiwać, i powoli się zanurza. Najpierw jeden bok, potem drugi, podnosi się nagle i nagle znowu opada coraz niżej i niżej. Nagle rozlega się huk, jakby z działa. To właśnie ciśnienie rozsadziło pokład. I wtedy statek zaczyna się szamotać, jak tonący, ale za każdym ruchem ciężar ciągnie go do dna. Na koniec woda sprężona w kadłubie wytryska z otworów kaskadami, jak z nozdrzy gigantycznego kaszalota. Statek wydaje ostatni chrapliwy jęk, ostatni raz obraca się wokół siebie i zapada, tworząc na powierzchni odmętów potężny lej, który przez chwilę wiruje, wolno się napełnia i znika. Po 5 minutach chyba tylko sam Bóg mógłby dostrzec na dnie tej spokojnej otchłani zaginiony statek. Teraz pan rozumie, zakończył Gaetano z uśmiechem, dlaczego statek nie zawija do portu i dlaczego nikt nie zanosi skargi. Gdyby Gaetano opowiedział to przed propozycją wyprawy, kto wie, czy Franz nie zastanowiłby się 2 razy, zanim by się na nią zgodził. Ale już wyruszyli i wydało mu się tchórzostwem zawracać. Był to jeden z tych ludzi, którzy nie szukają wprawdzie niebezpieczeństwa, ale którzy przyjmują je z zimną krwią, gdy się już przydarzy. Chłodny i nieustępliwy, traktował niebezpieczeństwo jak przeciwnika w pojedynku. Obliczał spokojnie jego ruchy, badał siłę, cofał się tylko wtedy, gdy chciał nabrać oddechu i to nie na tyle, aby mogło to ujść za tchórzostwo. W mgnieniu oka pojmował wszystkie swoje atuty i zabijał jednym ciosem. Ejże, odezwał się, wędrowałem po Sycylii i Kalabrii, 2 miesiące żeglowałem po wodach archipelagu, a nie spotkałem nigdy nawet cienia bandyty czy pirata. Ja też nie mówiłem o tym wielmożnemu panu, aby go odwodzić od zamiaru. Pytał mnie pan, więc odpowiedziałem i tyle. Dobrze, dobrze, drogi Gaetano, rozmowa z tobą jest niezwykle zajmująca, a ponieważ radbym z tobą gawędzić jak najdłużej, więc płyńmy na Monte Cristo.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Tymczasem zbliżano się szybko do celu podróży. Wiatr był bowiem pomyślny i łódź robiła około 7 mil na godzinę. W miarę jak się zbliżali, wyspa zdawała się rosnąć coraz bardziej z łona mórz. W przejrzystym powietrzu, rozświetlonym ostatnimi promieniami słońca, wyspa wyglądała jakby 100 kul w arsenale. Tak. Na kształt olbrzymiej pryzmy piętrzyły się skały, a pomiędzy nimi gdzieniegdzie czerwieniły się wrzosy i zieleniły drzewa. Marynarze, chociaż zdawali się zupełnie spokojni, podwoili czujność. Bacznym wzrokiem obejmowali rozległe zwierciadło wód, po którym barka mknęła, niemal ślizgając się po powierzchni. Na horyzoncie widać było kilka rybackich kutrów o białych żaglach, kołyszących się jak ptaki morskie na grzbietach fal. Już tylko 15 mil dzieliło ich od Monte Cristo, gdy słońce zaczęło kryć się za Korsyką, której zębaty, górzysty kontur rysował się ciemną plamą na niebie. To zwalisko skał wznosiło się przed łodzią groźnie, niczym baśniowy olbrzym, zabierając słońce, które pozłacało jeszcze górne partie żagli i masztów. Zwolna mrok podnosił się od morza, chcąc jakby przegonić ostatnie promienie gasnącego dnia. W końcu świetlisty snop został zepchnięty na sam wierzchołek stożka i tam zatrzymał się na chwilę, przemieniając szczyt góry w gorejący wulkan. Wreszcie cień postępujący wyżej ogarnął stopniowo szczyt, jak wcześniej ogarniał podstawę, i wyspa była już tylko szarą, wciąż ciemniejącą skalistą piramidą. Pół godziny później całą przestrzeń zaległy całkowite ciemności. Szczęściem marynarze często bywali w tych okolicach i znali doskonale każdą skałę archipelagu toskańskiego, bo inaczej wśród ciemności spowijającej barkę Franz nie obroniłby się przed pewnym niepokojem. Korsyka zniknęła całkowicie i skały Monte Cristo stały się niewidzialne, ale marynarze iście rysim wzrokiem byli w stanie przenikać ciemności, a sternik nie okazywał żadnej niepewności. W godzinę po zachodzie słońca zdało się Francowi, że widzi po lewej stronie jakąś ciemną plamę. Trudno mu było jednak rozpoznać dokładnie, co to było. Milczał więc nadal z obawy, że biorąc za ląd jakąś zwiewną chmurę, rozśmieszy marynarzy. Ale nagle na brzegu zabłysło światło, ziemia mogła wydawać się chmurą, ale ten ogień nie był meteorem. — Co to za światło? — zapytał Franz. — Ciii! — rzekł właściciel. — To ognisko. — A mówiłeś, że wyspa jest niezamieszkana. — Mówiłem, że nie ma tu stałych mieszkańców, ale powiedziałem też, że zawijają tu przemytnicy. — I korsarze? — I korsarze — powtórzył Gaetano. — Dlatego też kazałem ominąć wyspę, bo teraz, jak wielmożny pan widzi, ogień został za nami. — Ale to ognisko — ciągnął Franz — wydaje mi się raczej gwarancją bezpieczeństwa niż powodem do obawy. Gdyby to byli ludzie, którzy się lękają, by ich ktoś nie zauważył, nie rozpalaliby ognia. O, to nic nie znaczy, odparł Gaetano. Gdyby pan hrabia w ciemności mógł zorientować się w położeniu wyspy, przekonałby się pan, że tego ognia niepodobna zobaczyć ani od strony lądu, ani z pianozy, wyłącznie od pełnego morza. I boisz się, że ten ogień nie najmilsze zwiastuje nam towarzystwo? Trzeba nam będzie się o tym przekonać, odrzekł Gaetano, patrząc ciągle na ową ziemską gwiazdę. Ale jak się o tym przekonać? Zaraz pan hrabia zobaczy. Gaetano naradził się z towarzyszami i po 5 minutach owej dyskusji wykonali w ciszy manewr w ten sposób, że łódź, zawróciwszy w miejscu, skierowała się w kierunku, z którego przypłynęli. Po kilku chwilach ogień znikł im sprzed oczu, zakryty jakąś nierównością terenu. Wtedy sternik znów nadał inny kierunek łodzi, która zbliżyła się wyraźnie do wyspy i niebawem byli oddaleni od wyspy zaledwie o 50 kroków. Gaetano zwinął żagiel i łódź zatrzymała się w miejscu. Wszystko to odbyło się w absolutnej ciszy. Od kiedy tylko zmienili kierunek, na pokładzie nikt nie wymówił ani słowa. Gaetano, inicjator tej wyprawy, całą odpowiedzialność wziął na siebie. Czterej marynarze wpatrywali się w niego z największą uwagą. Trzymając w pogotowiu wiosła, szykowali widocznie na wszelki wypadek do zrobienia skutecznego użytku z wioseł, co, zważywszy na ciemności, mogło im się powieść. A Franz sprawdzał broń z właściwą sobie zimną krwią. Miał sztucer i dwie dubeltówki. Nabił je, sprawdził panewki i czekał. Tymczasem Gaetano zrzucił opończe i koszulę, zacisnął mocniej pasek od spodni, a ponieważ był boso, nie potrzebował zdejmować pończoch ani trzewików. Tak ubrany lub raczej tak rozebrany, przytknął palec do ust, zalecając najgłębsze milczenie i spuściwszy się do wody, popłynął do brzegu z taką ostrożnością, że nie dało się posłyszeć najmniejszego szmeru. I tylko dzięki migotliwej bruździe, którą żłobiły wśród fal jego ruchy, można było śledzić wzrokiem jego ślad. Wkrótce i owa bruzda zniknęła. Gaetano musiał dotrzeć na brzeg. Nikt nie poruszył się na łodzi przez następne pół godziny, po czym znowu blisko brzegu pojawiła się taka sama świetlista smuga zbliżająca się do łodzi. Jeszcze chwila, jeszcze dwa ruchy ramion i Gaetano był na łodzi. No i co? Zapytali jednocześnie Franz i marynarze. Cóż, odpowiedział, to hiszpańscy przemytnicy i dwóch korsykańskich bandytów. Ale co u diabła robią korsykańscy bandyci z hiszpańskimi przemytnikami? Ha, mój Boże, odpowiedział Gaetano tonem, w którym pobrzmiewały akcenty zaiste chrześcijańskiego miłosierdzia. Panie hrabio, coś trzeba sobie wzajemnie pomagać. Często takiego bandytę mocno przyciskają żandarmi albo karabinierzy. No to cóż, natyka się wtedy na łódź, w której siedzi paru takich poczciwych chłopaków jak my. No i przychodzi prosić o gościnność w naszym pływającym domu. Czyż godzi się odmówić, kiedy biedaka ścigają? Przyjmujemy go, a dla większego bezpieczeństwa umykamy na pełne morze. Wszakże to nic nas nie kosztuje, a nieraz może ocalić życie, a przynajmniej wolność bliźniemu, który przy okazji może nam odwzajemnić przysługę i wskazać nam bezpieczną przystań, gdzie możemy wyładować spokojnie towar, unikając ciekawych oczu. Ach tak, zdziwił się Franz, a więc i ty, Gaetano, jesteś po trosze przemytnikiem. Cóż robić, panie hrabio? Odrzekł Gaetano z uśmiechem niemożliwym do opisania. Robi się to i owo, trzeba przecież z czegoś żyć. No, to znasz pewnie tych ludzi, którzy są teraz na Monte Cristo? Po części. My, żeglarze, poznajemy się jak masoni, po pewnych znakach. Jesteś więc przekonany, że nie mamy się czego obawiać? Nie, skądże? Kontrabandziści nie są złodziejami. Ale ci dwaj korsykańscy bandyci... ciągnął Franz, chcąc ocenić z góry ryzyko. Mój Boże, cóż oni winni, że są bandytami? To wina władz. Jak to? A tak, ścigają ich tylko za to, że się komuś dobrali do skóry. Jakby zemsta nie leżała w naturze korsykanina. Co rozumiesz przez dobieranie się do skóry? Zabicie człowieka?
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry Państwu, tu Radio Pogoda i program Aleja Sław. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Katarzyna Grochola. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem w kąciku.
1: W kąciku, czytelniczym kąciku.
2: W kąciku czytelniczym.
1: Tak, bo dzisiaj, no oczywiście w związku z tym, że pisarka do nas zawitała, to tak sobie pozwolę chyba trochę o książce najnowszej porozmawiać.
2: Może zaczniemy od tego, że gdy tylko zobaczyła pani na ulicy samochód jadący pod prąd.
1: Tak, zgadza się. Tak,
2: to pomyślała pani, że jestem Judytą i że będę, to na pewno ja w środku.
1: No a niestety.
2: Tu niespodzianka.
1: Niespodzianka, ale niestety to chyba trochę tak jest, że jednak autorów utożsamia się z tymi postaciami, my jako czytelnicy. Przynajmniej tak mi się wydaje.
2: Ależ oczywiście, ja naprawdę, jak usłyszałam od sąsiada, że nie mam tylnych świateł, to natychmiast pojechałam z awanturą do dealera, który mi sprzedał mój pierwszy samochód. I on wtedy podjechał ze mną pod jakąś bramę świetlistą, potem kazał mi odjechać, potem kazał mi nacisnąć stop, potem kazał mi jeszcze bliżej bramy, po czym kazał mi spojrzeć w lusterko i ta brama świeciła na czerwono. I on powiedział, proszę pani, po tym poznajemy światła stopu. Ja mówię, ale sąsiad ma dwa.
1: Okay.
2: On powiedział tak, a pani ma jeden. Bo to był taki samochód.
1: No właśnie, ale tutaj tak sobie właśnie pomyślałam, dlatego między innymi, że Judyta jakby mogłaby rzeczywiście
2: mogłaby to
1: absolutnie
2: samo zrobić.
1: Pojechać czerską pod prąd.
2: Mogłaby i na pewno by miała samochód jakiś, kto ją jakby spytał, jaki ma samochód, to ona by odpowiedziała, w jakim kolorze.
1: To też, to chyba też nie tylko judytowe, ale takie, no niestety trochę
2: normalne,
1: kobiece.
2: Chyba kobiece.
1: Normalne,
2: co
1: o, podoba
2: obchodzi,
1: mi się to.
2: Jaki,
1: podoba
2: jaki
1: mi się.
2: Samochód i ile tam ma do setki,
1: tak.
2: Jak on ma kolor określony. Prawda?
1: Absolutnie. Jakby, co panią skłoniło do tego, żeby ta Judyta wróciła na kartę powieści po 20
2: chyba
1: latach?
2: Chyba pandemia i moja przyjaciółka.
1: Ale już po pandemii trochę jest
2: czasu. No dobrze, no ale to trzeba
1: zajmuje
2: się przywiązać
1: pisanie.
2: Do tego okay. pomysłu. No i trzeba ją jakoś przywołać, prawda?
1: Aha.
2: Bo ja na siłę nie umiem pisać.
1: Dobrze, czyli była pandemia i...
2: Była pandemia i ona mnie poprosiła, że są takie trudne czasy i żeby może Judyta się wypowiedziała, ale sobie pomyślałam, co biedna siedzi w domu zamknięta, co ona ma wesołego do powiedzenia. Nic. Grochola nie ma nic wesołego do powiedzenia, to i ona. Ale potem jakoś pomalutku zaczęło mi się przebijać. A poza tym uznałam, że świat realny jest momentami tak bardzo nieprzyjemny, że naprawdę stworzę sobie świat, w którym się czuję dobrze. I wróciłam do tamtego świata.
1: No właśnie, bo ja czytając tę książkę miałam takie poczucie, że tam wszystko, niby są problemy i tak dalej, nie chcę też za dużo zdradzać, ale że jednak tam jest tak miło, przyjemnie.
2: No, nie ma zbyt wielu ludzi poruszających się wyłącznie w wirtualnym świecie. Komputer służy bardziej jako maszyna do pisania, no i jak się dziecko dorwie, prawda, to obejrzy jakiś film. Natomiast oni się też porozumiewają normalnie, rozmawiają ze sobą. Tamci ludzie mają przyjaciół na żywo, a nie 1 380 000 osób na Facebooku.
1: No niestety, ale chyba zaczynamy powoli też ten Facebook traktować jako takie już normalne też narzędzie do komunikacji.
2: Ja rozumiem, że tam być może można, ja akurat na Facebook nie umiem wchodzić, mam połączony z Instagramem, więc
1: okay.
2: Troszeczkę jestem taka... Toma w tej sprawie, ale rozumiem, że ci, którzy nam jakoś towarzyszą, można ich być może poprosić o pomoc albo o radę i to jest dużo łatwiejsze niż przejście się do przyjaciela, prawda? Szczególnie jeżeli my jesteśmy w Milanówku, a przyjaciel we Wrocławiu.
1: To prawda, to ale może. Też Judyta tutaj stawia na rozmowy face to face, że tak ujmę,
2: tak,
1: nie polskiego określenia.
2: Oczywiście.
1: Że tak użyję.
2: Ale ja myślę, że to jest fajne, że jest rodzina, są przyjaciele i to jest taki świat, który ja mam obok siebie i który też użyczam.
1: No ale też jest to biuro matrymonialne, to
2: no,
1: jednak bym chciała zdradzić. No i jakby tutaj... Czy pani kiedyś była w takim miejscu w rzeczywistości?
2: Ja pracowałam w takim miejscu.
1: Okej.
2: Okay, więc to... znowu musiałam Judycie pożyczyć
1: część siebie.
2: Troszkę ze swojego życia.
1: I czy to rzeczywiście tak było, że ludzie tam potrafili znaleźć tę drugą połowę?
2: No, niestety nie tylko tak było, ale były rzeczy w ogóle wymykające się, które się nie znalazły w książce, bo... one były nieprawdopodobne. Słowo nieprawdopodobny nie znaczy kłamliwy, tylko że się coś zdarzyło, co było absolutnym zaskoczeniem. Na przykład przyszedł bardzo niskorosły pan, bardzo, bardzo niskorosły, który powiedział, że chce się zapisać. Właścicielka biura powiedziała, że nie. Po prostu wie, że wzrost u kobiet jest tak znaczący, że ona po prostu nie widzi partnerki, która by zaakceptowała jego niski wzrost, bo kobiety bardzo dbają o to, żeby przypadkiem mężczyzna nie był niższy. A on był niższy po prostu od wszystkich. Absolutnie. A on powiedział, że mimo wszystko chce się zapisać. Ona go zapisała nawet bez wpisowego. No i 6 tygodni później zapisała się do naszego biura niskorosła pani.
1: To jest wręcz nieprawdopodobne.
2: To jest nieprawdopodobne. To jest po prostu nieprawdopodobne. Zresztą był o nich również reportaż w telewizji, więc nie zdradzam tutaj specjalnych tajemnic. Pobrali się, mało tego, wykonywali te same zawody. Więc no po prostu takie rzeczy się nie zdarzają i gdybym je opisała, to by wszyscy powiedzieli, o Jezus, Grochola znowu coś wymyśliła.
1: Nakłamała.
2: Nakłamała. Jest niewiarygodna. A tymczasem jestem niewiarygodna. To zupełnie ma inne znaczenie.
1: Myślała pani właśnie o tym, że ta Judyta już jednak wróci, ta decyzja zapadła. Trudno było wymyślić całą otoczkę, co teraz się będzie działo w życiu Judyty?
2: Nie, szybko mi moja córka powiedziała, o czym mam pisać.
1: Córka nakazała pisać książkę. Tak. Czyli najpierw pomysł przyjaciółki.
2: Tak.
1: Córka powiedziała, co pisać.
2: A potem córka powiedziała, że już czas i to mam zrobić to i to i...
1: Czyli pani tylko zrealizowała pomysły.
2: Właściwie tak.
1: Okej. Okay. No nie wierzę. No nie wierzę, że to było aż tak.
2: No nie no, musiałam to wypełnić jeszcze.
1: Jednak liczba stron musiała się zgadzać.
2: Tak.
1: No właśnie. Ale pomoc córki była rzeczywiście duża i nieoceniona?
2: Czy... Jednym zdaniem powiedziała mi i dostosowałam się tym razem.
1: Okej. Okay. No dobrze, czyli tak, biuro matrymonialne jest z pani życia, w życiu Judyty.
2: Jest.
1: Co jeszcze w Judycie znajdziemy z pani życia?
2: No, znajdziemy córkę moją jakoś, znajdziemy moje wnuki oraz wszystkie małe dzieci, które mi służyły pomocą.
1: Tak właśnie pomyślałam.
2: Postaci.
1: Tak, że tutaj ten dziewczynki. Wątek wnuków mógł być wzięty z rzeczywistości.
2: No myślę, że poza tym kobieta 30 parę lat, bo Tosia ma dzisiaj 30 parę lat, naprawdę, która się znajduje na zakręcie, zasługuje na najwyższą uwagę i na jakiś happy end. Po prostu. Takie jest moje zdanie. Nie zmienię go bez względu na okoliczności.
1: Chociaż chyba w takiej ostatniej rzeczywistości to tak coraz trudniej z tymi happy endami i tymi związkami, które się dobrze kończą.
2: No im trudniej, tym właśnie będę bardziej o nich pisać.
1: Znowu mamy też wątek remontu.
2: No ale kto nie ma w swoim życiorysie wątku remontu?
1: To akurat prawda. To tak, o właśnie, tak co 20 lat mniej więcej i ten remont się wydarza. Tak właśnie z tym wątkiem remontu to bardziej pomyślałam, że to tutaj być może córka pani podpowiadała, że remont musi być.
2: Moja córka zawsze twierdzi, że remont musi być. Nie znam innej osoby, która tak często remontuje. Nie tylko innych, ale również siebie. Ale moja córka ma wyjątkową zdolność do wiedzy, że ten fotel, który widzi na wystawie w sklepie 200-metrowym, nie zmieści się w moich drzwiach. A ja muszę to sprawdzić. I on się rzeczywiście nie mieści.
1: Dobrze, że zwroty można już teraz dość często uskuteczniać w sklepach.
2: No ja nawet kiedyś pożyczyłam kanapę, żeby ją przymierzyć za całe 200 zł.
1: Rozumiem, że skoro tutaj padło słowo pożyczyłam, to również ta kanapa się nie zmieściła.
2: Nie, ona się zmieściła akurat szczęśliwie, natomiast musiałam za to zapłacić, znaczy za przewóz tej kanapy i podpisać odpowiednie papiery w razie, gdyby ona nie wróciła.
1: Okej.
2: Okay. Więc na 2 godziny pożyczono mi ze sklepu kanapę.
1: Przygotowując się do rozmowy z panią, znalazłam kilka artykułów zatytułowanych Grochola po latach powraca. No i ja tak zaczęłam się zastanawiać.
2: Po jakich latach, nie?
1: No właśnie, jakby rozumiem, że Judyta po latach powróciła, no ale...
2: Ale Grochola jest cały czas.
1: Ale Grochola cały czas i cały czas pani pisze. Tylko, że tak, teraz się zastanawiam, no bo skoro już w pandemii padł ten pomysł na napisanie kolejnej części poświęconej Judycie, no to Jak długo pani zajmuje pisanie książki?
2: No, średnio piszę jedną rocznie.
1: Aha.
2: I jakoś tak się ustaliło. Ustaliłam sama ze sobą może, że tak jest. Tę rzeczywiście napisałam szybko, bo miałam dużo notatek. Mhm. Jakoś tak koło sierpnia, jak zaczęły wyłazić różne nieprzyjemne rzeczy związane ze światem, który nas otacza, to sobie pomyślałam, o nie, wracam do przeszłości. Świat jest miły, przyjaciele są obok, rodzina jest jakąś stabilnością i ważnym wątkiem w każdej mojej powieści zresztą. Mhm. Nawet jeżeli się ludzie rozwodzą, to w dobrym celu porzucają coś, co naprawdę im nie służy, tak jak w Trzepocie skrzydeł. Mhm. Więc pomyślałam sobie, że mój świat będę sobie robić sama. Mhm. I tym samym świat Judyty oczywiście.
1: Czy pani jest... przykłada się do pisania i zadaje sobie na przykład, że dzisiaj muszę napisać ileś stron.
2: Niestety bardzo zazdroszczę innym, którzy to robią. Nie, no po prostu siadam na chwilę, potem się okazuje, że jest trzecia w nocy. Albo wstaję skoro świt o 9:00 i obiecuję sobie, że od 10:00 już nic innego, tylko praca. No i przypominam sobie o tym o 16:20, bo trzeba było pojechać po kwiatki albo...
1: Pranie. Pranie, suszarka i te sprawy, tak?
2: Albo oczywiście, albo coś takiego.
1: Czyli jednak taka praca zdalna w domu nie służy pani.
2: Praca mi bardzo służy, tylko ja nie służę za bardzo tej pracy.
1: Rozumiem.
2: Bo praca czasami na mnie czeka. W domu się w ogóle trudno pracuje. Ja wiem, że ludzie marzą o tym, żeby pracować w domu, ale łączenie pracy z domem to albo się jest cały czas na wypoczynku, czyli, że tak się wyrażę, robi się, co wpadnie do głowy, prawda? Albo się jest zawsze w pracy, nawet jeżeli się idzie spać. I ja nie umiem tego za bardzo odróżniać.
1: Ja pamiętam ze swojego doświadczenia, jak mieliśmy przez chwilę pracę zdalną, choć radiowo rzeczywiście jest to trudne, no to miałam przynajmniej taki wewnętrzny przymus, żeby się przebrać do pracy, czyli wyjść z tej piżamy, nawet jak byłam w domu. Czy na przykład pani robi sobie jakąś przestrzeń albo jakieś takie właśnie rzeczy, które oznaczają, że tak, teraz będę pisać, tak, teraz jestem w pracy?
2: Tak, zapalam zawsze świeczkę.
1: Aha.
2: Białą świeczkę. Nie wiem dlaczego. Być może dlatego, że kiedyś pisałam, jak nie było prądu. I naprawdę pisałam przy świeczce i nie na komputerze. Jakoś wydaje mi się, że bez względu na to, jak słoneczny jest dzień, ta biała świeca zapalona świadczy o tym, nie ruszać mnie, pisze.
1: Czy reszta domowników szanuje tę białą świecę?
2: Nie bardzo, bo... Bo mąż szanuje, a psy mają gdzieś.
1: Okej, okay, no jak wiadomo, psy są pełnoprawnymi członkami rodziny.
2: No oczywiście.
1: Co zapewne oznacza, że trochę kłopotów z pisaniem też bywa, bo przytulaski muszą być.
2: No oczywiście muszą być przytulaski, poza tym trzeba naszczekać bezzębnymi paszczami na mnie od czasu do czasu. Mhm.
1: Czyli tutaj też widzę pewne podobieństwo, to z kolei do przyjaciółki Judyty, że jednak dom pełen psów to u pani również się sprawdza.
2: Nie tylko przyjaciółka Judyty ma 4 psy, moja przyjaciółka ma 6 2 koty i wszystkie pięknie wychowuje i naprawdę, a nie mogę tego powiedzieć, bo się córka obrazi, ale psy mojej córki, które są fantastyczne i głównie siedzą na człowieku, jakby u niej posiedziały ze 3 dni, byłyby najlepiej wychowanymi psami na świecie.
1: To było bardzo dyplomatyczne.
2: Ma cudowne psy, które po prostu kochają człowieka tak bardzo, że nie ma mowy o pisaniu albo o pracy w domu.
1: Gdy pani zaczynała pisać o Judycie te 20 lat plus temu, miała pani takie poczucie, że ta Judyta tak bardzo wejdzie do kultury?
2: Nie, zupełnie nie. Ale ja byłam przed tym korektorką. Bardzo dawno temu, kiedy książki były wydawane w nakładach 100 tysięcy egzemplarzy albo 150 tysięcy egzemplarzy. Więc pamiętam, jak przy podpisywaniu umowy tak walczyłam o te 10 groszy więcej po 100 tysiącach egzemplarzy i tak na mnie właściciele wydawnictwa spojrzeli i zapytali, czy ja sobie zdaję sprawę, co jest w Polsce bestsellerem. No ja powiedziałam, no to tym bardziej możecie podpisać, nie? A oni powiedzieli wtedy 10 tysięcy, to już jest dobrze, sprzedająca się książka. Ja na to wzruszyłam ramionami i powiedziałam, no to co szkodzi, że miała miasto. Okay. Ale nie była to pycha, ani raczej, jakby to określił mój dziadzieś, troszkę głupota.
1: Okej. Okay.
2: To znaczy, ja gdzieś pamiętałam z przeszłości coś i wydawało mi się, że nie ma przeszkód przecież żadnych.
1: No tak, ale potem i filmy, i nawet jak są grupy remontowe na Facebooku, z którego pani nie korzysta, to na przykład dziewczyny, które remontują domy, mówią do siebie periodytko.
2: Tak.
1: I to jest właśnie, wydaje mi się, takim wręcz fenomenem. I jakby nie wszystkie postaci tak wchodzą.
2: Tak, ale myślę, że Judyta się pojawiła w dobrym momencie, ponieważ ja dość szczerze o niej pisałam, a na poziomie emocjonalnym myślę, że rozpoznajemy nawet w bohaterach książki coś prawdziwego lub fałszywego. Judyta nie była doskonała. Judyta co innego mówiła, co innego myślała. Była wściekła, to się momentami strzelała focha, prawda? A w jej głowie buzowały myśli, no niech ja tylko nigdy w życiu, nigdy więcej. A tu furtka ją uwierała w plecy, jak ją całował przyszły ukochany. I myślę, że to my robimy. To znaczy, nie zawsze jesteśmy konsekwentne, nie zawsze mówimy to, co myślimy, może czasami na całe szczęście. Dajemy sobie, Judyta, myślę, dała prawo do pomyłek, do tego, że chociaż nie jestem doskonała, to jestem prawdziwa z krwi i kości, chcę kochać, kocham swoją córkę, życzę swojemu byłemu mężowi złotozębnej Joli z ospą, chociaż jak ją spotkała w drugiej części, to Jola się okazała bardzo miłą, sympatyczną osobą, która w ogóle nie miała żadnej ospy, ani żadnych złotych zębów.
1: Jakby myślenie trochę typowe w niektórych sytuacjach życiowych
2: myślę,
1: o drugiej kobiecie.
2: Tak. Ja po prostu odważyłam się o tym napisać. I nagle się okazało, że wszystkie my, kobiety, podobnie myślimy, podobnie działamy, płaczemy wtedy, kiedy nikt nie widzi, prawda? Nie obnosimy się ze swoimi ranami za bardzo, ale że też łatwo nas zranić, ale też łatwo nas ucieszyć i tak dalej, i tak dalej. Lubię Judytę.
1: Kogo jeszcze lubi pani z opowieści o Judycie? Wszyscy bohaterowie
2: zdecydowanie
1: są
2: bardzo
1: ulubieni?
2: Lubię wszystkich. Lubię rodziców Judyty. Zresztą rodzice Judyty niesamowicie wpłynęli również na moje życie, ponieważ moi rodzice byli zupełnie w innej konfiguracji. Natomiast pani na targu, która sprzedawała kwiaty, kiedyś wyręczyła, wyjęła z wiadra wszystkie peonie, które tam miała, nie wiem, 30 albo 50 i powiedziała, pani Kasiu, te kwiaty ode mnie za tych pani rodziców, oni są identyczni jak moi. I sobie pomyślałam, że takie przemieszanie wirtualnej rzeczywistości, czy książkowej rzeczywistości, z rzeczywistością prawdziwą. Zadzwoniłam do matki, powiedziałam, że dostała kwiaty.
1: Do tej książkowej zadzwonić pani nie mogła.
2: Do tej książkowej nie mogłam zadzwonić.
1: Ale rzeczywiście, ja też na przykład bardzo uśmiechnęłam się w przypadku tutaj wnuczki Judyty, która dodaje słówko mianowicie, to chyba możemy zdradzić, do zdań, które
2: mówi. Tak, moja córka dodawała słowo chyba albowiem. I właśnie mówiła, idziemy na spacer, albowiem.
1: I właśnie ja bardzo się uśmiechnęłam, ponieważ z kolei moja 5-letnia córka
2: mówi,
1: że jest sfrustrowana. I widzę, że absolutnie nie rozumie, co to znaczy.
2: Oczywiście.
1: Ale właśnie to jest coś takiego chyba, że pani musi bardzo wnikliwie obserwować świat, żeby wyłapywać takie rzeczy.
2: No tak, ale ten świat też podrzuca mi bez przerwy takie rzeczy. Ja zresztą wykorzystałam jedną historię z moją własną wnuczką i zapytałam ją, czy mogę. Przeczytałam jej ten fragmencik. Dziewczynka miała inaczej na imię wtedy. I Wanda na mnie spojrzała i powiedziała, no ale jeżeli to jest moja historia, to dlaczego ona się inaczej nazywa?
1: Czyli rośnie
2: gwiazda. Ale chcesz w książce całej przy wymyślonych rzeczach być. Ona mówi, no oczywiście. i Jasiek powinien być Antkiem. No tu nie posunęłam się do tego, żeby z własnego dorosłego już dzisiaj wnuka robić 15-latka. Ale zmieniłam jednym ruchem ręki na prośbę wnuczki, bardzo proszę.
1: No dobrze, jeśli już tutaj od małego jest taka potrzeba bycia gwiazdeczką, no to babcia pomoże.
2: Jak moje, to dlaczego nie ja, prawda? Bardzo mi się to spodobało.
1: Czy pani się ucieszyła, że również pani córka zaczęła być rozpoznawalna i że jakby
2: Matko.
1: Staliście się taką rodziną, która powoli gdzieś tam, kto nie wchodzi do
2: przecież
1: tej rodziny, jest rozpoznawalny?
2: To jest nieprawdopodobna duma, kiedy dziecko własnymi siłami, chociaż oczywiście wszyscy wiedzą, że mamusia jej pomogła.
1: Nie, no to wiadomo.
2: Ale to już to zostawmy.
1: Polskie myślenie, tak.
2: Tak. Wchodzi na jakąś nieznaną mi kompletnie orbitę. Zaczyna być znakomitą projektantką wnętrz. Robi swoje. Ja pamiętam, jak ja byłam zdziwiona, że ona zrezygnowała. Ona w wieku 18 lat dostała się do telewizji. Mhm. Prowadziła Rower Błażeja. Jeszcze wtedy, kiedy ja nie wydałam żadnej książki. Była pierwszą osobą, która mnie zaprosiła do tej telewizji. Na skrable z Bralczykiem Rower Błażeja tak wymyślił. Ale to jest coś nieprawdopodobnego, że twoje własne dziecko osiąga jakiś nieprawdopodobny sukces i jest osobą rozpoznawalną, lubianą, zaczyna zarabiać na siebie. Zresztą Dorota, pracując w telewizji, zarabiała 3 razy więcej niż ja. Ja pamiętam, jak za pierwszą pensję kupiła mi kosmetyki, których ja nie kupowałam, bo mnie nie było stać, i zapłaciła rachunki. To było naprawdę wzruszające. Ja na to nie wpadłam, jak zaczęłam pracować w wieku lat 19. Tylko sobie kupiłam stanik w Peweksie za całą pensję.
1: Wow!
2: No, taki był wtedy mniej
1: taki
2: więcej
1: były ceny.
2: Przekładnik
1: okay.
2: cenowy.
1: No tak, ale tak sobie też myślę, że to i dla pani, i dla córki, i też trochę już i dla wnuków czasami chyba bywa uciążliwe, że nigdzie sobie nie wyjdziecie i
2: nie, wprost przeciwnie. Ja w ogóle tego nie odczuwam. Umówmy się, ja jednak nie jestem taką gwiazdą, na którą by się zwracało uwagę.
1: No błagam, tutaj absolutnie zaprzeczę.
2: No to okej.
1: Mówi się, że jest pani najbardziej znaną polską pisarką.
2: Okej. Jeżeli tak ludzie myślą i mówią, to bardzo mi miło i to czasami widzę na ulicy, bo ktoś mnie zaczepia. Ale nigdy nie mam takiego wrażenia, że spotka mnie coś przykrego, albo że to będzie za dużo, albo... Zupełnie nie. Mogę się naprawdę poruszać. Wkładam swój kożuch na piżamę i jadę na targ.
1: Okej. Okay. Nie robią pani zdjęć z ukrycia.
2: Nie, i nikt mi jeszcze nie zrobił zdjęcia z ukrycia.
1: Uf, tyle, dobrze. Natomiast wrócę jeszcze do ekranizacji pierwszej powieści o Judycie. Gdy pani w ogóle usłyszała o tym pomyśle, to co się działo w pani głowie?
2: Jakoś pamiętam, że wtedy byłam w terapii i bardzo uważałam, żeby mi nie odbiło. Choć byłam już bardzo dorosła, bo przecież to miałam 40 lat, więc to nie był taki sukces młodego człowieka, tylko tak się rozglądałam po świecie i tylko sobie pomyślałam, żeby mi nie odwaliło. No nie mogło mi specjalnie odwalić, ponieważ pierwsze pieniądze dostałam dosyć późno, znaczące jakieś, a wszyscy mnie pytali, co robię z tymi pieniędzmi, bo ludzie myślą, że jak książka kosztuje 60 zł, to ja mam 60 zł.
1: No tak, wiemy niestety, jak to wygląda w rzeczywistości. No tak, ale potem pojawiły się te informacje, kto będzie w obsadzie, a tu obsada też gruba. No,
2: obsada została zmieniona. Byli tam inni aktorzy zatrudnieni. Zresztą bardzo jestem wdzięczna producentom, których zaprosiłam na sztukę Pozwól mi odejść, moją, w której grała Danusia Stenka i którą reżyserowała Izabela Cywińska. No i oni, jak zobaczyli Stenkę, to też się w niej zakochali. A ponieważ moim ulubionym wtedy mężczyzną na świecie był Artur Żmijewski, bo był ciepłym, cudownym, zresztą taki jest do dzisiaj, tylko mówię o tym, co było kiedyś, to jakoś wydawało mi się, że to będzie cudowne połączenie i tak też się stało jakoś, więc...
1: Czy zatem jest już plan albo jakieś przecieki, że ta książka też zostanie zekranizowana?
2: Mogę tylko powiedzieć, że mam wielką, ogromniastą nadzieję na to.
1: No, powiem szczerze, że czytając książkę, właśnie od razu układały mi się pewne sceny w głowie. Miałam wrażenie, że to jest takie mocno filmowe i takie już prawie gotowe do tego,
2: tak,
1: żeby to zekranizować.
2: Ja piszę scenami zresztą. Ja chyba w ogóle piszę scenami.
1: Aha.
2: No, mam nadzieję, mam nadzieję, mam nadzieję.
1: A gdy pani właśnie pisze, to ma pani w głowie obraz tych swoich bohaterów? Oni są już tacy jeden do jednego zwizualizowani?
2: No, w tej chwili zdecydowanie po ekranizacji Nigdy w życiu zawsze widzę Danusię. Nie wiem, jak jest z innymi, bo nie sięgam, nie zastanawiałam się nad tym. Natomiast Danusię widzę, ona jest cudowną aktorką, cudowną, dramatyczną również aktorką, więc tym bardziej się cieszę, że zagrała w komedii. I mam nadzieję, że zagra.
1: Czy będzie kolejna część opowieści o Judycie?
2: I nie mogę tego powiedzieć, bo dopóki tego nie poczuję, to nie obiecam, bo nie lubię pisać pod przymusem. Natomiast nie wykluczam tego, bo skoro jakoś się właśnie być może zaczęło układać, to może coś tam trzeba znowu namącić.
1: To co się wtedy wydarzyło te 20 lat temu, że jednak Judyta poszła w kąt na tyle lat?
2: Nie, ona nie poszła w kąt. Były następne części przecież.
1: Znaczy, no tak, no ale były cztery części, po czwartej nastąpiła przerwa. I ta przerwa trwała 20 lat.
2: No nie wiem, bo wyszła za mąż w tamtej czwartej książce, to może dlatego.
1: Aha, czyli tutaj na zasadzie, tak jak w bajkach, żyli długo i szczęśliwie, był
2: potem
1: ślub.
2: Nagle, prawda, coś się dzieje.
1: Okej. Okay. No ale nie miała pani już wcześniej jakiejś takiej myśli, żeby wrócić do Judyty?
2: Nie wiem, ale bardzo wyraźnie czułam, że nie chodzi o piątą część Judyty. Że chodzi o Nigdy w życiu. Książka miała się zresztą nazywać Nigdy w życiu 2.
1: Aha.
2: Nawet okładkę mi zrobił bardzo piękną Andrzej do tej książki. Ale potem sobie pomyślałam, że nie, że to jest też mylące. Dlaczego Nigdy w życiu 2, jak były następne części Judyty? Że niech będzie właśnie, że tak. Po tym wszystkim zapieraniu się w żywe oczy, nigdy więcej, nigdy w życiu, po moim trupie, niech będzie właśnie, że tak.
1: Więc co jest w tej opowieści właśnie, że tak?
2: Życie, miłość, przyjaźń, walka o swoje, nieporozumienia, które zamieniają się w coś dobrego, niepokój, który zamienia się w harmonię. Wszystko jest na tak.
1: Okej. Okay. Chociaż tam rzeczywiście no jeszcze trochę tych, tutaj trochę Tosia ma pod górkę w tej części.
2: No okej, okay, ale my kobiety po trzydziestce, bo pamiętam, że też byłam kobietą po trzydziestce i miałam pod górkę, mamy pod górkę. Bo to jest taki moment w życiu, kiedy albo jest już coś ustabilizowane i jakoś myślimy, że to koniec kłopotów.
1: Można się bardzo zdziwić.
2: Można się bardzo zdziwić, albo

0: zorientowała, tak, czego już pani chce?
1: Nie, zorientowałam się, czego na pewno nie chcę.
0: Okay.
1: I to było bardzo istotne. Mhm. Bo to otwiera drzwi do tego, czego chcę, prawda?
0: Czyli rozumiem, że wtedy zapadła decyzja, że chce pani pisać.
1: Nie, pisać to ja chcę i pisałam od 4 roku życia. To było dla mnie jasne i...
0: No tak, ale jeszcze przy okazji tam się inne zawody też w pani życiu
1: mnóstwo
0: pojawiły.
1: Mnóstwo zawodów się trafiało, ponieważ nie byłam pisarką wydawaną, ale byłam pisarką, która pisze do szuflady. Zresztą moja matka mi powiedziała, że pisarz pisze.
0: Okej.
1: Okay. Niekoniecznie wydaje. Powiedziała, no tak. Wiesz, Kafka pisał całe życie do szuflady. Więc chodziło też o to, poza tym żaden pisarz nie utrzyma się z pisania książek, prawda? Wtedy też jakoś tak powiedziałam mojej matce, to będę pierwsza. Z takim, prawda? A, nigdy, że ty jeszcze zobaczysz, jeszcze ci pokażę.
0: No, tak się okazało,
1: z
0: że
1: takim zadziorem.
0: Akurat wymyśliła sobie tak pani i pokazała pani.
1: No tak, ale to takie zadziorne myślenie, jak się jest młodym człowiekiem, że ja wam pokażę, nie zawsze się sprawdza. Pamiętam, że jak zdałam poprawkową maturę, to sobie pomyślałam, ty jeszcze moja szkoła, jeszcze zobaczysz za te upokorzenia, tu na białym koniu przejadę wawelską. No a dzisiaj wiszę na korytarzu szkolnym wokół tych słynnych aktorów, którzy też skończyli to liceum i tak sobie myślę, ty dziewuszko, o sobie, z takim pewnym politowaniem.
0: Ale dlaczego z politowaniem? No miała dziewuszka plan.
1: No tak.
0: No i rzeczywiście pokazała.
1: Tak, ale
0: no.
1: to nic nie zmienia. To, że gdzieś wiszę w jakiejś szkole, w której wolałam się no jak ktoś nie chce czegoś robić, to on się co robi?
0: Obija.
1: Obija. Dziękuję bardzo. Wiedziałam, że to jest na o. Więc obijałam się nieco i pisałam dramatyczne opowiadania albo dramatyczne rzeczy o naszej pani od chemii na przykład. Wchodziła z powiewem fartucha jak czarno skrzydły ptak. Fartuch był biały ze śladami kwasu siarkowego. Ona zresztą kiedyś przeczytała ten mój kawałek, bo zapytała, co ja tam robię. Ja oczywiście zbladłam. Bardzo groźna nauczycielka, szalenie miła, bardzo ją do dzisiaj lubię, do dzisiaj uczy i naprawdę ją lubię, natomiast grozą wiało po prostu. Mucha było słychać w klasie.
0: To jeszcze czasy autorytetów wśród nauczycieli.
1: Tak, tak.
0: Okay.
1: Tak. Zresztą bardzo przyjemne czasy. Ja współczuję dzisiejszym nauczycielom.
0: To dużo tych rzeczy pani napisała do szuflady, zanim coś zostało wydane?
1: Tak. Mnóstwo opowiadań, które potem zostały wydane w podaniu o miłość. No i jeszcze tam mam dużo różnych rzeczy, które gdzieś komuś dawałam do przeczytania.
0: A to jest szansa, że one się jeszcze ukażą?
1: No, no w takiej formie na pewno nie, ale myślę, że w takim taki zaczyn do chleba przechowywany w lodówce tam buzuje.
0: Okay.
1: Na prawdziwym zakwasie i ja tak mam takie zakwasy w szufladzie do przyszłych książek.
0: Czyli tak, to już pani mi zdradziła, że w takim razie pomysły na kolejne książki są, że być może ta Judyta to jeszcze nie wiadomo, ale tak coś czuję, że chyba wróci.
1: Może tak być.
0: Czy w tym momencie coś pani pisze, skoro pisarz pisze cały czas?
1: No piszę i bardzo zabiegam myślami i modlitwą o film.
0: O, wow.
1: Bardzo, więc jakoś, ale piszę. Jeszcze nie powiem, co piszę, bo
0: bo tajemnica. No dobrze, no niech tak będzie.
1: Nie mogę tak mówić, bo tak się od razu potem coś robi i potem wszyscy chcą już następnej książki. A ja naprawdę nie mogę pisać książki co miesiąc.
0: Dlaczego? Słucham, teraz się zamieniam w słuch. Dlaczego nie może być Judyty co miesiąc? Ja jestem absolutnie fanką, chociaż tutaj zdradzę, mocno się zdziwiłam, że jakoś tak czytając nigdy w życiu nie dotarło do mnie, że Judyta ma 37 lat wtedy. A teraz pomyślałam sobie, że o Boże, to ja jestem starsza już od niej niż ona wtedy. I tak mnie to trochę zaskoczyło.
1: Starsza?
0: Tak.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Nie mamy tu kamer.
0: Nie, nie mamy.
1: Ludzie, ona kłamie.
0: Nie, nie kłamie. Mogę pokazać dowód.
1: Ta dziewczyna kłamie.
0: Dlatego tak pomyślałam sobie, że to jakby w trochę innym momencie życia Judyta wtedy była.

0: z nastoletnią córką. No więc teraz powiem tak, bardzo długo czekałam na kolejną Judytę i tutaj czuję się jako przedstawicielka tych wszystkich kobiet i dziewczyn, które czekały długo na Judytę, więc słucham, dlaczego co miesiąc nie może być Judyty?
1: Właściwie nie wiem, co odpowiedzieć, bo właściwie piszę bardzo szybko na komputerze i bezwzrocznie. I gdybym tak stłukła 25 stron codziennie, to wprzedziłabym Barbarę Cartland, która miała swoje książki 5 razy 25, 125 stron. Liczyła każda. Ona dyktowała codziennie, z wyjątkiem sobót i niedziel. I wydawała 4 książeczki w miesiącu. I one wszystkie, no umówmy się, one się różnią od siebie, bo raz
0: był lepszy tydzień,
1: księżniczka tak ze stajennym, a raz stajenna z księciem, prawda? Mm-hmm. No niemniej jednak podziwiam ją, bo te książeczki są, przeczytałam 3, różne i one się dobrze kończą i one są o miłości. No ale ona wstawała rano, ubierała się na różowo i dyktowała. I miała sekretarza. Ja niestety nie mam sekretarza. Oto dlaczego nie piszę jednej Judyty miesięcznie. Dziękuję bardzo za uświadomienie mi tego faktu.
0: No tak, to tutaj do wydawnictwa zwracamy się z prośbą o sekretarza dla Katarzyny Grocholi. Będzie szybciej, będzie
1: podobno
0: więcej.
1: W komputerze już można dyktować i on to zapisuje.
0: Nie wypowiem się w tym temacie, niestety technologicznie aż tak nie ogarniam.
1: No to dziękuję bardzo, że jest ktoś jeszcze. Jakbyście państwo wiedzieli, co należy zrobić, żeby mówić.
0: Gdzie kliknąć, żeby
1: gdzie
0: mówić.
1: Gdzie kliknąć, to dajcie znać, proszę, przekażą mi.
0: Zapraszamy do kontaktu zatem. Ale też wracając znowu do tej Judyty, ja wiem po prostu,
1: dobrze,
0: tutaj kręcę
1: do niej,
0: się.
1: Fajna jest ta Judyta.
0: No właśnie, jest super fajna. I tak sobie myślę, czy pani sama się z nią w dużej części utożsamiała kiedyś?
1: No, ona w ogóle była mną. To znaczy, ja jej dałam do pierwszej części prawie całkowicie swoje życie, swoje psy, swoje koty. Imiona, które miały koty mojej przyjaciółki obok. Przypominam Ratunku i Ojej. Moje się nazywały zaraz i potem. Więc jak wychodziłyśmy, to naprawdę w tej naszej wioseczce maleńkiej, która już jest zabudowana, niosły się krzyki Ojej, Ratunku, zaraz, potem. I tak było naprawdę. Nie chciało mi się wymyślać jakichś nowych nazw dla osób, które są, traktuje zwierzęta jak osobowo, że tak się wyrażę, dla osób, które żyją wśród nas. No, moja przyjaciółka Zośka została Ulą, bo miałyśmy furteczkę między sobą i nie widziałam powodu, żeby cokolwiek wymyślać, skoro to wszystko się zdarzało między nami, między moją córką i jej córkami. No, nie pojawił się wtedy nikt na białym koniu, natomiast przez Milanówek, przez tą naszą piaszczystą ulicę, latami przejeżdżała dziewczyna na białym koniu, w toczku, ze szpicrutą. No i tyle. Była takim... Strasznie się cieszyłyśmy z Zośką, jak ją widziałyśmy, bo wtedy szybko należało pomyśleć marzenie, bo biały koń spełnia marzenia również.
0: Okej, okay. Nie wiedziałam
1: jakoś
0: o tym.
1: Było to dla nas bardzo takie, no takie jak tęcza, która się pojawiała zawsze na wschodzie. I krzyczałyśmy do siebie, a w czasie pełni dzwoniłyśmy, żeby zobaczyć księżyc, prawda? Więc... nie było tam wiele do wymyślania. Ja pracowałam przecież i odpowiadałam na listy, więc Judyta też musiała tak pracować, bo nie mogłabym wymyślić innego zawodu, którego nie znałam, prawda?
0: Pomyślałam sobie o tym, że to chyba nie byłoby aż takie trudne, żeby wymyślić zawód, którego się nie zna.
1: Ale na przykład wymyśliła, że jest florecistką.
0: Okej.
1: A ja nie odróżniam floretu od fletu, mniej więcej.
0: Trzabli?
1: No to lub.
0: Czy coś?
1: Lub, tak, czy coś. Więc bardzo dużo miała ze mnie. Natomiast to nie znaczy, że to jest książka o mnie, prawda? I to nie znaczy, że ja się składam wyłącznie w 100% z Judyty. No, jestem w jakichś 7% nią.
0: Często mówi się o tym, że pisze pani dla kobiet. Czy ma pani na przykład też sygnały od mężczyzn?
1: O Jezu, jakie fajne.
0: Matko, czytają
1: jak
0: jednak.
1: Ja lubię. Mam takich trzech fajnych facetów, których już znam, bo przychodzą na targi. Mhm. Kiedyś jeden z nich przyszedł z wszystkimi moimi 17 książkami w plecaku.
0: I kazał sobie wszystkie podpisać?
1: Wszystkie sobie kazał podpisać. Powiedział, że się nauczył dzięki mnie traktowania kobiet z szacunkiem i miłością, bo teraz już wie, że jak ona mówi tak, to może znaczyć bardzo różne rzeczy.
0: Okej.
1: I mam takich dwóch dorosłych facetów, którzy bardzo pięknie do mnie napisali, że na przykład Przegryź dżownicę jest książką tak nieprawdopodobnie emocjonalną, że zasługuje na... A to jest rzadkie, prawda? To my się tym dzielimy. Mhm. A poza tym emocjonalnie to my jesteśmy takie bardziej podatne, że tak się wyrażę. Mhm. Więc bardzo mnie to cieszy, ale ja nie piszę ani dla kobiet, ani dla mężczyzn, ani dla dzieci, ani dla starców. Ja piszę dla siebie, a jeżeli ktoś mnie czyta, no to jest niezwykle dla mnie ważne oczywiście i takie nobilitujące i cudowne. Ale nie mogę pisać dla kogoś, muszę pisać dla siebie.
0: No ale gdy pani pisze, to gdzieś tam nie myśli pani jednak o tym, kto jest odbiorcą?
1: Nigdy nie myślałam o tym, kto jest odbiorcą.
0: No to skoro pani pisze dla siebie, to w takim razie po co jest wydawca i ten proces wydawania książki?
1: Po to, żeby mogła dalej pisać dla siebie.
0: A, okej, okay, dobrze, czyli tu wszystko już mamy jasne. Tak. No ale to na przykład, nie wiem... Czasami jest tak, że pisarze twierdzą, że na przykład napisali coś i im się to nie podoba. To jeśli pani pisze dla siebie, to...
1: Nie, przede wszystkim nie puszczę niczego, co mi się nie podoba. Aha. Oczywiście, że dzisiaj bym parę rzeczy bardzo zmieniła. Mhm. Ale i tu mówię zupełnie serio, że jedną z moich mocniejszych zalet jest to, że nie jestem perfekcjonistką. Nie muszę być doskonała. Nie musi moja książka być doskonała. Mhm. Ona się oczywiście albo spodoba komuś bardziej, albo mniej, albo się w ogóle nie spodoba. Natomiast ja bym nie mogła skończyć żadnej książki, gdybym chciała, żeby ona była perfekcyjna. Mhm. Ponieważ poprawiać można w kółko, naprawdę.
0: To prawda, można zrobić potem tylko gorzej.
1: Można zrobić 40, które będą tak wyciśnięte i odwrotnie z 200 można zrobić 700, żeby tam potłumaczyć wszystkie rzeczy. Nie, musi być taki moment, kiedy ja już wiem, że sięgnęłam tego dolnego dna szufladki i okej. Okay. I co będzie, to będzie. Dla mnie jest okej. Okay.
0: Czy pani, pisząc książkę, że tak ujmę, zaczyna od początku i
1: zaczynam
0: kończy...
1: zawsze od końca.
0: O właśnie. Tak sobie pomyślałam, że...
1: Mam ostatnie zdanie.
0: Okej.
1: Okay. Ono się może zmieniać czasami, ale mam ostatnie zdanie.
0: Często się zmienia?
1: Parę razy mi się to zdarzyło. Mhm. Ale muszę mieć ostatnie zdanie, jakbym miała coś, co mnie będzie podtrzymywać i z czego będą tam wyrastać różne rzeczy.
0: Łatwo się pani rozprasza, gdy pani pisze? Czy jak już pani wejdzie w świat pisania, to koniec?
1: No mam wyłączony telefon po pierwsze. Mhm. Muszę mieć ciszę. Lubię mieć ciszę. W ciszy odpoczywam. Inne rzeczy mi się pojawiają. Każdy dźwięk, czy muzyka, czy cokolwiek się dzieje, wybija mnie z takiego rytmu. Ale też, jak już jestem zajęta tym dłubaniem i tym szybkim pisaniem, to też właściwie jak coś walnie obok drzewo, to nie wstanę i nie zobaczę.
0: To niech leży.
1: Że wichura. Tak, to nie leży, bo ja muszę zdanie skończyć.
0: Okej. Okay. No i właśnie, to już ustaliłyśmy, że psy tego nie rozumieją, no i niestety
1: psy nie
0: tutaj...
1: rozumieją. Wchodzą mi, drapią pazurami, takie małe srajtki.
0: A mąż jednak szanuje tę ciszę.
1: Mąż mi wtedy gotuje i w ogóle.
0: Okej. Okay. No. Czyli jeszcze dba o dobrostan pisarki
1: tak,
0: w domu.
1: Tak, i jak się kładę nawet na 15 minut, to mnie nie budzi po 3 godzinach, bo widać mi było tyle potrzeba.
0: Okej. Okay.
1: Co dla mnie jest straszne, bo zwracam się do każdego z was, nocnych Marków. Czasami chcecie pospać pół godzinki po południu, prawda? Ale nie więcej, żeby nie tracić życia. To nie z moim mężem. On wam pozwoli spać do rana.
0: Gdyby pani nie pisała książek, to co by pani robiła w życiu? Myślała kiedyś pani o tym?
1: Nie, pisałabym na pewno cały czas, ale na przykład chciałam być lekarzem.
0: To tak odważnie, zupełnie inna dziedzina.
1: No tak, ale myślałam, że jest się pisarzem, jak się skończy medycynę. Bo co brałam do ręki jakąś książkę, to się okazało, że lekarz ją pisał.
0: O.
1: Żeleński, Boy, lekarz. Mistrz i Małgorzata, Bułhakow, lekarz.
0: Tak.
1: Ciała i duszy, Kronina, lekarz. Korczak, lekarz. Więc miałam takie naprawdę wyobrażenie, że żeby pisać, to trzeba być lekarzem. Dlatego pracowałam kiedyś w szpitalu, żeby zarobić na to. Ale nie wiem, czy byłabym dobrym lekarzem, bo chyba bym się nie godziła z umieraniem i z rozstawaniem.
0: Mhm.
1: Bo z tym jako pisarka mam trudność.
0: Czyli rozumiem, że jeśli ma pani wybór, to woli pani pisać jednak o rzeczach, które dają nam trochę pogody ducha.
1: Nie, niż... absolutnie. I tylko o takich rzeczach piszę. To znaczy nawet jeżeli piszę książkę o przemocy domowej, z którą podobno przychodzą ludzie na terapię i mówią, po tej książce wiem, że muszę, takie jak trzepot skrzydeł, to nie zostawiam bez nadziei. Nawet jeżeli ktoś umiera, co się też zdarza w moich książkach, to nie jest złe zakończenie. Widać, tak musiało być, ale to nie znaczy, że tam jest zło. Bardzo się wystrzegam zła. Nie patrzę specjalnie w czeluście zła. Bo pamiętam, że jak patrzysz w otchłań, to pamiętaj, że otchłań też patrzy na ciebie.
0: A jak jest z pani charakterem pisma? Mogłaby być pani lekarzem?
1: Nie mogłabym być, bo mam piękny charakter pisma.
0: Czyli tutaj,
1: szczególnie jeśli piszę piórem.
0: Czyli jednak tutaj ten pomysł z byciem lekarzem upadłby w końcu.
1: Chociaż jakbym się bardzo postarała, to mogłabym, bo niektóre moje zapiski są straszne. Ale jeżeli już piszę, to naprawdę lubiłam pisać, lubiłam kaligrafię. Lubiłam od zawsze pióra wieczne.
0: Gdy pani ma wybór pisać ręcznie, czy pisać na komputerze, to jednak...
1: Niektóre rzeczy piszę ręcznie. Nie wiem dlaczego. Mam zeszyt cały zapisany ręcznie. Do formatu A4, do nowej książki. Nie mam pojęcia, dlaczego, mając już wtedy laptopa, to zrobiłam. Muszę to chyba przeczytać. Inaczej się myśli.
0: Tak,
1: pisząc ręcznie i inaczej się
0: tak, jeden z pisarzy powiedział, że właśnie podobno działa inna półkula jakoś tam mózgu,
1: nie
0: inne
1: mam,
0: części, naprawdę, gdy się pisze ręcznie.
1: Tego nie wiedziałam, natomiast mam takie wrażenie, że inaczej mi się pisze. Inaczej nawet w notatkach to widzę. Bo notatki robię, zamiast nagrywać na telefon, to oczywiście na serwetkach jakichś. W skrawkach papieru.
0: To tutaj widzę jakieś nawiązanie do J.K. Rowling.
1: Ona też tak.
0: Podobno pisała Harry'ego Pottera. Znaczy nie wiem, na ile to jest miejska legenda, na ile
1: nie,
0: prawda.
1: Pewno, jest, bo
0: ale
1: pewno.
0: Że na serwetkach pierwsze tam zapiski w sprawie Harry'ego powstawały.
1: Bardzo możliwe, bo człowiek piszący pisze na tym, co ma pod ręką.
0: A czy pani czyta dla przyjemności?
1: Czytam.
0: Co pani czyta?
1: Jestem w tej chwili przy kryminale, który dostałam od Przemysława i tutaj nie pamiętam nazwiska i to będzie kompromitujące. Nie bierz niczego z takich miejsc. Tam się nic nie dzieje. Jestem w 2/3 książki. Nie mogę się oderwać.
0: Okej. Okay.
1: Bo jest dobrze napisana. Przeczytałam książkę Aidy. Cudowną, ciepłą, o rodzinie, o przeznaczeniu, o uważności, o wszystkim dobrym, co się może zdarzyć ostatnio. Jak piszę, to nie czytam. Jak piszę swoją książkę.
0: No właśnie, no bo to...
1: Dlatego, że coś mi wchodzi nie mojego, coś staram się podświadomie jakby wykreślać od siebie, albo coś mi się robi taki niepokój, że potem patrzę i myślę sobie, nie, to nie jest moje tutaj jakoś. Muszę być skupiona naprawdę wtedy na tym, co ja chcę.
0: A gdy o innych pisarkach, nazwijmy to, piszących dla kobiet, jak to tutaj ustaliłyśmy, niektórzy tak o pani
1: ja
0: mówią.
1: Myślę, że to naprawdę jest błędne, że
0: okay.
1: Kobiety więcej czytają, więc właściwie...
0: No tak, to być może też stąd się bierze takie czasami przekonanie. No ale jednak czasami nawet na niektórych okładkach książek jest taki dopisek, że nowa Grochola... W sensie, że tak ktoś jest do pani porównywany w taki sposób, to wtedy dobrze, że tam nowa Grochola powstaje?
1: Nie mam pojęcia, bo jeżeli jest dobra, to się cieszę, że jest nowa Grochola. Ale jeżeli jest beznadziejna i na przykład jest to opakowanie papieru toaletowego, prawda, no to nie bardzo.
0: Okej. Okay. No bo tak właśnie pomyślałam sobie, że czy śledzi pani tak jeszcze inne pisarki w stylu Grocholi?
1: Nie. Nie śledzę. Poza tym, prawdę powiedziawszy, trudno jest wszystko czytać, jak się jest pisarzem, naprawdę, bo pisanie też zajmuje czas, jak się okazuje. Jakoś myślałam, że pisarz tak siada, trzepie książkę w ciągu 2 tygodni i do widzenia. To na filmie.
0: Okej. Okay. W rzeczywistości okazało się nieco inaczej.
1: W rzeczywistości jest nieco inaczej.
0: To ma pani jeszcze czasami jakiś taki czas wolny, czy jednak to pisanie gdzieś tam cały czas jest u pani w tyle głowy?
1: Nie, mam mnóstwo czasu wolnego, obijam się, robię różne rzeczy, robię niektóre rzeczy takie głupkowate nawet.
0: Też. Na przykład?
1: Nie mogę powiedzieć.
0: Okej, okay, to tutaj ten wątek zostawiamy.
1: Ale nie
0: tak?
1: Jest to picie i narkotyki.
0: No o to bym pani nie podejrzewała
1: no
0: jednak.
1: No to dziękować Bogu.
0: No dobrze, no to co pani na przykład robi w czasie wolnym, jak pani nie pisze?
1: Oglądam seriale amerykańskie.
0: Okej.
1: Okay. Na Apple TV.
0: Okej.
1: Okay. I na HBO.
0: Ale to tak całymi ciągami?
1: Netflixie. No jak zacznie się oglądać, to trzeba już obejrzeć.
0: No tak, ale są tacy, którzy na przykład potrafią włączyć pierwszy odcinek i skończyć sezon w jeden wieczór, właściwie w noc.
1: No tak, właśnie są tacy.
0: Aha, zalicza się pani do tej grupy.
1: Zaliczam się do tej grupy.
0: Okej, okay. Ale czy to jest jakiś konkretny gatunek tych seriali, czy
1: no,
0: tak jak leci?
1: No pamiętam, że tak było z Doktorem House'em.
0: Okay.
1: Że po prostu no, 2 tygodnie mi zajęło.
0: Czyli znowu ci lekarze jednak tam są gdzieś.
1: No poza tym moim ukochanym oczywiście serialem wszechczasów uważam, że są Przyjaciele. Ponieważ tam jest tyle mądrych i dobrych rzeczy, które się dzieją między ludźmi. Wiem, że ten serial ma 30 lat. Wiem, że niektórzy z tego serialu już nie żyją. Wiem, że jestem starszą panią. Ale kurczę, naprawdę po prostu... Wracam do tych momentów, kiedy ten telefon był na sznurku i trzeba było zadzwonić i się łapało taksówkę na lotnisko, żeby zatrzymać samochód ze względu na brak paliczka. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. I jest to opowieść o ludziach żywych. Nie bardzo mnie interesuje świat, w którym nagrodzony obraz namalowany przez sztuczną inteligencję zajmuje jakieś pierwsze miejsce. Gdzieś.
0: Okej. Okay.
1: Nie, sztuka przynależy do nas, do ptaków również, prawda, które potrafią nieprawdopodobne rzeczy robić. I do nas i do zwierząt, więc tak powiem. Natomiast nie do sztucznych tworów zasilanych elektrycznością.
0: Ale to wyczuwam jakąś taką nostalgię trochę za tak zwanymi czasami dawnymi.
1: One były dobre, ponieważ... Te czasy były inne, ale w tych czasach naprawdę myśmy jako dzieciaki dostawali kromkę chleba z masłem i biegliśmy na 4 godziny do lasu, albo nad rzekę, albo się bawić na trzepaku, albo zwiedzać kanały, albo przejść do jakiegoś parku i tam się bawić w Indian lub w chowanego, lub robić jakiekolwiek rzeczy, które się wymykały. Oczywiście były to bezpieczniejsze czasy. Dzisiejsze dzieci nie wychodzą na podwórko.
0: Same, już w ogóle.
1: Same. Te dorosłe, być może blokersi, siedzą pozamykani w tych okropnych blokach, na jakiejś ławce, piją piwo. Fajnie, jeśli wpadną na coś fajnego, jak ta cudowna akcja, która się odbyła.
0: Mhm, łatwo gang.
1: To jest tak, łatwo gang. I to jest absolutnie rewelacyjne i cudowne. Ale nikt im nie dał tej przestrzeni do wzrastania gdzie indziej. Nie wiemy, ile talentów tam się tłucze po tych blokowiskach, które nigdy nie zostaną rozpoznane. Mhm. I nie mówię tutaj o rozpoznawaniu wyłącznie youtuberskim i ktoś ma 2 miliony odsłon, bo nie wiem, bo pokazuje kosmetyki czy coś. Nie wiem za bardzo, co się dzieje na tych kanałach. No teraz wiem, że gang jest cudowny. Ale mówię o tych ludziach, którzy nie mają w sobie takiej potrzeby, żeby czegoś się nauczyć, coś zobaczyć, coś zmienić, sięgać wyżej niż ten sprzęt komputerowy, który naprawdę jak wysiądzie elektryczność, to zobaczymy, jak jest nic nie wart. Jak wtedy jest warta przyjaźń i życzliwość między sąsiadami, którzy się podzielą być może marchewką, bo jeden wyhodował sobie w ogródku marchewkę. Ja jestem za takim życiem, a nie za milionem przyjaciół w błękitnej pustce. To jest pustka.
0: To rozumiem, że w takim razie jak wysiądzie ta elektryczność, to do pani można przyjść po świeczki.
1: Jasne.
0: Znajdą się.
1: Mam zapas.
0: No ale mimo wszystko chyba jednak wolałabym, żeby ta świeczka u pani się paliła jak najdłużej i żeby przy tej świeczce
1: przy tej
0: pani pisała.
1: Oczywiście.
0: Może nie być tej elektryczności.
1: Nie, ale ja też nie jestem, bo to zabrzmiało tak, jak ja bym podejrzewała tutaj koniec wszystkiego. Nie, ale... jestem w ogóle... Jestem pesymistką, która bardzo pracuje nad swoim optymizmem, ale naprawdę ci ludzie, którzy siedzą zamknięci w domach, gdyby zobaczyli, co się dzieje obok w mieszkaniu, czy ten sąsiad, który jest taki głośny, jakbyśmy troszkę więcej wiedzieli o sobie, to może bylibyśmy dla siebie milsi. A tak to wiemy z jakichś mediów, na kogo głosowałeś.
0: Myślę sobie o tym, że no to też jest jakaś taka właśnie sztuka obserwacji świata poza tym małym ekranem, który mamy mimo wszystko w telefonach prawie na co dzień i każdy z nas przez wiele godzin. Nawet jak czasem chyba nie chcemy, no bo teraz...
1: No moja przyjaciółka mi opowiadała, że weszła do metra i wszyscy ludzie mieli w rękach telefony, a na wózeczku siedziało 2-letnie dziecko, które patrzyło na wszystkich ludzi i chciało złapać jakikolwiek kontakt z kimkolwiek.
0: Ja mam jednak nadzieję, że nie w ekranik, a w kolejną pani książkę będę mogła się wpatrzeć niebawem. I myślę, że tutaj mówię rzeczywiście nie tylko w swoim imieniu, ale i w imieniu wielu naszych słuchaczy.
1: Duży ekran filmowy.
0: I w duży ekran. Za ten duży ekran to już całkowicie trzymam kciuki i widzę, że pani już coś wie, ale mi pani nie powie. Katarzyna Grochola była dzisiaj moim i państwa gościem w Alei Sław. Bardzo dziękuję za to
1: spotkanie.
0: Bardzo.
1: A po więcej... Wszystkiego dobrego.
0: Również wszystkiego dobrego i po więcej zapraszam na radiopogoda.pl.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst. Więc tak,

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę ze śliską. Piosenka na stopę ze niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
2: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.
2: Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
1: Parararara, parara, parara, parara.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara.
2: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
2: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
2: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
2: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
1: na to żebyś ty patrzał wesele. I słowa, melodia i rytm.

0: A ja zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w serce.

0: Absolutnie.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

sama, jest w łóżku z trojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawie w długoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym.

0: gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym, ach pani mieszka sama, tyś idealem.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Małgorzata Foremniak.

dana, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niż mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

naiwnie, na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla marchewek.

cieniuteńką stróżką zdobi sufit szereg map, to mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, flum, flum, to mi chlap, chlap, chlap, to i flum, flum, flum, to mi